0: Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. I dzisiaj spotkanie wyjątkowe. Podcykl, jeśli można tak powiedzieć, historię zakonów, historię zgromadzeń. Po raz pierwszy w obrazach z historii Kościoła mamy przedstawicielki zgromadzenia żeńskiego, które serdecznie witam. Szczęść Boże, siostra Klara i siostra Natanaela.
2: Szczęść Boże.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: No właśnie, zanim zaczniemy mówić o przedstawicielkach zgromadzenia sióstr Loretanek, bo takie właśnie siostry dzisiaj nas odwiedziły, ponieważ siostry jesteście pierwszymi przedstawicielkami w ogóle żeńskich zgromadzeń, to będę chciał siostry trochę pomęczyć o to w ogóle, jaką rolę pełniła kobieta w klasztorach, co w ogóle kobiety skłania do tego, żeby wstępować do zakonów. No bo troszeczkę inna jest rola mężczyzn i kobiet w kościele, prawda? O ile mężczyźni, no to już od najdawniejszych czasów mamy świadectwa, nie wiem, z drugiego, trzeciego, czwartego wieku, że zakładali jakieś pustelnie, jakieś tam zgromadzenia gdzieś w Egipcie, na wschodzie chrześcijaństwa, to kobiety chyba dużo później, tak, trafiły do tych zamkniętych zgromadzeń. Co skłania kobietę, niewiastę do tego, żeby wybrać życie, jak to się mówi fachowo, konsekrowane?
3: Tak, już razem z Panem Jezusem chodziły niewiasty, więc myślę, że od tego trzeba zacząć. Maryja przeszła takie szybkie przygotowanie życia konsekrowanego, towarzysząc Jezusowi. Niewiasty były przy grobie, niewiasty pierwsze ogłosiły o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, więc te niewiasty zawsze były przy Panu Jezusie. A dlaczego? No bo po prostu Go kochały i chciały pójść za Nim.
2: I myślę, że właśnie miłość, taka oblubieńcza miłość do Chrystusa, że kobieta jest z natury ta, która no, kocha, chce być kochana i chce być kochana taką miłością niezawodną. I właśnie życie zakonne jest to miłość oblubieńcza Chrystusa, a jednocześnie to poczucie, że Chrystus nas kocha miłością niezawodną, że nawet jeśli my jesteśmy słabe w tej miłości, czy ustawamy chwilami w tej miłości, to Chrystus nas nieustannie umacnia i nieustannie kocha. I chyba to jest pierwsza zasadnicza sprawa, to bezpośrednia oblubieńcza miłość Chrystusa. I to jest motywem wstąpienia do klasztorów przedtem klauzurowych, czy obecnie czynnych.
1: Skoro siostra powiedziała tutaj dwa takie określenia, klasztory klauzurowe czy obecnie czynne, ja myślę, że przydałoby się dla naszych słuchaczy wyjaśnić tą różnicę. O co chodzi tutaj klasztory klauzurowe i zakony czy zgromadzenia czynne? Co to jest?
2: Bo pierwsze życie zakonne, które się pojawiło nawet czy w świecie, czy potem w Polsce, to były zakony klauzurowe, kiedy głównie siostry wyrażały swoją miłość do Chrystusa i potem miłość do Kościoła poprzez omadlanie różnych spraw. W odcięciu od świata, w rezygnacji z tego, co może by mogły spotkać przyjemnego, radosnego w świecie, one z tego rezygnowały po to, by całe oddać się Chrystusowi, Kościołowi i omadlać sprawy Kościoła. Potem przyszedł okres, że jakoby były potrzebne do posługi czynnej. I już wtedy nie tworzyły się zakony, ale zgromadzenia. Czynne zgromadzenia posługujące w szkołach, w szpitalach, głoszące Chrystusa już tak bezpośrednio, idące do ludzi bezpośrednio. A teraz jest taka okres, czas, kiedy tworzy się dużo instytutów świeckich życia konsekrowanego. I jeszcze właśnie inna forma, już nie życie wspólnotowe, ale może tak bardziej indywidualne docieranie do człowieka, dawanie świadectwa o Chrystusie w miejscu pracy, świecie, gdzie żyje.
1: I tutaj, żebyśmy to, o czym siostra powiedziała, ta specyfikacja, ten podział różnych zgromadzeń zakonnych, klasztornych, zgromadzeń życia konsekrowanego, przenieśli na takie konkrety, no na przykład dla mieszkańców Warszawy, do tej pierwszej grupy, czyli siostry żyjące no, w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, których życie skupia się głównie na modlitwie, na uwielbianiu Boga poprzez modlitwę, to Na przykład w Warszawie są siostry wizytki, prawda? To jest chyba taki klasyczny przykład.
2: I sakramentki.
1: I siostry sakramentki. Większość mieszkańców Warszawy przez całe swoje życie właściwie nie ma szansy zobaczyć nawet takiej siostry zbyt często. One żyją w pewnej izolacji. Natomiast te przedstawicielki zgromadzeń żeńskich, które najczęściej widzimy w szkołach, prowadzące przedszkole, prowadzące różne formy życia, to są właśnie te później powstałe już zgromadzenia. Kiedy rozmawiamy o zgromadzeniach żeńskich, od razu przypomina mi się ta, no chyba znana też i państwu, i siostrom anegdota o trzech rzeczach, których papież nie wie, tak? Ile jest zgromadzeń żeńskich, gdzie się podziało ubóstwo franciszkanów i co myślą jezuici? Oczywiście myślimy tutaj o tym pierwszym pytaniu. Ile jest zgromadzeń żeńskich? Bo rzeczywiście tych zgromadzeń żeńskich jest, no, ilość przeogromna. Tutaj, tak jak siostra Natanaela powiedziała, właściwie metryka tego gromadzenia się, pójść

0: i społecznej, tak? No i dochodzimy do powstania zgromadzenia, którego przedstawicielki dzisiaj w obrazach z historii Kościoła gościmy. Ja powiedziałem skrótowo siostry loretanki, tak? Bo tak się mówi skrótowo, ale to nie jest przecież oficjalna, pełna nazwa waszego zgromadzenia, jak ono brzmi.
1: Tak, chciałabym jeszcze, że skoro pan powiedział, że nawet papież nie wie, ile jest zgromadzeń żeńskich, to jednak są pewne statystyki. Obecnie się mówi, że na świecie jest 1970 zgromadzeń żeńskich, chociaż w ogóle zarejestrowanych jest 2727, czyli część zakonów czy zgromadzeń istniały i potem obumierały, spełniły jakby swoją misję w Kościele. Natomiast w Polsce mamy 173 zgromadzeń żeńskich. My jesteśmy jako jedne, można powiedzieć, z młodszych zgromadzeń, ponieważ powstałyśmy, zarejestrowani jesteśmy jako rok 1920, czyli już wiek XX nasze powstanie. I nazwa pełna obecnie jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Natomiast na początku byłyśmy jako stowarzyszenie pobożne. A ta nazwa Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej jest dopiero od roku 1949.
0: Czyli już po II wojnie światowej.
1: Tak, kiedy kardynał, późniejszy prymas Polski, Stefan Wyszyński nas zarejestrował jako zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych.
0: Historia z waszego zgromadzenia sięga jednak bezpośrednio te wydarzenia, które poprzedzają stworzenie samego zgromadzenia w roku 1920, sięgają jednak trochę dalej w przeszłość, właściwie do końca XIX wieku i do postaci założyciela. No i nie sposób rozmawiać o siostrach loretankach, nie wspominając, i to wspominając w sposób nieco szerszy, o postaci założyciela zgromadzenia.
1: Naszym założycielem jest ksiądz Ignacy Kłopotowski, kapłan diecezjalny, dzisiaj już błogosławiony, który żył w latach 1866-1931. Początkowo był on kapłanem diecezji lubelskiej i swoją pracę kapłańską rozpoczął tam na Lubelszczyźnie od roku 1891. Od młodości swojego kapłaństwa był kapłanem gorliwym, który usiłował jak najwięcej ludzi przyciągnąć do Chrystusa, jak najwięcej ludzi jakby dać tym ludziom orędzie Bożego Miłosierdzia, orędzie Ewangelii. I nie tylko duszpasterzował tak tradycyjnie poprzez kazania, konfesjonał, ale również chciał świadczyć o Chrystusie jego miłością miłosierną. Stąd zajął się najbiedniejszymi i w formie fizycznej, i w formie moralnej, zakładając różne domy opieki, ochronki dla dzieci, dla dorosłych, dla ludzi najstarszych, pozbawionych opieki. I od początku swojego jakby kapłaństwa włączał do pracy, do dzieł, które założył, siostry zakonne.
0: Z tym, że to były w tamtych czasach przedstawicielki różnych zgromadzeń.
1: Siostry Szaretki, siostry Michalitki, siostry Felicjanki, siostry bezhabitowe założone przez ojca Honorata.
2: Siostry pastorki jeszcze?
1: Tak jest, sprowadzone nawet z zachodniej Polski. Natomiast kiedy przeszedł do Warszawy w 1908 roku, dalej była ta współpraca już mniejsza niż w Lublinie, ponieważ tu w Warszawie głównie się skupił na apostolstwie poprzez słowo drukowane. Też miał jeszcze duży kontakt z siostrami szarytkami, ale w końcu, kiedy stwierdził, że nie bardzo ma, które zgromadzenie włączyć do tego, by apostołować poprzez słowo drukowane. I mając takie dobre kontakty z kardynałem Kakowskim i z obecnym nuncjuszem Achillesem Ratim, zdecydowali o założeniu nowego zgromadzenia, którego głównym celem będzie właśnie apostolstwo słowem drukowanym.
0: Na chwilkę się zatrzymajmy przy tych datach, o których siostra Klara tu mówiła, czyli najpierw jest koniec XIX wieku, później mamy przeniesienie się księdza z diecezji błogosławionego już w tym momencie księdza Ignacego Kłopotowskiego z diecezji lubelskiej do Warszawy, 1908 rok. Proszę Państwa, warto pamiętać, to są cały czas zabory.

0: To jest czas przed pierwszą wojną światową. Zabór rosyjski, sytuacja kościoła katolickiego i zwłaszcza życia konsekrowanego na ziemiach pod zaborem rosyjskim nie była wtedy w Polsce bardzo korzystna. Pamiętamy, po powstaniu styczniowym mnóstwo zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim męskich, ale nie tylko męskich, ulega wręcz kasacie, ich majątki są konfiskowane, zgromadzenia są rozwiązywane. No, nie ma mowy o powoływaniu wtedy przez długie lata żadnych nowych zgromadzeń. Stare są likwidowane, więc trudno powoływać nowe. Postać Honorata Koźmińskiego, o którym siostra tutaj wspominała. Ojciec Honorat Koźmiński to był niesamowity człowiek, który właśnie pod zaborem rosyjskim, właśnie w tak zwanym prywislańskim kraju, nawet już nie królestwie kongresowym, a prywislańskim kraju, zakładał przeróżne zgromadzenia i tu szczególnie te żeńskie zgromadzenia, często były to zgromadzenia ukryte. Bez właśnie zewnętrznego stroju, habitu, bez welonu, które wypełniały różne funkcje. Zaborca, kierując się swoistą logiką, nie chciał dopuszczać do tego, żeby Polacy i polscy katolicy gromadzili się, organizowali. I mimo tych obostrzeń, jednak błogosławiony Ignacy Kłopotowski decyduje się na powołanie takiego kolejnego zgromadzenia. I jakie są te pierwsze lata funkcjonowania sióstr Loretanek, późniejszych sióstr Loretanek tak naprawdę?
1: Pierwsze lata były skromne, ciężkie, tak jak i życie ludzi już w wyzwolonej Polsce, ale Polsce, która po tylu latach niewoli dopiero dźwigała się. W Polsce, gdzie tworzył się nowy rząd, nowa struktura, ale gdzie było bardzo dużo biedy, bardzo dużo kryzysu i siostry najstarsze wspominają te bardzo trudne warunki. Ksiądz Ignacy Kłopotowski jako założyciel pozostał dla sióstr pierwszym przełożonym i pierwszym ojcem, który tak bardzo wnikał w życie sióstr. Początki były na tyle skromne, że habity dał pierwszym trzem dziewczynom, kobietom, to można określić, bo one były już takie dość podeszłe w swoich latach, nie piętnastolatki, dał w dniu swoich imienin 31 lipca 1920 roku. I było to jakby tak, no troszeczkę na próbę założone zgromadzenie, ale Loretanki już liczą powstanie dokładnie od tej daty. Od razu włączył te nowe siostry wstępujące, włączał do pracy wydawniczej, ponieważ sam miał zorganizowaną już bardzo dobrze drukarnię razem z wydawnictwem na krakowskim Przedmieściu, ale również, tak jak w swoim charyzmacie od początku zajmował się dziećmi biednymi, tak też zorganizował dla sióstr Loretanek przedszkola. I od razu siostry obok pracy wydawniczej pracowały w przedszkolach.
0: To pierwsze, nie wiem jak się fachowo nazywa, obłóczyny, wręczenie habitu, tak? Te pierwsze obłóczyny miały miejsce w Warszawie?
1: Tak, my jesteśmy zgromadzeniem typowo warszawskim, ponieważ błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski najpierw pracował w Warszawie tu, po stronie lewej, czyli Kościół Świętej Anny, Kościół Świętego Jacka, a rok 1919 otrzymał probostwo razem z dziekaństwem na Pradze w parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele Świętego Floriana. A więc tu rozpoczyna się już życie sióstr Loretanek i jest ściśle związane z obecną katedrą Świętego Floriana, ponieważ tu powstały Loretanki. I tu mają, tuż przy katedrze mają dom generalny i jako proboszcz, jako dziekan, całe jakby też życie Loretanek wiązał z tą diecezją.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o zgromadzeniu żeńskim, o siostrach Loretankach, jednym z kilku zgromadzeń, jakie powstały w ciągu ostatnich 100 latach na ziemiach Polski. Przed przerwą rozmawialiśmy o samej genezie nazwy, tak, skąd bierze się potoczna nazwa zgromadzenia, o tym, gdzie znajduje się główna siedziba, że jest to zgromadzenie typowo warszawskie, ale stosunkowo szybko zaczęły się pojawiać inne jeszcze lokalizacje, już nie warszawskie, prawda? I w tej chwili wielu mieszkańców Polski kojarzy siostry nie z Warszawą, ale z innym ciekawym miejscem, no też na terenie, cóż, Mazowsza, Podlasia, jak to określić?
1: Myślę, że większość sobie ludzi kojarzy nas z Lorettem, ale to też jest dzięki założycielowi, że założyciel, będąc proboszczem, widział, ile jest biedy na Pradze i pomyślał o tym, żeby dziś znaleźć takie miejsce, gdzie by najbiedniejsze dzieci mogły wyjeżdżać na wakacje. I upatrzył takie miejsce nad Liwcem, w odległości mniej więcej 65 km od Warszawy. I tam w 1928 roku wykupił olbrzymie tereny ziemi, łącznie z lasem, z budynkami. I już od razu w 1928 roku ruszyły tam kolonie. Oczywiście ofiarował, czy zapisując notarialnie, zapisał to już nie diecezję, ale loretankom. I jakby loretanki stały się gospodarzami, gospodyniami tego miejsca, prowadząc przedszkole, czy prowadząc może nie tyle przedszkole, ile kolonie letnie dla dzieci małych, dzieci starszych, głównie z diecezji warszawskiej, ale również były potem przywożone dzieci na przykład ze Śląska po to, by się uczyły polskości i religijności na tym terenie. I pragnął błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski przeszczepić jakby kult Matki Bożej Loretańskiej tu z centrum Warszawy, z Nadwisły, również na te szersze tereny Mazowsza. I właśnie tam rozpoczął jakby istnienie od Loretta, od wybudowania groty poświęconej Matce Bożej.
0: I skoro mówimy o grocie, skoro pojawia się nam tutaj kilkakrotnie ta nazwa Loreto włoska, to trzeba się chwilę zatrzymać i przejść przynajmniej wyobraźnią do włoskiego Loreto, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze znają historię, wiedzą o co chodzi właśnie z tym konkretnym miejscem, tym włoskim Loretto.
3: Przede wszystkim nazwa. Nasze polskie Loretto przez 2 T, włoskie Loretto przez 1 T, miejsce, gdzie znajduje się domek nazaretański, tak, przeniesiony z legendą, tak, przez aniołów na ziemię włoską. Natomiast była to rodzina bardzo bogata, włoska, która cegła po cegle, tak, przepłynęli przez morze i tutaj we Włoszech zostawili te cegły, złożyli na nowo na miejscu, gdzie później została dobudowana bazylika i tam znajduje się ta figura Matki Bożej Loretańskiej, w tym domku nazaretańskim, więc ten domek nazaretański, Matka Boża Loretańska, bardzo mocno związana z rodziną, bardzo mocno związana z dziećmi, z mamą, z tatą, przeszła jej do Polski w jakiś tam sposób, tak? Że ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy, tak? Ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy w czasach ojca założyciela. Teraz na nowo jakby siostry próbują podnieść znowu, żeby był większy, tak? Większe nabożeństwo. I takie jest, no bo właśnie była i beatyfikacja ojca założyciela i później koronacja naszej Matki Bożej Loretańskiej tutaj w Loretto. Więc i pielgrzymki, odpusty, które co roku są we wrześniu, ten kult się rozrasta, tak? I ta miłość do Matki Bożej. Te rodziny, te małżeństwa z problemami, tak? Czy z brakiem dzieci, czy z trudnościami związanymi z pracą, relacje między mężem a żoną, trudne rodzaju i ta Matka Boża, która wyprasza mi pokój, jedność, pracę, zdrowie. Więc ludzie przyjeżdżają do nas.
1: I jeszcze może bym powiedziała, że właśnie kult Matki Bożej Loretańskiej w Polsce był bardzo żywy wiek XVI-XVII. Potem tak troszeczkę obumierał. I błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, będąc proboszczem w takim bardzo charakterystycznym miejscu nad Wisłą, w domku loretańskim, chciał na nowo ożywić ten kult. i może ożywić i poprzez to, że zakłada Loreto, ale również i poprzez żywych ludzi, poprzez zgromadzenie, żeby żywi ludzie z siostry loretanki rozszerzały, ożywiły ten kult Matki Bożej Loretańskiej. I chyba to jest nasze jakieś takie główne zadanie, być czcicielkami i szerzyć ten kult Matki Bożej Loretańskiej.
0: Tak jak siostra Natanaela powiedziała, w dużej mierze przekłada się to na stronę praktyczną kult Matki Bożej Loretańskiej, szczególną wrażliwością na kwestie rodziny, relacji, tak, między mężem a żoną, problemy z potomstwem. I rozumiem, że to jest pewna cecha, która towarzyszy loretankom wszędzie, gdzie dotrą, do jakiegokolwiek miejsca dotrą.
3: Bo chociażby katechizacja. Tak, pracujemy w szkołach, prowadzimy przedszkola, na Pradze, przy domu generalnym mamy świetlicę środowiskową dla dzieciaków z Pragi, gdzie mogą ten czas spędzić z gorącym posiłkiem i z odrobionymi lekcjami, ale również pobawić, pouczyć się, pobyć po prostu razem ze sobą bez jakiegoś tam niepokoju, co mnie w domu czeka, czy w ogóle mam gdzie się pobawić, prawda? W Loreto siostry prowadzą charytatywne dzieło z dom starców, tak? Dom opieki społecznej tak naprawdę, więc taka praktyczna kwestia związana z drugim człowiekiem, z pomocą drugiemu człowiekowi, temu najbardziej potrzebującemu, siostry bardzo mocno realizują jakby to zadanie ojca założyciela, który prosił, żeby się zajmowały drugim człowiekiem. I konsekwencja to, że to w tych korzeniach mamy Matkę Bożą Loretańską i ta relacja rodziny z Nazaretu, siostry to realizują.
0: Tu już przeszliśmy do dalszego rozwoju zgromadzenia i dzieł, które zgromadzenie rozwija w różnych miejscach Polski. Powiemy sobie o tym jeszcze za chwilę. Natomiast chciałbym wrócić do samej formacji, trudno powiedzieć zakonnej, bo siostry już powiedziały, że nie do końca zgromadzenie jest zakonem w takim klasycznym rozumieniu, ale pewne cechy zakonne jednak zgromadzenie posiada. Ja zawsze przedstawicieli różnych zgromadzeń, którzy do obrazów z historii Kościoła, do mojej audycji trafiają, pytam o te cechy, dlatego że myślę, dla naszych słuchaczy to też jest istotne. Na przykład strona formalna, reguła, tak? Wiemy, że zgromadzenia takie jak Franciszkanie mają regułę franciszkańską, tak? Dominikanie zmodyfikowaną regułę świętego Augustyna i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda od strony formalnej w zgromadzeniu sióstr loretanek? Jak to jest z tą regułą, ze ślubami, które się składa? Czy to są te słynne trzy śluby zakonne, czy jeszcze jakieś dodatkowe?
1: Więc my jesteśmy takim troszeczkę pod znakiem zapytania, czy powinniśmy być na regule świętego Franciszka, czy słusznie jesteśmy na regule świętego Benedykta aktualnie, ponieważ ojciec założyciel zmarł przedwcześnie, tak można powiedzieć, nagle, nie dając nam pisemnie pełnego prawa. Bardziej wychowywał siostry w duchu franciszkańskim, chociaż nigdy nie zaznaczył, że na pewno ma być to reguła franciszkańska. Natomiast życie potoczyło się w ten sposób, że proboszcz Kamieńczyka, pod którym podlega jednocześnie Loreto, był zapalonym czcicielem reguły świętego Benedykta, sam był oblatem świętego Benedykta i on stwierdził, że nasz charyzmat, słowo drukowane, bardziej dla naszego charyzmatu by pasował właśnie reguła świętego Benedykta. I to on się przyczynił do tego, że my w roku 1962 zostałyśmy agregowane do zakonu świętego Benedykta. Czyli żyjemy wskazaniami, które nam pozostawił ojciec, plus tego opieramy się na regule świętego Benedykta, czerpiąc bardziej ducha, a nie konkretne przepisy, ponieważ konkretne przepisy jakby zaktualizowały się w pewnym sensie. I jednocześnie potem zgromadzenie stopniowo dopracowywało się własnych konstytucji. Od początku siostry składały trzy śluby, czyli ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i w tym trwamy, z dodatkiem zawsze według reguły świętego Benedykta. Według naszej konstytucji i reguły świętego Benedykta. Czyli my jesteśmy w tej grupie zgromadzeń czynnych, które jest niewiele w Polsce, które zna regułę świętego Benedykta i my korzystamy z brewiarza monastycznego benedyktyńskiego, a nie z tego, z którego korzysta zdecydowana większość zgromadzeń w Polsce. Czyli jesteśmy też zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym, gdzie życie liturgiczne, życie modlitwy jest bardzo istotne i bardzo dużo czasu poświęcamy na liturgię i na modlitwę.
0: Zastanawiam się, słuchając tutaj siostry Klary, czy właśnie nie było tak, że to nakierowanie na wydawnictwo, na prasę, na przeróżne periodyki, o których sobie za chwilę powiemy, nie skłoniło do skojarzenia. No tak, w dawnych czasach mnisi benedyktyńscy oparci na regule świętego Benedykta przepisywali ręcznie księgi. No, skoro siostry mają drukować pisma, no to tak najlepiej byłoby podłączyć pod regułę świętego Benedykta. Dobrze się siostrą funkcjonuje w tych przepisach prawnych i w tej regule? Chyba tak, no skoro siostry są.
1: Tak, myśmy już wstąpiły do zgromadzenia, kiedy zgromadzenie było agregowane, czyli jakby nie znałyśmy. Mm-hmm. Może te pierwsze siostry miały początkowo niektóre jakieś tam opory, ale my wstąpiłyśmy do zgromadzenia, kiedy to już tak było i sądzimy, że słusznie. Jak? Ponieważ noszę imię Klara, więc nieraz się drażnię. Ponieważ przez swoje imię jestem związana ze świętym Franciszkiem jednocześnie, to się nieraz drażnię z siostrami, że może byłoby lepiej na regule świętego Franciszka. Ale jestem sama zdecydowana, że lepiej, że jesteśmy na regule świętego Benedykta.
0: Jeszcze jedna rzecz z takich czysto formalnych, ale też istotnych spraw. Państwo nie widzą, ja akurat widzę, jak siostry wyglądają, jakie mają stroje. Powiedzmy sobie jeszcze słów kilka o tym stroju, no bo to jest zawsze jakaś cecha, która wyróżnia, tak, spośród innych zgromadzeń, kolor, także kształt. Która z sióstr zechciałaby powiedzieć słów kilka?
3: Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że kolor habitu będzie czarny. Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że siostry noszą kaplerz, czarny pas. No już benedyktyni nie noszą welonu. My nosimy welon. Naszym charakterystycznym takim znakiem rozpoznawczym jest krzyżyk w kolorach papieskich, więc jako pomoc Ojcu Świętemu, tak? W pierwszej kolejności, prawda? Bo jesteśmy zgromadzeniem na prawach papieskich. I siostry...
0: Co to znaczy na prawach papieskich? Może wyjaśnijmy.
1: Że kiedy zgromadzenie się tworzy, to jest jakby takiej mniejszej rangi. Dobrze, jeśli przyjmie już biskup na prawach diecezji. Natomiast kiedy zgromadzenie się rozwija, ma nowe powołanie, nowe placówki i spełnia jakby już wymogi takiego zgromadzenia dojrzałego, zgromadzenia, które wiele oddziaływuje apostolsko, może ubiegać się w stolicy apostolskiej o prawa papieskie. I my właśnie przeszłyśmy w roku 71 na prawa papieskie, można powiedzieć, po 50 latach takiego funkcjonowania na prawach diecezjalnych. Czyli to już my podlegamy bezpośrednio stolicy apostolskiej. Owszem, podlegamy biskupowi na tyle w diecezji, na ile mamy w danej diecezji placówkę. To nasza placówka apostolska w danej diecezji jest bardzo, bardzo podległa i bardzo zależna od biskupa. Natomiast jako w całości zgromadzenie bezpośrednio podlega pod stolicę apostolskiej.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o siostrach loretankach, o ich historii, o tym, jakie dzieła powstawały w przeszłości. Przed przerwą wspominaliśmy o drukarni, która była od samego początku i w ogóle ten wątek drukowania, wydawania różnych pism pojawiał się nam w czasie całej rozmowy. Siostra Natanaela wspominała o dość długiej formacji. Ja miałem taką ochotę zapytać i teraz o to zapytam. Czy są jakieś preferencje, jeśli chodzi o wykształcenie, zawody? No bo jeśli drukarnia była od początku, siostry obsługiwały tę drukarnię, prawda? Czy w związku z tym jakieś, no nie wiem, rzemieślniczki, zecerki były specjalnie przyjmowane, czy uczyły się tej pracy już na miejscu?
3: Wstąpiły po podstawówce, no to trudno miały, że miały wykształcenie.
0: Czyli musiały się nauczyć tego składania. No, kiedyś, proszę państwa, to nie było tak, że na komputerze się wszystko składa, trzeba było te ołowiane literki wkładać.
3: To ciężko pracowały, ale, bardzo ciężko pracowały.
1: Ale ojciec założyciel od początku nie zwraca uwagi na majątek i na wykształcenie, tylko na pełną gotowość służenia Chrystusowi. Tutaj też możemy się różnić od innych, gdzie było istotne zapracowanie na jakąś tam wyprawkę, bo pewna wyprawka była obowiązkowa. Ojciec założyciel mógł przyjąć dziewczynę bez niczego, z dobrą wolą służenia Pana Boga i powiedział, że naszym największym umartwieniem to nie jakaś włosiennica, ale napracowanie się w celu głoszenia Chrystusa. To jest pierwsza zasadnicza nasza dyscyplina zakonna. Napracowanie się w celach głoszenia Chrystusa i przyuczał siostry sam kursami i tak powiedzmy potem zgromadzenie na przykład w czasie II wojny światowej, kiedy była zamknięta drukarnia, bo Niemcy zamknęli, duża część sióstr całą wojnę dokształcała się, żeby zdobyć maturę na tych tajnych kompletach. Zaraz po wojnie próbowały już pójść na studia. Trochę było to trudno, bo w habitach w komunistycznym państwie nie zawsze dopuszczano do studiów, a jeśli dopuszczano do studiów, to nie dopuszczano do tytułu magistra. Różnie to było. Ale kiedy potem stworzyły się warunki właśnie na ATK w Warszawie, bardzo dużo się zaczęło studiować teologię. Część właśnie kształciła się w kierunku drukarskim, różne studia, kursa, albo po prostu przekazywały sobie siostry tak nawzajem.
3: Praktyczną wiedzę.
1: Praktyczną wiedzę do tego, a w roku tam 93 przeszłyśmy tak już całkowicie z metalu na offset i na całą obsługę komputerową, więc no też ciągłe dokształcanie, trzeba przyznać, że tak jak w katechezie siostry muszą się ciągle dokształcać, pracując w przedszkolu teraz, siostry muszą się ciągle dokształcać, tak samo i w wymaga ciągłego dokształcenia praca wydawnicza. A inna rzecz, że do wydawniczej pracy są też włączeni ludzie świeccy, też z różnym przygotowaniem, więc siostry tak wchodzą między ludzi z pewnym swoim też przygotowaniem.
0: Skoro mówimy o działalności wydawniczej, czas jest powiedzieć słów kilka o tym, jakie tytuły, co w ogóle siostry wydawały na samym początku swojej działalności, jaka była ta historia działalności wydawniczej sióstr Loretanek.
3: Czasopisma. W pierwszej kolejności to były, prawda, to były czasopisma. Polak Katolik między innymi.
1: To znaczy siostry do Polaka Katolika włączały się na początku, kiedy to prowadził ojciec założyciel. Polak Katolik Posiew do roku 26, potem ojciec założyciel przekazał te pisma diecezji, a pozostawił sobie i Loretankom kółko różańcowe. Czyli od początku siostry Loretanki były bardzo związane z kółkiem różańcowym, z miesięcznikiem. Przez krótki czas były też związane z aniołem stróżem, ale też do 26 roku, bo anioł stróż też był oddany diecezji, a tak pozostało kółko różańcowe. I to było takie ulubione dziecko, przez które apostowały Loretanki. I okres wojny niestety kółko różańcowe nie wychodziło, bo Niemcy zamknęli drukarnię. Zaraz po zyskaniu wolności kółko różańcowe ruszyło, ale w 1953 roku władze komunistyczne znowu zabrały nam możliwość wydawania własnego miesięcznika. I wtedy Loretanki jednak drukowały katechizmy bardzo dużo, modlitewniki, śpiewniki, coś, co bezpośrednio służyło dzieciom, dorosłym. Tutaj była duża współpraca z biskupem Bejze, który zaczął wydawać Wnucie zagadnień posoborowych.
0: To już lata 60., prawda?
1: Tak, 60., 70. I takim upragnieniem Loretanek było powrócenie do kółka różańcowego. I kiedy się stworzyło takie właśnie warunki w Polsce, kiedy już ten komunizm osłabł, kiedy było większa wolność wydawnicza, ruszyły siostry na nowo, już nie jako kółko różańcowe, ale różaniec. I ten różaniec wychodzi w bardzo dużych ilościach w Rembertowie, a jakby nawiązując do założyciela, do Anioła Stróża, też wznowiły nie tygodnik, ale miesięcznik Anioł Stróż dla dzieci. I to teraz wychodzi co miesiąc dla dzieci Anioł Stróż. A myśląc właśnie o rodzinie, ta siostra Natanaela powiedziała o tej bezpośredniej pracy z ludźmi, tak również całe wydawnictwo jest nastawione na pomoc rodzinie. I jest trzeci miesięcznik.
3: Tak, rodzinie.
1: Tak, rodzinie.
3: Jak się nazywa? Tak, rodzinie.
0: On stosunkowo niedawno chyba jest wydawany.
1: Były przedtem Sygnały troski, które jakby zmieniły swój tytuł, troszeczkę zmieniły kierunek i został zaniechany ten miesięcznik Sygnały troski, a na to wszedł tak miesięcznik.
0: To też jest miesięcznik, czyli przede wszystkim siostry skupiają się w tej działalności wydawniczej na takich cyklach miesięcznych, jeśli chodzi o stałą...
3: O czasopismo, tak.
1: Plus są książki, które i wydajemy, i drukujemy, ponieważ jesteśmy też na usługach innych jakby wydawnictw, że my tylko pełnimy usługę drukarską. Ale to, co wychodzi z naszej drukarni, jeśli nawet nie jest tak czysto religijne, to zawsze musi się mieścić w tej etyce katolickiej. Na pierwszym miejscu stawiamy takie pozycje, które służą bezpośrednio ludziom, przeciętnym ludziom. Czasami wydają siostry coś naukowego dla jakiejś takiej zarezerwowanej jakby grupy, ale w większości jesteśmy nastawione w wydawnictwie na to, co jest przejmowane przez dużą część społeczeństwa, nie tylko dla jakichś elit.
3: Dla dzieci bajki z audiobookami na dzień dzisiejszy. Legendy polskie są drukowane. Jeżeli chodzi o duchowość, to najbardziej chyba poczęte na dzień dzisiejszy lekcja divina jako pomoc do medytacji, do rozmyślania codziennego, rozważania Słowa Bożego. Także tych książek jest bardzo dużo. Opowiadania czy świadectwa. Tak, czyli treści i historyczne, ale bardzo dużo treści religijnych siostry drukują.
1: No i do książek potem dodawane są te już płytki CD czy DVD, to już taką nową techniką, czy na przykład w drukarni w Pessano, tam siostry troszeczkę już usiłują tworzyć też i filmy religijne. Takie, które są albo pomocne w katechezie, albo w ogóle pomocne dla rodziny. Także usiłujemy rozwijać ciągle, idąc jakby z duchem czasu, zapotrzebowaniem. No i powiedzmy to, co kiedyś nie było możliwe, to można o loretankach znaleźć na stronach internetowych. Również czasopisma, jeśli nie w całości, to jakieś tam części w internecie można to odnaleźć.
0: No niejako wyprzedziła siostra znów moje pytanie, bo chciałem teraz od teraźniejszości przejść do przyszłości, do planów na przyszłość. Tutaj ten wątek nam się kilkakrotnie w czasie rozmowy już przewijał, że te technologie w służbie ewangelizacji. Kiedyś to była prasa drukarska, czyli taka metoda na tamte czasy nowoczesna. W tej chwili już zabytek, tak? Dawna prasa, ołowiane literki.
3: Ale są wszystkie maszyny sprawne i wszystkie są do obejrzenia w naszym muzeum w Rembertowie. Można pojechać, zobaczyć, jak to siostry ciężko pracowały, dotknąć tych ołowianych literek, poskładać sobie.
0: Skoro siostra mówi o muzeum w Rembertowie, to może podajmy bliższą lokalizację.
3: Żeligowskiego 16/20, tam gdzie jest wydawnictwo i drukarnia siostr loretanek, Warszawa Rembertów.
0: A jak wygląda wizja przyszłości, czyli nadchodzących lat? Tu właśnie już po części siostra Klara odpowiedziała na to pytanie, mówiąc o włączaniu nowych technologii, czyli tak audiobooki, płyty dołączane do wydawnictw, które już teraz powstają, pomysł na filmy, ale we Włoszech, tak? Nie w Polsce.
1: Na razie we Włoszech.
0: Czy jakieś inne plany, na przykład, nie wiem, radio, chociażby internetowe, czy inne jeszcze formy docierania do ludzi, bo czasy się zmieniają, czytelnictwo spada, co niestety mówię ze smutkiem, ale wszyscy znawcy tematu potwierdzają, że czytelnictwo takie klasyczne spada liczba czytających.
3: W tym momencie świat internetu, tak, świat wirtualny nas ogarnął maksymalnie, więc wiadomo, że siostry są i w świecie tym wirtualnym obecnie, czy przez Facebooka, czasopisma, tak, Różaniec, Anioł Stróż mają swoje strony internetowe, ale chyba też bardzo ważny jest ten kontakt osobisty, więc są siostry, które, jest siostra, która jest odpowiedzialna za powołania, tak, ale ona jeździ i po parafiach czy do szkół i opowiada o zgromadzeniu, bo całkiem inaczej jest to kontakt z żywym człowiekiem, a inaczej jest, jeżeli to jest kontakt wirtualny, prawda? Natomiast czy telewizja, czy radio, czy to siostry loretanki będą prowadziły kiedyś w przyszłości? Może tak, może będzie taka potrzeba i taka konieczność. Natomiast na dzień dzisiejszy to rzeczywiście to bardzo mocno to dzieło ojca założyciela jako słowo drukowane.
0: Nasze spotkanie powoli ku końcowi zmierza. Tu siostra Natanaela już zaczęła wspominać o miejscach, w których mogą się państwo, słuchacze, dowiedzieć nieco więcej na temat i sióstr loretanek, i osoby błogosławionego założyciela. Chciałbym, żebyśmy to teraz tak zebrali. Jeżeli nasi słuchacze chcieliby, czy poczytać coś więcej w formie drukowanej, czy dowiedzieć się bezpośrednio od sióstr, może któraś z panien słuchających naszej audycji myśli poważnie o jakimś związaniu swego życia w ogóle z siostrami, to gdzie by siostry poleciły szukać takich kontaktów?
3: www.najlepszyprzyjaciel.pl, loretanki.pl w takim razie.
0: Najprostszy adres, jaki
3: po
0: można
3: prostu
0: sobie wyobrazić.
3: Loretanki.pl to jest nasza główna strona naszego zgromadzenia. Strona wydawnictwa, więc wydawnictwo sióstr loretanek.pl. Różaniec przez polski, tylko z angielskimi literami, bez ż, różaniec.pl czy Anioł Stróż dla dzieci. Na Facebooku jest Różaniec, więc też można spokojnie przez Facebooka dotrzeć do naszego zgromadzenia. I książki, które są do kupienia tak naprawdę w dobrych księgarniach, w Empikach, czy w sklepikach, które siostry też prowadzą, w księgarniach dobrych katolickich, tam nasze książki są. Spokojnie, w każdej książce jest adres naszego zgromadzenia. Natomiast jeżeli chodzi o taki kontakt bezpośredni, no to tam, gdzie my pracujemy, w tych miejscowościach, przy tych parafiach, w których mieszkamy, tak, i dom główny to będzie Kłopotowskiego 18 Warszawa, czy wydawnictwo ulica Żeligowskiego 16/20 Warszawa Rembertów.
1: No i oczywiście zapraszamy do Sanktuarium do Loretto. Jest to takie bardzo ważne dla nas miejsce, gdzie gospodynią jest Matka Boża Loretańska i gdzie rzeczywiście ci, którzy przyjadą, wracają, bo mówią, że tam można odnaleźć Pana Boga, można odnaleźć ciszę, że tam oddycha się inaczej niż na przykład w Warszawie. Więc zapraszamy do Loretto, czy na pielgrzymki, czy indywidualnie. Bardziej liczna pielgrzymka w tym roku przybędzie 7 września, czyli Wigilię Matki Bożej, Narodzenia Matki Bożej, a jednocześnie jako wspomnienie liturgiczne błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
0: Że w ogóle ciekawe miejsce, gdzie się Mazowsze spotyka, cóż, z Podlasiem, tak? No dwie historyczne krainy, bardzo urokliwe.
3: Trzy diecezje,
0: czyli dawny, no, współczesny w tej chwili podział administracyjny
1: kościoła. Tak naprawdę kościoła. To cztery, bo jest Łomżyńska, Drohiczyńska, Siedlecka i Warszawsko-Praska. To jest tamto to miejsce.
3: Do pełna.
0: Cóż, proszę państwa, przyjdzie nam się pożegnać. Ja bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa oczywiście gośćmi. Były dzisiaj przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Loretanek, siostra Natanaela i siostra Klara, którym serdecznie dziękuję.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drogowskazy. To jest nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj spróbuję wraz z wami zgłębić temat z zakresu prawa. Mam nadzieję, że nikogo nie wystraszyłam, bo też nie do końca mam rację. Nie będziemy zagłębiali się przesadnie w zapisy prawa. Będziemy rozmawiać o ludziach, wobec których te przepisy niedawno zostały uszczelnione. Polskie prawo zaczęło chronić sygnalistów. Mówię niedawno, a to jest historia tak naprawdę ze stycznia 2025 roku, kiedy przepisy chroniące sygnalistów w Polsce zaczęły w pełni obowiązywać. Z czym ten sygnalista się kojarzy? Ja przyznaję, że mnie w ostatnim czasie kojarzy się przede wszystkim z medialnymi doniesieniami. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę tych spraw roztrząsać, ale podejrzewam, że wielu i wiele z was, słuchając wiadomości, chociażby w naszym radiu, usłyszało, że do jakiegoś finału sprawy doprowadziło właśnie zgłoszenie sygnalisty, albo sygnalista został potraktowany wbrew przepisom ustawy, o której przed momentem powiedziałam. Ja także te wiadomości słyszałam, no i przyznam szczerze, że zaczęłam się zastanawiać, kim są sygnaliści, jak oni są w tych swoich firmach usankcjonowani, to jest jedno, ale co ciekawe, to jak oni na funkcjonowanie firmy swoich współpracowników mogą wpływać, mam nadzieję, w jaki sposób mogą ich chronić i poprawiać jakość ich miejsca pracy. Czy tak jest zawsze? Czy my tych sygnalistów potrzebujemy i czy my ich odwagę, bo chyba mogę mówić tutaj o odwadze, pewnej odwadze cywilnej, szanujemy. Między innymi o to będę pytała gościa dzisiejszego spotkania, czyli pana Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Wiem, że temat jest dla pana z punktu zawodowego bardzo ważny, że zgłębia go pan i się nim zajmuje. Mam nadzieję, że zgodzi się pan ze mną, że zupełnie naturalnym pytaniem, które nam otworzy, mam nadzieję, cały worek z kolejnymi wątkami, jest to, kim jest sygnalista.
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie na początek. Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy tutaj o tym, zwłaszcza w takim radio, że jest to debata ekspercka, bo takich było dużo.
1: Ale starałam się przygotować.
2: Bardzo się cieszę. Ja się tym tematem rzeczywiście zajmuję już długo, bo chyba od 2018 roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Unia Europejska szykuje nam takie przepisy, że ma się pojawić dyrektywa, to jest dyrektywa, która ostatecznie weszła chyba w 2019 roku, została przyjęta, o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. I od tego czasu patrzyłem na cały proces legislacyjny w Polsce, jak my się przygotowywaliśmy do wdrożenia tych przepisów, bo dyrektywa to nie jest tak jak rozporządzenie, że wchodzi tego samego dnia, kiedy zostaje ogłoszone. To są jakieś takie wytyczne dla państw unijnych, które mają stworzyć wspólne ramy takich przepisów. Więc od tego 2019 roku Polska miała teoretycznie 2 lata na wdrożenie tych przepisów, czyli w 2021 roku nasza ustawa polska powinna się pojawić. No oczywiście to, jak sama pani powiedziała, się nie udało. Ostatecznie ta ustawa została przyjęta w 2024 roku, zaczęła obowiązywać od września, a niektóre jej zapisy, tak jak pani powiedziała, na początku stycznia 2025. Ale to pokazuje, jak długo nam zajęło rozmyślanie o tych przepisach. To, że to był tak długi okres, to też nie znaczy, że to się udało, że to było gruntownie przemyślane. Raczej ten projekt był spychany przez kolejne rządy, kolejne ministerstwa, bo one też się zmieniały, które się tym zajmowały. Duże były problemy, żeby w ogóle to weszło w życie. Ostatecznie to się udało. Ale też muszę powiedzieć, że zacząłem od tego, że cieszę się, że o tym rozmawiamy. Bo wtedy, kiedy ta ustawa wchodziła i przez ten cały okres od przyjęcia dyrektywy, tej rozmowy w ogóle nie było. Nie było debaty na ten temat. Państwo nie postarało się o żadną kampanię informacyjną dotyczącą tego tematu. A jak zaraz powiemy, kwestia sygnalistów, ochrony sygnalistów dotyczy praktycznie całego rynku pracy.
1: Bardzo ciekawe jest to, co pan mówi, że zwrócił pan uwagę, że takiej kampanii nie było. Ja oczywiście biorę taką poprawkę, że być może ona do mnie nie dotarła, ale prawda jest taka, że niedawno przed naszym spotkaniem zrobiłam sobie taki całkiem solidny research i nie znalazłam takich informacji rzeczywiście. Wydaje mi się, że taki obszar kampanii, edukacji, informowanie przy tym temacie tak sobie wygląda, również dlatego poczułam się uprawniona, żeby tak bardzo wprost na dzień dobry pana zapytać, kim jest sygnalista, bo my mówimy o ustawie, która tych sygnalistów chroni. Swoją drogą pan już już zwrócił uwagę, jak ważny jest konkretny język, bo ja powiedziałam, że ustawa zaczęła w pełni obowiązywać od stycznia 25 roku. Pan powiedział, że od września 24 w jakimś obszarze, w jakiejś części ona już obowiązywała. My mówimy o ochronie sygnalistów, ale żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna ona jest, chyba trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć, kim jest sygnalista i czym się zajmuje. To znaczy, czy każdy z nas w naszym miejscu pracy może być sygnalistą?
2: Dokładnie tak. To jest najprostsza definicja sygnalisty. Każda osoba fizyczna może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa. Musi być tak zwany kontekst związany z pracą, czyli po prostu każdy, kto wykonuje jakąś pracę, nieważne dla kogo, może takim sygnalistą być i może liczyć na ochronę zapewnioną przez państwo. Kulturowo i oczywiście dużo wcześniej, zanim pojawiły się te przepisy, to nie jest żadna nowa konstrukcja sygnalista. Z angielskiego whistleblower. Mamy to od dawna w świecie korporacyjnym, zarówno polskim i oczywiście międzynarodowym. Sygnaliści są od bardzo dawna, czyli to nie jest coś zupełnie nowego. Wszyscy państwo, którzy pracujecie w korporacjach dużych, międzynarodowych w Polsce, dokładnie wiecie od wielu lat, kto to jest sygnalista, że możecie zgłaszać pewne nieprawidłowości, naruszenia i są specjalne jednostki w firmie, które się zajmują wyjaśnianiem tych spraw, a wam przysługuje za to ochrona. Ale w Polsce dopiero dla wszystkich właśnie to jest ten wrzesień 2024, czyli każda osoba fizyczna, każdy pracownik, ale nie tylko pracownik, to jest też każda osoba świadcząca pracę, czyli jeżeli mamy pracodawcę, który ma osoby na umowę o pracę, ale ma też pracowników takich na kontraktach B2B, ma stażystów, praktykantów, to są wszystko osoby, które mogą zostać w organizacji sygnalistą. Mogą być co więcej kandydaci do pracy. Jeżeli już w trakcie tego procesu rekrutacyjnego zobaczą, będą świadkami jakichś nieprawidłowości, jakichś naruszeń prawa, to mogą być tak samo byli pracownicy. Czyli jak widać dotyczy wszystkich, to jest i sektor prywatny, i sektor publiczny. Czyli to nie ma znaczenia, czy to państwo nas zatrudnia, czy pracujemy w urzędzie, w administracji, czy pracujemy w prywatnej firmie. Więc jeżeli ten pracodawca taki zatrudnia powyżej 50 osób, to wtedy ma obowiązek wdrożyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych. I wszyscy państwo, którzy pracujecie w takich firmach, w których jest właśnie ponad 50 mówmy ogólnie pracowników, ale tak jak powiedziałem, chodzi o wszystkie osoby świadczące pracę, czyli nie tylko umowy o pracę. To powinniście państwo mieć dostęp do takiej procedury. Ona 2 lata temu pewnie została przyjęta. No i pytanie tylko, czy o niej rzeczywiście wiecie, czy została wam odpowiednio zakomunikowana i czy z niej korzystacie.
1: Cieszę się, że pan powiedział o tych 50 osobach, bo ja miałam w tyle głowy, że w mniejszych firmach, przedsiębiorstwach z takiej możliwości, z takiej ochrony przede wszystkim nie można korzystać, ale nie na tym chciałabym się skupić. Czy zatem pracownik firmy, która dostarcza do organizacji jakieś zaopatrzenie, wykonując swoją pracę regularnie widzi, że na przykład ta procedura, nie wiem, rozładowywania, wyładowywania nie odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, że pracownik tej firmy, który odbiera od niego ten towar, jest narażony na jakieś ryzyko. Czy to też może być zgłoszone? Bo to jest taki mój wstęp do pytania o to, co my możemy zgłaszać, bo wiem, że to też jest bardzo dokładnie opisane i bardzo zaskoczyło mnie, że niektóre problemy, które wydawałyby mi się oczywiste do zgłaszania przez sygnalistów, nie są tam wymienione.
2: Ci nasi kontrahenci, inni przedsiębiorcy, z którymi organizacja współpracuje, też mogą być sygnalistami. To ma dużo sensu, bo często takim zewnętrznym osobom jest dużo łatwiej dokonać takiego zgłoszenia. Właśnie dlatego, że nie boją się tych wszystkich konsekwencji, o których później pewnie jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Więc absolutnie takie osoby różnią. Więc jak widzimy, katalog tych osób, którym tą sygnalistą mogą być, jest bardzo duży. Ale pani teraz też zapytała o to, co ten sygnalista może zgłaszać. No i tu jest właśnie klucz całego problemu albo niejasności i niezrozumienia dlatego, kim ten sygnalista oficjalny jest, bo on nieoficjalnie to jest ktoś, kto po prostu zgłasza wszelkie nieprawidłowości. Ale oficjalnie, jak już wejdziemy w tą ustawę, no to pewne warunki i pewne wymogi takie zgłoszenie musi spełniać.
1: Podając ten przykład wyładowywania towaru, pewnie zahaczyłam o jakieś BHP, no bo zakładam, że osoby, które podnoszą ciężary, czy rozpakowują materiały, są tym BHP jakoś zobowiązane. Nie wiem, czy BHP w to wchodzi, ale sądzę, że też myśląc o sygnalistach, często myślimy o osobach, które zwracają uwagę na to, na przykład w jaki sposób pracownicy są traktowani, czy tam nie ma jakichś naruszeń chociażby z zakresu mobbingu, a mobbing chyba sygnalistów nie dotyczy.
2: No nie, no właśnie i zarówno i BHP, i tutaj zawołanie dotknęło.
1: Czyli 2 ślepe strzały.
2: Niestety jest pewien katalog naruszeń prawa wymienionych w ustawie, ich jest 17. które naruszenia w tych konkretnych dziedzinach prawa można zgłaszać. Niestety zarówno i mobbing, jak i przepisy dotyczące BHP, one nam bardziej chodzą w naruszenia z zakresu prawa pracy. A prawo pracy na ostatniej ścieżce, drodze do uchwalenia tej ustawy zostało z tego katalogu wyrzucone. Głównie za sprawą lobbingu pracodawców, którzy podnosili, że dokonywanie przez pracowników wszelkich zgłoszeń dotyczących prawa pracy i wynagrodzenia, i urlopy, i właśnie mobbing, i dyskryminacja, to zablokuje im całą działalność firmy, każdy będzie zgłaszał, zrobi się chaos i wszyscy będą tylko liczyli na tą ochronę, którą to zgłoszenie zapewnia, więc te przepisy na ostatniej drodze wypadły, co nie jest idealnym rozwiązaniem, bo jak zaraz Państwu powiem, jakie są kategorie tych naruszeń prawa, do których można zgłaszać, no to dla wielu z Państwa one będą abstrakcyjne. To, co dla większości z Państwa jest najważniejsze, to są właśnie te przepisy prawa pracy. Więc jeżeli dajemy zestaw przepisów i mówimy, by zostań sygnalistą, ale tak naprawdę

0: fizyczną, czyli to nie może takiego zgłoszenia dokonać po prostu firma. Trzeba zgłosić naruszenie prawa. Czyli nie każdą nieprawidłowość, tylko musi być to naruszenie prawa. Musi to prawo być obchodzone albo łamane. Po trzecie, trzeba to zrobić w dobrej wierze. Czyli mieć przynajmniej uzasadnione podejrzenie, że do tego naruszenia prawa dochodzi. Nie trzeba mieć dowodów całej listy od razu, żeby dokonać zgłoszenia, ale trzeba przynajmniej mieć jakieś uzasadnione podejrzenie i podstawy do tego, żeby to twierdzić. Fałszywe zgłoszenia, czyli tak jak mam te uzasadnione podstawy, to nie będzie to fałszywe zgłoszenie, co zrobiłem, nawet jeżeli w toku postępowania później jakiegoś wyjaśniającego okaże się, że do tego naruszenia nie doszło, to nie jest moja wina, to jest okej, ale jeżeli bym świadomie złożył fałszywe zgłoszenie, no to już za to ustawa przewiduje nawet odpowiedzialność karną. Do tych rzeczy jestem osobą fizyczną, zgłaszam w kontekście informacji, których się dowiedziałem w kontekście swojej pracy, do tego zgłaszam naruszenie prawa. Ustawa podaje konkretne kategorie, w jakich można zgłaszać. No i to jest 17 różnych zakresów i tam są takie bardzo ogólne, uniwersalne, które zrozumiemy i każdy z nas rozumie, jak korupcja, jak zamówienia publiczne, jak bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ale są też takie bardziej egzotyczne. Na przykład ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe.
1: Wydaje się egzotyczne, z drugiej strony osoby, które pracują w tym sektorze, to jest chyba dla nich kluczowe.
0: Tak, absolutnie tak, ale też mamy bezpieczeństwo pasz. No, dla pani i dla mnie bezpieczeństwo pasz to nie jest kategoria, w której cokolwiek wiemy, nawet nie ciężko nam pewnie sobie wyobrazić, jakie to naruszenia mogłyby być. Zdrowie i dobrostan zwierząt też tylko do konkretnej kategorii pracowników dotyczy. Więc jeżeli sobie weźmiemy te wszystkie kategorie, no to widzimy, że one rzeczywiście są bardzo znaczące z punktu widzenia interesu publicznego i po to jest ta ustawa tak naprawdę, bo ona w założeniu robi to, że państwo chce dać nam jakieś środki, pomóc nam w podjęciu decyzji o zgłaszaniu naruszeń, które są bardzo znaczące i szkodzące dla interesu publicznego. Ten cały wewnętrzne zgłoszenia, te, o których my teraz będziemy dzisiaj mówić w tych naszych organizacjach, w naszych pracach, są mniej ważne dla państwa, ale te obowiązki przerzuciło państwo na pracodawców.
1: Mam nadzieję, że te wątki, które rozpoczęliśmy przed momentem, a tak naprawdę zaczął nasz dzisiejszy gość, będziemy rozwijać w toku rozmowy. Rozmawiam dzisiaj z Jakubem Niemoczyńskim, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Sygnaliści, to jest temat dzisiejszego spotkania. Sporo już padło technicznych informacji na temat tego, co oni mogą robić, kim są, w jaki sposób są chronieni. Za moment pewnie więcej porozmawiamy o tym, jak to wszystko działa w praktyce i z jakiego powodu, bo prawo prawem, ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo istotny czynnik kulturowy, czyli to, jak my postrzegamy sygnalistów, czyli to, jak pracodawcy postrzegają sygnalistów, ale co równie ważne, jak my, czyli współpracownicy, otoczenie, społeczeństwo, na nich patrzymy. Zostańcie z nami, wydaje mi się, że kolejne równie ciekawe części tego spotkania są jeszcze przed nami i dlatego mam nadzieję, że słyszymy się za chwilę w drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Tak naprawdę ja mam przyjemność ją zacząć. Nazywam się Aleksandra Galant i dzisiaj goszczę Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Mówił do tej pory o sygnalistach. Skupialiśmy się na zapisach ustawy ich chroniącej, która od 1 stycznia 2025 roku w pełni już obowiązuje, ale zgodziliśmy się chyba, że przepisy prawa i to, w jaki sposób różne regulacje formalne ich i nas obowiązują, to jest jedno. A drugie to jest to, co wiąże się z podejmowaniem roli sygnalisty. Jakoś tak bardzo pokrzepiło mnie to, że również ustawa pisze o tym, że działania sygnalisty muszą być podejmowane w dobrej wierze, to znaczy z taką chyba jakąś nadzieją na zmianę, czy gotowością do tego, żeby przerwać jakiś łańcuch błędnych decyzji. Kiedy czytałam niedawno o sygnalistach, miałam wrażenie, że cały czas pokutuje takie poczucie, że ktoś, kto zwraca uwagę na nieprawidłowości w obszarze działania firmy, że dzisiejszy gość przed momentem omawiał szerzej, w jakich obszarach to może być zgłaszane, jest uznawany za donosiciela.
2: No tak.
1: Ja wiem, że to jest duże uogólnienie, że to na pewno nie każdy, nie wszyscy, no ale jesteśmy jakimś społeczeństwem, społeczeństwem polskim i wydaje mi się, że to wcale nie jest rzadkie, że później ten człowiek, przez którego coś tam się wydało, przez którego wyszła jakaś nieprawidłowość, do której ktoś dopuścił, no teraz trochę się od niego odsuwamy, bo to znaczy, że on tu chodzi, patrzy i kapuje.
2: No dobrze, dobrze, że pani zaczęła od tej dobrej wiary, bo dobra wiara też polega na tym, żeby mówić prawdę. I żeby tak samo przed się, tak, że mam dobre intencje, składając takie zgłoszenie, chcę coś rzeczywiście poprawić, naprawić, kogoś ochronić albo ochronić organizację, albo dbam o interes publiczny po prostu. Więc no, dobra wiara jest tutaj najważniejsza. Jak podchodzimy do sygnalistów, no to państwo dobrze to wiecie, sami na pewno czujecie, aczkolwiek troszeczkę się zmienia. Podczas prac nad tą ustawą były w ogóle temat, jak te osoby zgłaszające naruszenia nazwać. No bo w Polsce nie jest to łatwe. Tak naprawdę chyba nie było i jest ciężko o pozytywne określenie takiej osoby. Wszystko, jak wiecie państwo, zaczyna się od języka. Jeżeli kogoś nazwiemy i to będzie pejoratywne określenie, no to już idzie za tym duży bagaż. A do tej pory myślano podczas tej ustawy, żeby znaleźć to pozytywne słowo, bo o negatywnych zaraz powiem, ale żeby znaleźć, to myślano o informator. Demaskator.
1: Ojej.
2: No i to teoretycznie miały być te pozytywne.
1: To strach pytać o te negatywne.
2: No za chwilę o negatywnych, no pani już się też cisną przecież na...
1: Ale one są tak potoczne, że aż trudno mi jest uwierzyć, że formalizując ten temat ktoś brał je pod uwagę.
2: No nie, aczkolwiek pokutują cały czas. Więc bardziej był ten informator, demaskator. W końcu dopracowaliśmy się terminu sygnalista, który jest w miarę neutralny, nowy i rzeczywiście jemu zaczynamy już przypisywać inne atrybuty niż te negatywne.
1: A propos tego sygnalisty, tak jak już kilkukrotnie mówiłam, starałam się przygotować do naszej rozmowy bardzo rzetelnie. W jeden z artykułów na dosyć takim, uważam, że wiarygodnym portalu informacyjnym był, kim jest sygnalista, coś w tym stylu, i był zilustrowany grupą osób grających na instrumentach dętych. Ten sygnalista jest neutralnym określeniem, ale chyba nie powinien być rozumiany przesadnie dosłownie.
2: No nie, no bardziej, że sygnalizuje coś. W ten sposób powinno być rozumiane. Amerykański, znaczy angielski termin to jest whistleblower. No dla nas nie do przetłumaczenia. No gwiżdżący gwizdek zupełnie nic nam nie mówi. Skojarzyć sobie można na przykład z sędzią na meczu piłkarskim, który gwiżdże, żeby przerwać jakąś niebezpieczną akcję, łamanie przepisów. No i tutaj trochę jest. Policjant na ulicach Nowego Jorku XIX-wiecznego gwizdał w gwizdek, żeby również zawiadomić o przestępstwie. No ale u nas to jakoś zupełnie nie pasuje. Ten sygnalista to bardziej do tego, że właśnie sygnalizuje coś. No dobrze, ale przejdźmy sobie do tego, jak normalnie, potocznie do tej pory myśli się o sygnalistach, o osobach, które w ogóle cokolwiek zgłaszają. Więc mamy masę pejoratywnych określeń, które z czegoś oczywiście wynikają. Mamy donosicieli, mamy kapusiów, mamy wtyki, krety, szpitle, szpiegów, masę różnych tego typu określeń i one wszystkie są pejoratywne. A z czego to się bierze? Proszę państwa, no u nas podejście do osób, które zgłaszają, ma jakąś taką genezę historyczną.
1: I to nieodległą.
2: nieodległą, ale i odległą, bo moglibyśmy zacząć pewnie, jeżeli sobie pomyślimy, że większość naszych przodków to byli jednak chłopi, no to przez bardzo dużą część naszej historii ci chłopi żyli pod batem pana. I wszelkie donoszenie panu, czegokolwiek, to było wbrew tej grupie. I w ogóle to dotyczy naszej historii z tego powodu, że bardzo duża część naszej historii to jest życie pod opresyjną władzą. Mieliśmy zabory, Rosjanie, Prusy, Austriacy. To była opresyjna władza, więc ci, którzy z nią współpracowali, to byli ci konfidenci, to byli ci kolaboranci. Później była wojna, no jeszcze bardziej, no już bardziej sobie wyobrazić i lepiej tego pokazać się nie można. A później był jeszcze PRL. I to samo. I to są wszystkie określenia, te, o których mówiliśmy, to są właśnie z tych epok. A do tego, jak spojrzymy, jak się mówi ten kret, ta wtyka, no to przecież to jest dużo jakichś jest takich określeń po prostu z gwary więziennej. To są wszystko bardzo negatywne, zrozumiałe, dlaczego tak jest i tak jak mówię, tego pozytywnego terminu nie było, ale teraz czasy się zmieniły. Żyjemy w zupełnie nowym, nowoczesnym społeczeństwie. Nie mamy już tej opresyjnej władzy. Każde zgłoszenie lub sygnał do władz to nie jest od razu karygodna rzecz. Wręcz przeciwnie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy świadkiem pijanego kierowcy na przykład. Czy jeżeli ja zawiadomię policję, bo jestem świadkiem tego, że ktoś wsiada po pijaku do samochodu albo w ogóle zatrzymałem, to ja jestem donosicielem, ja jestem kapusiem? Nikt mnie chyba tak nie nazwa.
1: Zupełnie inna optyka, prawda? Sprawa dotyczy podobnej puli zachowań, ale o tych obywatelskich zatrzymaniach to się raczej pisze z podziwem, że to się dzieje.
2: Oczywiście, że
1: tak. I mówi oczywiście.
2: Oczywiście, że tak. A jeżeli państwo zgłosicie na policję to, że sąsiad bije notorycznie żonę, czy to jest karygodne zachowanie? Czy pomyślicie o sobie, jestem donosicielem, jestem kapusiem, albo ktoś tak o was powie? Wręcz przeciwnie. Jeżeli sąsiad zawiadomi policję o tym, że jak jesteście na wakacjach, ktoś okrada wam dom, czy powiecie, o dziękuję, no mój sąsiad to super kapuś? Nie. Będziecie mu wdzięczni i na pewno takiego słowa nie użyjecie. Dlatego trzeba pamiętać o tym i się zastanawiać, w jakiej sytuacji, jakiego słowa używamy. I dziennikarze często też powinni o tym pamiętać. Bo już nagłówki na przykład prasowe, które mówią, donos urzędnika spowodował wykrycie jakiejś afery. No i to jest fajne, czyli ten donos to było coś dobrego, no bo wykryliśmy aferę, wykryliśmy jakieś przestępstwo, więc on się dobrze zachował, więc to nie był donos.
1: No to słowo donos wszystko psuje.
2: Słowo donos wszystko psuje, bo donosiciel, to umówmy się, i ten kapuś i tak dalej, to jest ktoś, kto dla własnego interesu bardzo często z jakichś takich słabych, złych, niskich pobudek albo z zemsty, albo z chęci skrzywdzenia kogoś robi taki donos. A sygnalista wręcz przeciwnie. Sygnalista to jest ktoś, kto w poczuciu odpowiedzialności, uczciwości, dbania o dobro interesu, czy to pracodawcy, czy w ogóle interesu publicznego, decyduje się na takie zgłoszenie. Często wymaga to bardzo dużej odwagi. Często wiąże się to z różnymi trudnościami i negatywnymi konsekwencjami dla niego. I ta ustawa, ta dyrektywa i te przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
1: Nie chodzi mi o to, żeby wkładać w kij mrowisko. Bardziej myślę cały czas o tym kontekście społecznym i kulturowym wokół sygnalistów. Pan przed momentem odczytywał część z tych 17 obszarów, w których sygnalista może zgłaszać nieprawidłowości i tam powiedział pan na przykład o jakości produkcji. No więc wyobrażam sobie sytuację, w której sygnalista zgłasza jakąś nieprawidłowość, która rzeczywiście występuje, być może wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem dla osób, które później będą korzystały.
2: Ma wprowadza niebezpieczny lek. Tak. Chodzi procedury. Są tam jakieś poważne błędy, robi to wręcz specjalnie.
1: Tak.
2: I taka osoba zdecyduje się o tym powiedzieć i ma całą organizację tych swoich przełożonych przeciwko sobie na przykład.
1: To jest jedno. Rozumiem, że przed nimi może być chroniona zapisami tej ustawy. Natomiast myślę też o współpracownikach, którzy duże, na przykład z powodu wdrożenia zmian, które były już niezbędne po tym zgłoszeniu nieprawidłowości, mają dużo więcej roboty, mają dużo więcej pracy, nie wiem, ta praca jest bardziej czasochłonna, jest mniej zautomatyzowana i odbija się ta zmiana, która została wprowadzona na nich, więc wyobrażam sobie, że no, ten sygnalista na niego nie patrzy się z jakimś dużym entuzjazmem.
2: No nie, absolutnie sygnaliści są narażeni.
1: Stąd ta odwaga cywilna, tak mi się wydaje.
2: Absolutnie są narażeni na ostracyzm w miejscu pracy. Znaczy, oczywiście zależy od kultury, jaka obowiązuje w tej organizacji, bo są takie, w których pewnie nie. Wszystko zależy od sytuacji. To nie jest zero-jedynkowe. Nie da się nałożyć kalki na każde zgłoszenie. Zależy od kontekstu, od firmy, od osób, od sytuacji. Masę różnych rzeczy na to wpływa. Ale tak, no, to najczęściej dlatego nie podnosimy głosu, nie mówimy o czymś, co się dzieje, bo nie chcemy zostać wykluczeni przez grupę. Na to choćby najlepsza ustawa, choćby najlepszy pracodawca, no to też może nic nie poradzić. Bo często te działania odwetowe, o których dzisiaj będziemy jeszcze pewnie mówić, które mogą być stosowane na sygnaliście po zgłoszeniu, to nie są właśnie dokonywane przez pracodawcę samego, czyli przez zarząd, przez HR, który zwalnia tą osobę na przykład, tak? Tylko przez tych współpracowników. I to może być mobbing, to może być dyskryminacja, to może być wykluczenie. Już nie mówię o aktach agresji, przemocy po prostu.
1: Mimo wszystko rozmawiamy o sygnalistach, to znaczy, że oni są, oni działają, oni jakąś tę odwagę, siłę w sobie znajdują. Pan mówił, że już od wielu lat tematem sygnalistów się zajmuje. Podejrzewam, że również z osobami, które się takich działań podejmowały, pan pracował albo przynajmniej rozmawiał. Skąd zatem bierze się ta motywacja, ta gotowość do tego, żeby mimo świadomości zagrożenia czy ryzyka, jakie może wystąpić, oni uznają, że warto?
2: Już powiedzmy tylko może o rzeczywiście o moim doświadczeniu ostatnim i o tym, co się dzieje w Polsce, bo przez te 2 lata od wejścia w życie ustawy tych zgłoszeń tak naprawdę dużo nie było. I to pokazują i statystyki, które gdzieś tam publikuje Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też moje doświadczenie takie współpracy z różnymi firmami, bo ja bardzo dużo tych systemów zgłoszeniowych w swoim czasie wdrażałem i doradzam firmom, jak powinny być te systemy zbudowane w firmie, jak tych sygnalistów chronić i tak dalej. Więc tych zgłoszeń nigdzie nie było tak naprawdę dużo. Nadal ludzie mają poważne obawy. Jeżeli już się zdarzają, to motywacje są bardzo różne. Oczywiście największą grupą i liczbą to będzie rzeczywiście takie myślenie prospołeczne. O tym, że jest to rzeczywiście sytuacja niebezpieczna. Ktoś musi coś z tym zrobić. Takie sumienie się budzi, zwłaszcza jeżeli sygnalista wierzy, że to bezpieczeństwo jakoś przez firmę zostanie mu zapewnione, to może się na to zdecydować. Jeżeli nie wierzy w to, no to mimo tego sumienia, mimo tego, że widzi, że jest nie tak, to tego nie zrobi. Są też inne motywacje. Mogą być bardziej osobiste. Powodem może być jakiś konflikt z innymi osobami, z przełożonym na przykład. Ale póki, jeżeli koniec końców rzeczywiście zgłaszam prawdę i prawdziwe naruszenia, do których doszło, to wszystko jest okej. To wtedy ta moja motywacja nie jest najważniejsza. Czasami to jest chronienie też innych osób. Oczywiście, tak jak powiedziałem, literalnie według ustawy mobbingu czy dyskryminacji nie zgłaszamy. Te naruszenia nie są w tym katalogu, o którym mówiliśmy. No ale wyobraźmy sobie, że taką firmę, w której takich zgłoszeń można dokonywać, bo pracodawca dodał do katalogu, no to często to jest po prostu myślenie o innej osobie, ochrona innej osoby. Ofiary mobbingu czy dyskryminacji, molestowania seksualnego bardzo rzadko same dokonują zgłoszeń na swoich oprawców. Ale jeżeli ja widzę tą sytuację z boku, a jeszcze pracodawca był tak miły, że dał mi możliwość zgłoszenia anonimowego, czyli ja nic nie ryzykuję, to dlaczego mam tego nie zrobić? Jeżeli widzę to, nie zgadzam się na to i jest mi z tym źle, a tak naprawdę konsekwencje są żadne. A jeżeli nie mam tych możliwości tego zgłoszenia, nie wierzę w tę ochronę, no to nie będę się angażował w tą sytuację. Bo za dużo jest dla mnie ryzyka. Tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Nie chcę właśnie wkładać kija w mrowisko. Nie chcę sobie psuć życia, czy zawodowego, czy w ogóle za chwilę będę musiał odchodzić z tej firmy, bo w tym wszystkim uczestniczyłem. Więc motywacje najczęściej są dobre. Jeżeli to są złe, to nie mamy wtedy sygnalisty, tylko tak jak powiedzieliśmy, mamy donosiciela. Donosicielom ogólnie dziękujemy. Trzeba pamiętać, że złożenie tych fałszywych zgłoszeń jest karalne.
1: Świetna puenta. Bardzo się cieszę, że ta wypowiedź zwieńczy drugą część naszej rozmowy. Nie tylko dlatego, że tak konkretnie i chyba ostatecznie rozróżnił pan sygnalistów i osoby, które kierują się gorszymi motywacjami, ale również dlatego, że wspomniał pan o ochronie, która jest tak ważna do tego, by działać jako sygnalista, bo właśnie temu w jakiś sposób ustawa wpływa na pracodawców. co na nich wymogła, jakie działania, ale też co uniemożliwiła lub chociażby, mam nadzieję, utrudniła. O to wszystko będę pytała w trzeciej części naszej rozmowy. Jakub Niemoczyński, radca prawna, compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski jest dzisiaj waszym i moim gościem. Tak jak słyszeliście, rozmawiamy o sygnalistach. To, co mnie bardzo cieszy, że z wielu różnych perspektyw dosyć sporo powiedzieliśmy już o ustawie i jak wiecie, do tego tematu wrócimy. Oprócz tego, co nakazują przepisy prawa, jest też ten obszar bardziej miękki, związany z funkcjonowaniem w grupie, byciem częścią społeczeństwa. Trochę to szwankuje, być może ze względu na to, że niewiele nadal o sygnalistach wiemy. Ja mam nadzieję, że chociażby ta nasza dzisiejsza rozmowa może coś w tym obszarze zmieni. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z Wami już po raz trzeci. Niestety dzisiaj po raz ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Rozmawiamy dzisiaj o sygnalistach. Z różnych perspektyw, obserwując ich działania, gotowość do tego, żeby zgłaszać nieprawidłowości z różnych perspektyw. Ja znalazłam takie słowa w komunikacie Instytutu Spraw Obywatelskich, mianowicie, że sygnalista nie jest problemem organizacji. Problemem są nadużycia, które dzięki niemu można wykryć wcześniej. I wydaje mi się, że ten cytat dosyć dobrze podsumowuje to, o czym już powiedzieliśmy, ale zajrzyjmy teraz, spróbujmy zajrzeć do firm, przedsiębiorstw, o których rozmawialiśmy, tych, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników i w której sygnaliści mogą działać, mogą zauważać nieprawidłowości i w dobrej wierze je zgłaszać, mając nadzieję, że nastąpi jakaś zmiana w tym obszarze. Co w związku z wejściem w życie tej ustawy musieli zrobić pracodawcy? Jakie nowe obowiązki ta ustawa na nich nałożyła, no, które być może sprawiają, że oni do tego wszystkiego nie zawsze są bardzo pozytywnie nastawieni?
2: Tych obowiązków rzeczywiście trochę jest. Każdy pracodawca ma obowiązek w skrócie zbudować system zgłoszeń wewnętrznych w swojej firmie, przyjąć odpowiednią procedurę, określić kanały, którymi sygnaliści mogą zgłaszać, przynajmniej ustne i pisemne. Najczęściej to jest zgłoszenie mailowe, prośba o spotkanie bezpośrednie z osobami, które zajmują się obsługą tych zgłoszeń. Bardzo popularne są platformy internetowe. To są po prostu interaktywne formularze, które pracownicy wypełniają. Musi pracodawca w tej procedurze dobrze określić w katalog naruszeń prawa, które można zgłaszać i ewentualnie, jeżeli chce, może dodać dodatkowo nieprawidłowości, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, na przykład nieprawidłowości związane z regulacjami wewnętrznymi, kodeksami, procedurami i tak dalej. Może dołączyć do tego mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualne. Bardzo do tego zachęcam i wiele firm rzeczywiście tak robi. Pracodawca musi wyznaczyć jednostkę organizacyjną albo odpowiednią osobę, która tymi zgłoszeniami będzie się zajmowała. I to jest bardzo odpowiedzialna rola. I tutaj cały ten system trochę nam się sypie, bo w większości organizacji jest ciężko wybrać osobę, która chciałaby, ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby się tymi zgłoszeniami zajmować, bo ma też szczególną odpowiedzialność i szczególne obowiązki w ustawie. To musi być osoba bezstronna, musi to robić sprawiedliwie, rzetelnie, a wiadomo, że nie w każdej organizacji, choćby takiej 50-osobowej, takie osoby są. Nie można tych obowiązków zupełnie przekazać zewnętrznemu doradcy, takiemu na przykład jak mi, tylko musi ta osoba mimo wszystko być. No i w wielu firmach to były wybierane osoby z przypadku, HR-y, kadry i tak dalej. No i dopiero one miały ten system i wdrażać, i później się uczyć, jak te zgłoszenia przyjmować. Musi pracodawca zapewnić pełen zestaw środków ochronnych dla tego sygnalisty. No i też on jest realizowany przez te osoby właśnie, które się tymi zgłoszeniami zajmują głównie. No i powiedzmy sobie, że najważniejsze to jest oczywiście zachowanie poufności tego zgłoszenia. I nie tylko danych osobowych sygnalisty, ale też wszystkich faktów, które w tym zgłoszeniu się pojawiają. Bo często ktoś może zidentyfikować tego sygnalistę, nie tylko znając jego nazwisko, no ale jak wiadomo, czego dotyczy, o kim mówi zgłoszenie na przykład, no to od razu pracownicy wiedzą, kto to zrobił. Więc to zachowanie poufności. Bo ustawa, pamiętajcie Państwo, nie przewiduje obowiązku anonimowych zgłoszeń. Oczywiście pracodawca może to zrobić, może dopuścić taką możliwość. Jak ma tą anonimowość, no to jest dla sygnalisty najbezpieczniejsze na pewno. Ale jeżeli nie, no to ta osoba, która otrzymuje to zgłoszenie, które później prowadzi to postępowanie wyjaśniające, rozmawia z innymi osobami w organizacji, wyjaśnia całą tą sprawę, ona musi o tą poufność dbać. Tożsamość sygnalisty, osób mu pomagających, osób mu bliskich jest absolutnie objęta tajemnicą. Narażenie tej poufności i tej tajemnicy tożsamości też wiąże się z sankcją karną, która jest w ustawie, więc te osoby mają bardzo dużą odpowiedzialność.
1: Czyli gdyby temat dotyczył mnie, przepraszam, że odniosę to do siebie, ale wydaje mi się, że jestem w stanie tutaj łatwo zobrazować tutaj te kwestie poufności. W mojej firmie nie pojawiłoby się hasło, że Aleksandra Galant coś zgłosiła, tylko że prowadząca programu Drogowskazy podczas nagrywania programu zauważyła, że na przykład nie działa sprzęt albo coś takiego.
2: No tak, to ewidentny taki przypadek, oczywiście. Ale tak absolutnie tego robić nie można. Są całe kursy, metodyki, jak to robić. Ja w swojej pracy bardzo często prowadzę właśnie takie szkolenia, szkolenia, jak postępowania wyjaśniające, jak wyjaśniać te sprawy. No i to jest bardzo, to są warsztaty, mogą być po dwa dni o tym, jak to rzeczywiście robić. To trochę jest podobne do prowadzenia dochodzenia przez policję i się wiele technik policyjnych i kryminalistycznych stosuje. Tam się też zbiera dowody, tam się przeprowadza rozmowy wyjaśniające, czyli takie przesłuchania, powiedzmy. Więc to jest bardzo skomplikowane, zależy oczywiście od kontekstu, od sprawy. Tak, jedna sprawa jest łatwa i od razu można, tylko znając dobrze organizację i znając ludzi, ją wyjaśnić, a czasami to są bardzo skomplikowane sprawy. No jeżeli weźmiemy sprawę jakiegoś ustawiania przetargów, czy korupcji na wysokim szczeblu, czy prania pieniędzy, to przecież nie są rzeczy, które każdy może sobie przyjść i zacząć wyjaśniać. Trzeba mieć do tego odpowiednie kompetencje. To jest pierwsza rzecz, czyli obowiązek zachowania tej poufności. Jeżeli zachowamy tą poufność i tajemnicę tożsamości tego sygnalisty, no to to już jest jedna z najważniejszych rzeczy, w jaki sposób go chronimy. Ktoś nie wie, kto zgłosił i co zgłosił, no to jakieś tam odwetowe działania w stosunku do niego raczej nie zajdą. No chyba, że sam pracodawca.
1: Wydaje mi się, że kiedy mówimy o ochronie sygnalistów, to co jakoś tak w pierwszym odruchu przychodzi nam do głowy, to jest to, że ustawa chroni go przed byciem zwolnionym w ramach odwetu, nazwijmy to, za to zgłoszenie. No to przecież kto jak nie pracodawca może coś takiego
2: oczywiście
1: zrobić.
2: Oczywiście. W ogóle tak się najczęściej niestety dzieje. Mam obecnie kilka spraw, które prowadzę. To są ewidentne sprawy, w których jest dokładnie nie tak, jest zgłoszenie bardzo poważnego naruszenia i za chwilę jest zwolnienie z pracy. Więc mimo obowiązywania ustawy...
1: No to właśnie
2: ustawy,
1: to z tą ustawą.
2: Mimo obowiązywania ustawy, tak? Ale no dobrze, no to...
1: Ale nie będę udawała zdziwionej, bo przecież te medialne doniesienia bardzo często w ten sposób były puentowane, a nawet to były ich nagłówki. Sygnalista zwolniony po dokładnie zwróceniu uwagi na problem.
2: Tylko, że tutaj to akurat jest jeszcze inna kwestia, bo nie wiemy, czy tam nie znamy dokładnie tych spraw, więc nie wiemy, czy to rzeczywiście był sygnalista, bo pamiętajcie państwo, nie każde zgłoszenie nieprawidłowości daje nam status sygnalisty i ochronę. Mentalnie tak, jesteśmy sygnalistą, ale nie według ustawy, bo nie zgłosiliśmy faktycznego naruszenia prawa, tylko na przykład coś innego, coś mniejszego, albo na przykład mobbing, który nie jest w tych kategoriach. Ale ogólnie tak, pracodawca po zgłoszeniu powinien objąć ochroną tego sygnalistę, monitorować jego sytuację, nie tylko samemu nie podejmować działań odwetowych, takich jak na przykład właśnie zwolnienie, obniżenie wynagrodzenia, brak awansów, brak szkoleń dodatkowych, to mogą być masę różnych rzeczy. To może być też mobbing, dyskryminacja i nie tylko swoje działania, ale musi też uważać na innych pracowników, współpracowników. Czy oni tego nie dokonują, bo za to też jesteśmy odpowiedzialni. W ogóle cały ten katalog, on jest otwarty, to nie jest zamknięta lista rzeczy, których nie można zrobić w sygnaliście, ale najważniejszy z niego jest taki tam zapis, każde niekorzystne i niesprawiedliwe traktowanie w stosunku do sygnalisty. I ono właściwie wystarczyłoby zamiast całego tego katalogu, bo to właściwie wszystko w tym się ten, więc na to trzeba absolutnie uważać i to są zakazane. I w ustawie jest całkowity zakaz działań odwetowych. Więc każde niekorzystne, niesprawiedliwe traktowanie. Ale jeżeli na przykład nie jestem pracownikiem, czyli to zwolnienie mnie nie dotyczy, a jestem tym przedsiębiorcą, albo jestem na kontrakcie B2B, to też mam ochronę. Bo na przykład nie można ze mną rozwiązać umowy. Nie można odstąpić od tej umowy. Nie można, jeżeli to jest w administracji, nie można cofnąć mi koncesji albo jakiegoś zwolnienia ze względu na to, że dokonałem zgłoszenia. Odebrać ulgi albo nakładać mi jakichś obowiązków zupełnie nieuzasadnionych. To nie jest wszystko. To jest tylko początek tej góry. To nam się, to zwolnienie z pracy nam się najbardziej kojarzy. Ale to nie jest wszystko. Ta ochrona jest dużo bardziej skomplikowana. Jest jej więcej. Jest na przykład odwrócony ciężar dowodu. Normalnie musiałbym iść i powiedzieć, złożyłem zgłoszenie, byłem sygnalistą i ze względu na to pracodawca mnie zwolnił, bo ujawniłem różne naruszenia prawa, których się dopuszczali wyższa kadra kierownicza. I z tego względu zostałem przez tą wyższą kadrę zwolniony. I musiałbym to wszystko udowadniać. Dlaczego tak się stało? Pracodawca by rozmywał to i pokazywał, że to zupełnie nie miało zwolnienia. Teraz, jeżeli tylko zostanę zwolniony i pójdę do sądu, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że to moje zwolnienie nie ma związku ze zgłoszeniem, że są inne obiektywne, uzasadnione podstawy do tego, żeby mnie zwolnić. Też pamiętajmy, proszę państwa, że sygnalista to nie jest święta krowa. To nie jest jakiś immunitet. Więc jeżeli ja zgłaszam coś tylko po to, żeby odwrócić uwagę i zapewnić sobie ochronę, a sam kradnę, czy dopuszczam się innych naruszeń prawa,
1: to nie jest w dobrej wierze.
2: To nie jest w dobrej wierze i ta ochrona przysługuje tylko w kontekście tego zgłoszenia. Jeżeli ja sam popełniam różne inne wykroczenia, naruszam prawa, to absolutnie można mnie zwolnić i pracodawcy nie muszą się tego bać. Z tym można walczyć, aczkolwiek wiadomo, że mogą nieuczciwi pracownicy wykorzystywać tą formułę. Dobrze, mieliśmy odwrócony ciężar dowody jako następną warstwę tej ochrony sygnalisty. Tak samo sygnaliści mogą, jeżeli padną ofiarą tych działań odwetowych, dochodzić po prostu odszkodowania od pracodawcy, albo od osób, które ich dokonały, albo zadośćuczynienia. Jest też immunitet pewien związany ze zgłoszeniem. Samo dokonanie zgłoszenia nie będzie podstawą odpowiedzialności sygnalisty, czyli ta ochrona może obejmować odpowiedzialność na przykład za naruszenie dóbr osobistych, no bo w tych zgłoszeniach możemy o kimś mówić. Tajemnice przedsiębiorstwa możemy zdradzać w takim zgłoszeniu, prawa autorskie naruszać, ochronę danych osobowych i tak dalej. Więc takie postępowania nie będą mogły być przeciwko nam wszczynane. Jeżeli taka firma lub taka osoba będzie wszczynała przeciwko nam takie postępowania, bo często tak w ten sposób się uciszało sygnalistów. No i mamy sławny film z Russellem Crowe'em, Informator Michaela Manna, w którym dokładnie tak przemysł nikotynowy, wielkie tabako, niszczyło tego sygnalistę. Różne procesy, jeden za drugim i mamy wielką korporację przeciwko jednemu człowiekowi, który nie ma ani tych środków, ani tej siły, żeby w ten sposób walczyć. I teraz te przepisy mówią, że takie postępowania bezsensowne i które są skierowane tylko na zaszkodzenie sygnaliście, będzie można je umarzać od razu. Nie można też żadnych klauzul kneblujących już w umowach mówić. Na przykład NDA podpisze, a u nas nie można zgłaszać. Takich zapisów nie ma. W ogóle sygnalista nie może się, pracownik nie może się zbyć tych praw w żaden ten. Więc nawet jak podpiszemy taki zapis w umowie, że tutaj nie będę nic zgłaszał dotyczące tego, to jest w ogóle nieważne. Taki zapis. Jak Państwo widzicie, ta ochrona jest dość kompleksowa, dość duża, ale to nie jest i tak pełna i maksymalna i to nie znaczy, że dokonując zgłoszenia nie narażę się na konsekwencje właśnie choćby o to, co mówiliśmy, czyli ten ostracyzm naszych współpracowników, kolegów z pracy i tak dalej.
1: Powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Cieszę się, że w tym momencie, bo zrobi nam się trochę klamra. Rozmowę zaczęliśmy od tego, że kwestie komunikowania, edukowania w tym obszarze, przekazywania szeroko informacji o tym, co pan w ciągu tej godziny powiedział, kim jest sygnalista, co mu przysługuje, jakie są warunki, żeby stać się sygnalistą. No, wydaje mi się, że tego na większą, szerszą skalę nie było w ogóle. Różni eksperci zarzucają pracodawcom, że trochę po macoszemu potraktowali zapisy tej ustawy, że owszem, wdrożyli to do czego byli zobowiązani, ale niewiele poza tym. To, co zwróciło moją uwagę i czym chciałam zakończyć nasze spotkanie, to jest zwrócenie uwagi na to, że wśród różnych działań, które można było podjąć, warto było podjąć przy okazji wejścia w życie ustawy, ale też sądzę, że można to zrobić nadal, to są różne działania, które prowadzą do zbudowania zaufania wobec samej postaci czy funkcji sygnalisty, wobec podejścia pracodawcy do działań sygnalistów. Być może w wielu miejscach zbudowanie kultury organizacyjnej albo jej naprawienie, no bo jeżeli w naszym miejscu pracy nie czujemy, że jest na tyle bezpiecznie, że można w dobrej wierze sposób mówić o tym, co nie działa, no to trudno, żeby nas do tego przekonać. W związku z tym to nie tylko te naleciałości, powiedziałabym historyczno-kulturowo, o których rozmawialiśmy, ale też takie tu i teraz, nad którym można pracować.
2: Dokładnie tak, no to wdrażanie po łebkach, tylko to, co jest w ustawie, szybkie procedury do szuflady, zero komunikacji do pracowników, to są rzeczy, które teraz się właśnie odbijają czkawką wielu pracodawcom, bo zaczęły się te medialne historie na temat sygnalistów, ktoś gdzieś usłyszał, później zapyta czata, czy ja mogę być sygnalistą, co ja mam zrobić i jaką będę miał ochronę i tak dalej, a okazuje się, że organizacja ma zupełnie inną procedurę, trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Ludzie, którzy mają obsługiwać te zgłoszenia, są nieprzygotowani, pracownicy nie wiedzą, co mają zgłaszać, gdzie mają zgłaszać, jak mają zgłaszać. To wszystko po prostu zostało w wielu firmach zaniedbane. A dokładnie tak trzeba to robić, jak pani powiedziała, czyli budować kulturę organizacyjną opartą na uczciwości, na zaufaniu, na transparentności, przekonywać pracowników do tego, że warto zgłaszać, ale najpierw trzeba samemu w to uwierzyć, że to jest ważne. Jeżeli firma będzie w ten sposób to robiła, to ten sygnalista rzeczywiście może być jej sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, bo firma dowiaduje się o nieprawidłowościach, o naruszeniach prawa, może zapobiegać im, zanim się wydarzą, zanim to wyjdzie na zewnątrz, zanim się dowie o tym opinia publiczna, chronić swoje finanse, chronić swoją reputację, więc róbmy z tych sygnalistów naszych sprzymierzeńców. Oczywiście musimy im dobrze zakomunikować, co możecie zgłaszać i jak możecie zgłaszać i co dokładnie z tym zgłoszeniem później będzie się działo, żeby była cała ścieżka ważna. Jak będziemy was chronić. Jak wam w tym wszystkim pomożemy? To jest ważne. Na koniec ja chciałbym tylko jedną rzecz ważną powiedzieć, bo wszystkie te ostatnie sytuacje z niezrozumieniem tego, kim właśnie jest sygnalista, z tego wynikają, że za mało było mówione, że za mało firmy komunikowały. Pamiętajcie państwo, że żeby zostać sygnalistą, tak naprawdę to trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Że jeżeli nie macie wewnątrz w firmie procedury zgłoszeń wewnętrznych, albo ona jest słaba, albo nie wierzycie w to, że firma zajmie się tą sytuacją odpowiednio, to pamiętajcie, że macie możliwość zgłoszeń zewnętrznych. I nie trzeba najpierw zgłaszać wewnętrznie, a dopiero później zewnętrznie. Zewnętrznie, czyli do organów publicznych albo do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli nie wiecie, do jakiego organu to zgłoszenie skierować. Jeżeli firma nie robi tego, co powinna i nie macie tych możliwości i się boicie, to macie zawsze inne możliwości.
1: Widziałam, że też jako zgłoszenie zewnętrzne jest traktowane zgłoszenie do mediów, ale wyobrażam sobie, że to już nie jest rozwiązanie najczęściej proponowane.
2: No nie, bo to są trzy kanały. Wewnętrzne zgłoszenia w naszej firmy, zewnętrzny do rzecznika albo organów publicznych i na końcu mamy coś takiego jak ujawnienie publiczne. Ale to ujawnienie publiczne można zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już się dokonało albo wewnętrznego, albo zewnętrznego, albo rzeczywiście sprawa jest tak ważna i tak boimy się o siebie i tak nie wierzymy, że te organy publiczne, bo same są na przykład zamieszane w te sytuacje, nie wierzymy zupełnie, że to da jakiś, wtedy możemy dokonać ujawnienia publicznego, ale czy będzie nam ta ochrona przysługiwała, to dopiero wtedy sąd oceni, czy to nasze ujawnienie publiczne było zasadne.
1: Mimo to media swoją pracę wykonują. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że jestem bardzo dumna z tego, że na antenie Eski Roki w drogowskazach wątek sygnalistów się pojawił. Pojawił się dlatego, że pan Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski, przyjął zaproszenie, zgodził się podzielić swoją wiedzą, no i w dzisiejszych drogowskazach wziął udział. Bardzo panu dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Nie bójcie się państwo zgłaszać firmy, nie bójcie się sygnalistów.
1: Bardzo dużo wątków, informacji, które mogą się przydać. Jeżeli nie wam, to być może osobom z waszego bliskiego otoczenia. Dlatego z radością odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify i na YouTubie, bo tam te rozmowy są już do waszej dyspozycji i w dowolnym momencie możecie z nich skorzystać i do nich wrócić. Oczywiście do waszej dyspozycji jest także Instagram Eski Rok, no i Facebook Drogowskazów. Była to bardzo ważna godzina, tak jak powiedziałam już kilkukrotnie, ale powtórzę raz jeszcze, bo naprawdę tak jest. Cieszę się, że ten temat się pojawił. I w sposób, wydaje mi się, bardzo rzetelny został umówiony. A co do przyszłości, no to nie zdziwię was. Niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polek i Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów zaakceptowała też projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność.
3: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
2: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
3: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
2: Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
1: Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. To nagranie przypadkowego przychodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu pod Łodzią. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu.
4: W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
1: Mówi prokurator Paweł Jasiak, 39-latek, odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Rodzice zastępczy są oskarżeni także o to, że nie reagowali na przemoc. Całej trójce grozi teraz do 10 lat więzienia. Rejestracja pojazdu przez internet? Tak, już w przyszłym roku. Ministerstwa Cyfryzacji oraz Infrastruktury szykują małą rewolucję. I szczegóły zna nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, wiadomo już, kiedy zmiany wejdą w życie?
5: Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzić zmianę już 18 stycznia. Kierowcy będą mogli składać wnioski o rejestrację przez aplikację mObywatel. Z telefonu dołączyć wszystkie wymagane załączniki i wnieść opłatę. W urzędzie trzeba będzie pojawić się jedynie po odbiór dowodu rejestracyjnego i tablic.
6: Jest to dobra zmiana. Będzie to powodowało mniejsze kolejki i odciążenie człowieka, żeby musiał chodzić do wydziału i stać w wydziale. Tak?
5: Bo teraz w kolejkach trzeba sporo czasu spędzić.
6: Teraz jeszcze chyba 8 osób jest za mną.
7: Może jakieś ułatwienie, ale ja wolę osobiście wstawić się urzędnika tutaj i załatwić sprawę.
5: Mówili mi kierowcy w jednym z warszawskich wydziałów komunikacji. To nie jedyne zmiany, bo urzędnicy zyskają też dostęp do unijnej bazy danych o samochodach, a dzięki temu stos dokumentów przy rejestracji auta z zagranicy będzie zdecydowanie mniejszy.
1: Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
8: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
1: Mówi nam Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do paniki i obaw.
9: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok i czasami możemy odnieść wrażenie, że wilk stoi na nas się przygląda, bo będzie tylko nie on. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
1: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. W Polsce wilk, dodam, jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Honorowidawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie płatnego parkowania. To pomysł LDZ Zmotoryzowanych Łodzian. Co trzeba będzie zrobić? Co będzie musiał zrobić dawca? O tym Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi.
10: Będzie musiał albo za pośrednictwem sklepu, albo osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportów po prostu pokazać, że takim honorowym dawcą krwi jest, wskazać numer samochodu i taka zniżka będzie przysługiwała tylko na jeden samochód.
1: Nowe przepisy wejdą w życie 1 października. Legendarny przysmak obchodził urodziny. Papryka Szczeciński ma już 59 lat.
11: 30 września 1967 roku otrzymał świadectwo i został dopuszczony do produkcji.
1: Mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. W Szczecinie można nie tylko spróbować tego przysmaku z milonej ryby z ryżem, cebulą i koncentratem pomidorowym, ale też zobaczyć pomnik paprykarza.

0: SK Rock Warszawa.
1: Awaryjne lądowanie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie.
2: SK Rock. Raport.
1: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy czwartkowy raport. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do Komisariatu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował tygodnik nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle się poczuły. Służby ustalają teraz, skąd wzięła się tamta paczka.
2: To jest raport.
1: Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Co jeszcze ustalono w tej sprawie? O tym Michał Skolimowski.
3: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
1: Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W takim razie jakie samochody będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
4: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
5: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
4: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
6: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
4: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
1: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy, z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Rykowisko Jeleni trwa w najlepsze w polskich lasach. Takich koncertów można posłuchać na przykład w Beskidzie Sądeckim czy Niskim, najczęściej wcześnie rano albo po zmroku. Jest strasznie, ale też i pięknie, mówi nam pani Kasia, która mieszka w Wysowej w Beskidzie Niskim.
7: Codziennie je słyszę, chociażby przez okna swojego domu, bo mieszkam w Wysowej. Z jednej strony jest to bardzo fascynujące, a z drugiej strony, oj, można się wystraszyć, serducho drży.
8: Charakterystyczny odgłos, czasem bardzo taki majestatyczny i robi wrażenie na różnych porach, no szczególnie tych wieczornych, no i ten okres wczesnoranny. Niebezpieczeństwo polega na tym, że czasem, jeżeli on się poczuje, może nie to, że zagrożony, ale w pewnym dyskomforcie, no to może dokonywać pewnej szarży.
1: Dodaje Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Rykowisko, dodam jeszcze, potrwa co najmniej do połowy października.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
10: No to witamy Państwa, to jest 6 na 9, jest jedna łania, łoś, jeleń, osioł.
11: Ja chciałam powiedzieć, że wielkie, Michale, naprawdę, my tu mamy codziennie duże rykowisko.
10: No właśnie.
1: Nazwał mnie osłem.
12: No właśnie, nie wiem, na kogo pokazywał.
1: Obrażenie się do mnie zbliża.
12: Naprawdę? Mm. Ja miałem wrażenie, że pokazał wtedy na siebie, jako fan Shreka, wiesz, nie?
11: No, może tak być. Chociaż ja jednak twierdzę, że on tak w twoją stronę trochę z tym osłem.
12: To
11: tak,
12: co
11: tak,
12: w pogodzie, tak. Matołku, koziołku?
10: W pogodzie, proszę Państwa, powtórka z rozrywki, bo mamy tak jak wczoraj. Chłodny, stosunkowo chłodny poranek, a w ciągu dnia od 19 na wschodzie, 20 stopni w centralnej i południowej Polsce, do 24 na zachodzie.
11: No i jest bardzo dobrze i Kondzie znowu będzie mógł zrobić 50 km na rowerze. Robisz dzisiaj znowu 50 km na rowerze? Przyznaj się.
12: Nie, dzisiaj robię zakupy. Drodzy Państwo, przedwczoraj mieliśmy i dzisiaj też mamy dzień kawy. Gdyby na przykład jakiś kolega w pracy albo koleżanka zrobiła Wam kawkę, to warto jej później pięknie podziękować.
13: Robisz dobrą kawę, ale trochę za mocno.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
0: SK Rock 6 na 9.
15: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
15: w SK Rock.
12: Co robisz, żeby błysnąć w towarzystwie? Wojtek zawsze opowiada dobry żart.
11: Tak, to prawda. I potem ja powtarzam ten żart i wszyscy patrzą na mnie trochę jak na osła.
10: Co robisz, żeby błysnąć w towarzystwie? Czasami taki mało błyskotliwy temat nam przychodzi do głowy. Ja na przykład rzeczywiście albo rzucę jakimś głupim żartem, albo obrażę kolegę z rana. Przyznaję się, Michał to właśnie osoba, którą kierowałem słowo osioł.
1: Nasze relacje uległy ochłodzeniu. To mogę potwierdzić na pewno.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning.
2: Esca Rock.

0: No, Wojtek, błyśnij czymś, dawaj.
1: Słuchajcie, zanim przejdziemy do tematu dnia, mam dla was historię z mojego życia. Zadzwoniło do mnie wczoraj niezależnie dwóch znajomych i pytają, czy w moim związku wszystko w porządku.
2: O, matko. Pytają,
1: czy po wczorajszym programie moja żona się na mnie nie obraziła. Mówię, ale czemu się miała obrazić? Ona w ogóle nie słucha radia, a poza tym w ogóle to są jakieś pomówienia. I znajomy do mnie mówi, słuchaj, ale gdyby zupełnie przypadkiem ktoś nagrał waszą audycję i ona by się dowiedziała, to mogłoby być niefajnie.
2: No
1: i od razu gościa zablokowałem.
3: Oczywiście, że tak, bo może facet do niej, wiesz, smali cholewy, chciałby zgrać taką audycję, podesłać jej, blokuj gościa.
2: No. Słuchajcie, ale ja na wszelki wypadek

0: Jednak nawet zadałam wam wczoraj pytanie, czy jesteście przekonani, że macie po co wracać do domu, bo rzeczywiście wczoraj jakoś tak było, że było dosyć grubo, więc zabłysnęliście, jakby na to nie patrzeć.
1: Ja oczywiście, powiem, że mamy po co wracać, żeby kolejnego dnia móc z niego wyjść.
2: Powiem wam szczerze, że po tym, co się dzieje u mnie w domu, to co było tutaj na antenie, to lajcik.
0: No ty nic nie mów lepiej, bo ty się przyznałeś, że ty dostałeś sushi wczoraj w prezencie na dzień chłopaka.
2: Tak było.
0: No, więc ty to jesteś akurat rozpieszczony chłopak.
2: Tak było i dlatego sobie zrobiłem chleba ze smalcem i z ogórkiem, bo lubię. Drodzy państwo, co robicie, żeby błysnąć w towarzystwie? O to dzisiaj pytamy, a pytamy z powodu ogólnopolskiego Dnia Odblasków. Oczywiście to tak trochę z przymrużeniem oka, bo posiadanie odblasków jest arcyważne, żeby nie było
0: wątpliwości. Zwłaszcza teraz, słuchajcie, bo się zrobi ciemno, szaro, buro i ponuro i tak zupełnie na poważnie. Pamiętajcie o tym, że was kurcze blade po prostu nie widać. Marcin napisał, żeby zabłysnąć i wyglądać na inteligentnego, to zwykle milczę, ale jak się odezwę, to czar pryska.
2: To jak my,
1: bo jak ja, no rzeczywiście, przybijamy wirtualną piątkę.
2: Co robicie, drodzy państwo, żeby błysnąć w towarzystwie?
3: Co robię, żeby błysnąć w towarzystwie? Bardzo prosto, posypuję się po prostu brokatem. Dobrego dzionka.
4: Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyi po babuni iskrze się. Czy to źle?
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: Ale dziś mamy również Międzynarodowy Dzień Muzyki, więc celebrujemy go z państwem codziennie.
6: A!

0: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: Jeżeli mówimy o puszczeniu w towarzystwie, to ja za każdym razem opowiadam wszystkim, że moje głosówki puszczają Westeron.
1: Ale strasznie pan szumi jeszcze przy okazji. Tak. Ja nie wiem, czy pan zabłyszczał teraz.
2: Panie Emilu, jak pan dalej chce błyszczeć Westeron, no to prosimy mówić do mikrofonu i głośniej, a przy okazji w tym czasie nie jechać samochodem. No.
3: A może samochód pana Emila też chciał zabłysnąć i się wkradł do tej głosówki.
1: Widzisz, i ty masz rację teraz. Po prostu samochód postanowił, że to on będzie grał tutaj pierwsze skrzypce i ja też ten samochód rozumiem, ale ja nie wiem, czy nie macie takiego poczucia, że człowiek jak chce zabłyszczeć, to kurczę nie wychodzi. Nie ma nic gorszego niż wersja w stylu matko zrobię wrażenie. No i jak człowiek chce zrobić wrażenie i zabłysnąć, to jest wtedy takie badum z imsenie, dobra ziętara, nie mów już nic więcej, a jak mówię sama do siebie, nie mów już nic więcej, to mówię jeszcze więcej. No i potem już jest tylko źle.
3: Ale to prawda, ja mam tak samo codziennie rano obiecuję sobie, ale dzisiaj będzie dobry program.
2: I jakoś cholera.
3: Nie wychodzi, no.
2: Słuchajcie, drodzy państwo, jak pamiętamy, łoś, kuna, żubr, zając, aha, to są zwierzęta występujące w Polsce. Pozwoliliśmy sobie błysnąć informacją na temat tego, jakie zwierzęta występują u nas w naszym studio i programie, prawda, panie Wojtku?
3: Tak jest, była łania, jeleń, osioł i kądziuk.
1: No niestety osioł padł na Michała Poklękowskiego, no ale nie ma go teraz, to jeszcze nie dostaniesz w łeb.
2: No i państwo do tych jeleni.
4: Dzień dobry, czy to SK Rock, czy program Polskie Zoo? Chciałem wam życzyć smacznej kawusi, a przy okazji mam takie pytanie, właściwie spostrzeżenie może. Mam wrażenie, że kiedyś to jeleń szukał sobie łani, a teraz to mam wrażenie, że się odwróciła sytuacja i te różne łanie szukają swoich jeleni.
1: I dlatego już dziękuję za jelenie.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: No, mistrzu, kogo gościsz w mistrzowskich kawałkach twojego życia?
1: A dzisiaj, proszę państwa, muzyk, który może na pierwszy rzut ucha nie jest jakoś szczególnie popularny, ale naprawdę niesamowity bagaż doświadczeń. Piotr Brzychcy, między innymi zespołu Kruk, podzieli się dzisiaj z nami swoimi pięknymi historiami muzycznymi wieczorem.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Andrzej Dziubek, lider zespołu, podpisywał płytę. Na okładce tej płyty było takie gnojowisko. Podpisywał wszystkim tą płytę gnojówką, którą przywiózł z gór. Miał pędzelek, odparł swój. Waliło okrutnie.
2: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, z tej strony Piotr Brzychcy, zespół Kruk. Zapraszam was do wspaniałej audycji Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Wołodymyr Zełenski przekazał na portalu X informacje o sukcesie Ukrainy na froncie. W ramach operacji Vivaldi ukraińskiej armii udało się wyzwolić 176 km kwadratowych terytoriów w Donbasie, na wschodzie kraju. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiada, że administracja Donalda Trumpa sprowadzi z zagranicy dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy. Mają dla nich powstać w USA nowe, piękne bazy.
4: To jest raport.
5: Szwajcarskie lodowce topią się w zastraszającym tempie. W ciągu 5 ostatnich lat stopiła się 1/5 ich lodu. Takie są wyniki opublikowanego właśnie badania.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzyń. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 z Romą meczu. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski.

0: Boże, kto by pomyślał, że taki naprawdę bardzo mocno odzwierzęcy zrobi nam się ten dzisiejszy program, ale skoro poruszyliśmy wszystkie zwierzęta występujące w Polsce, to czas najwyższy powiedzieć jeszcze o nowym żołnierzu.
1: Żołnierz jest to nieduży żołnierz w Gwardii Narodowej Meksyku. To jest taki 7-kilogramowy żołnierz, ale ma tam 21 centymetrów i to w związku z tym raczej niewysoki jest to żołnierz, ale ma gogle, ma specjalistyczną kamizelkę taktyczną, ma kamerkę i jest to chihuahua, która się nazywa Komando.
0: Myśmy chihuahua,
1: nawet wczoraj
0: komando?
1: W telewizji Komando Chihuahua oglądali, słuchajcie.
0: Komando Foki oglądaliśmy.
1: To chyba wy.
0: No,
1: to
0: dawaj.
1: Jest ten moment, kończy, kiedy zabłyszczałeś.
2: I co ta Chihuahua Komando, droga Janno?
1: No, Chihuahua Komando będzie przede wszystkim pomagać w wszystkich sytuacjach poszukiwawczo-ratowniczych. Ja sobie jestem to w stanie wyobrazić, bo gdzie Rottweiler się nie wciśnie, ani żaden owczarek, tam Chihuahua na bank.
2: Nie no, świetny transfer. Jeszcze za chwilę się okaże, że wieczorny rozruch prowadzi DJ Bobo.
3: 6 na 9.
0: O, Chihuahua!
4: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie,
7: bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Ja się nawet trochę boję, bo dzisiaj mamy Dzień Odblasków i pytamy was o to, jak zabłyszczeć w towarzystwie, ale mam wrażenie, że bardzo żeśmy się napili dzisiaj, żeby błyszczeć i to ten program może dzisiaj pójść w bardzo różnych dziwnych kierunkach.
1: Mm-hmm. Tak jak czasami obiad rodzinny może pójść w bardzo różnych dziwnych kierunkach, o czym jeden z naszych słuchaczy.
2: No mi czasami zdarzy się zabłysnąć, ale zawsze przypomina mi się, jak zabłysła moja kuzynka. Poszliśmy na obiad do mojej babci, ja z moją wtedy narzeczoną, żoną aktualnie, i to było jeszcze Wszystkich Świętych. Zawsze do babci chodziliśmy wtedy na obiad, po wizycie na cmentarzu. Dodam jeszcze, że nie jesteśmy jakąś tam zbytnią patologią. Po tym, co powiem, to pomyślicie, że na pewno jesteśmy patologią. No i moja kuzynka w czasie tego obiadu, nie pamiętam o czym rozmawialiśmy, bo to z 20 par lat temu, nagle wystrzeliła z tekstem, że no, bo żona to jest od tego, żeby zrobić obiad i dupy dać. Kupary na stół. Nawet ja po prostu nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Pozdrawiam, bardzo z Gdańska.
1: Co za historia. Moja babcia właśnie w takich sytuacjach zawsze powiedziała, no widzisz, wnosiu, jak ty coś powiesz, to nie wiadomo, z czym to zjeść. No i to jest taka historia. Tak było.
3: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
4: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół IRA. Chciałem zaprosić was do wysłuchania pierwszej piosenki z naszej najnowszej płyty, która ukaże się wiosną przyszłego roku, a utwór nosi tytuł Za każdy dzień.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Naturalna Klaudia Aldursi w staniku nadaje z łazienki z głową pełną szczotek. Szczotki do zamiatania mogą się przydać, bo tam niezły bałagan w tej głowie.
2: Coś chce zadzwoń.
3: Wyborny żart,
2: mi lordzie. Zadzwoń, naprawdę. U mnie z kolei 63-letnia Ewa Skibińska wodzi obserwujących na pokuszenie kadrami w stroju kąpielowym. Tyż, proszę bardzo. I mówi, basen, łaźnia parowa, potem na plan. No, powiem wam szczerze, to brzmi jak plan.
3: Z kolei na okładce Super Expressu mamy poważne sprawy. Dom Kaczyńskiego popada w ruiny. Prezes PiSu będzie musiał uporać się z chwastami i remontem budynku. Najpierw musi wyremontować sobie partię.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
5: Autopromocja. Melina. Melina. Melina. Rock.
6: To prawda, że kiedy prowadziłeś Rankę, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
7: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
6: Do 98.
7: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
6: 8 lat.
5: Melina.
6: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
5: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
5: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. W Polsce powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache.
17: SK Rock. Raport.
16: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co w praktyce oznacza ruch sądu?
18: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne. Mówi sędzia Anna Ptaszek.
19: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
18: śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
20: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
18: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
17: To jest raport.
16: Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apacz. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał rektor komendant FATU z przedstawicielami firmy produkującej śmigłowce Apacz oraz silniki do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, co to oznacza w praktyce?
21: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
22: Ta maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
21: Mówiła Honorata Hensel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu centrum serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
21: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
16: Polak ewakuowany z Filipin dotarł wojskowym samolotem do Polski, przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pan Piotr będzie dalej leczony.
24: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy. Musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
16: Mówi nam rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowbley. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Tam trafił po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu. Jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Archeolodzy opisali 18 nowych skamieniałości. Praczłowieka, w tym fragment czaszki dorosłego Homo erectus. Znalezisko potwierdza, że gatunek ten pojawił się w południowej Afryce około 2 milionów lat temu, czyli 200 tysięcy lat wcześniej niż dotąd sądzono.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
3: Najpierw był Homo erectus, potem Homo sapiens, a teraz, proszę Państwa, czas na poranną pogodę. 19 stopni w Białymstoku, 20 w Warszawie, 20 w Łodzi, 24 we Wrocławiu i w Zielonej Górze, tak? Dzisiaj nam to się wszystko będzie układało.
2: Czekaj, bośmy się tu z Michałem trochę zgotowali. Czyli najpierw był Homo erectus, potem był Homo sapiens, a potem po prostu szybko przeszliśmy do pogody.
3: W sumie to mogło być na odwrót. Najpierw był Homo sapiens, potem był Homo erectus.
26: Czekaj, jeszcze ja. Bo mam akurat tutaj...
2: Ratuj.
26: Bardzo ważną sondę.
27: Dobra, to jest taka sytuacja, że teraz dziecko masz, nie? I ono się urodziło niedawno i jest taka tragiczna sytuacja, bo ono jest homo sapiens. I co byś zrobiła w ogóle w tej sytuacji?
28: No jak dziecko byłoby homo sapiens, no pewnie no wychowałabym, no co miałabym zrobić?
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Och, to pani błysnęła, muszę powiedzieć. Homo sapiens, gdyby się urodziło, kochałaby jak własne. Mm-hmm.
3: Tak.
16: Jeszcze zapomniałeś, był też Homo Neanderthalticus. A? Chyba też.
3: No. Bo my
16: to
3: próbujemy.
16: Tak, pomiędzy prognozą pogody a Homo erectus.
3: Robimy co w naszej mocy, żeby błysnąć, ale dzisiaj z Wojtkiem nie mamy szans.

0: Ale są tacy ludzie, którzy mają w ogóle oddzielny talent do tego, żeby błyszczeć. Taki Maciek Maleńczuk na przykład. On jak wchodził do jakiegokolwiek po prostu programu telewizyjnego, studia, na koncert, do klubu, to od razu błyszczał skupany.
1: Ale zobacz, a propos pana Maleńczuka i tego, że chce błyszczeć, to też mam.
2: No co, chcę móc błyszczeć, tak jak diament migotliwy rzucać blask. Raz po raz, po raz.
1: Tak, to był on.
3: Ja, to fajne.
0: Ja
3: fajne.
1: Bajana, pan Maleńczuk normalnie błyszczał w tym filmie serialu.
0: Czad, ja nie wiedziałam.
1: Ha, teraz już wiesz.
0: Ale widzisz, teraz to zabłyszczałeś.
1: Był olbrzymim rakiem.
3: Z perspektywy okay. dziennikarza to mogę powiedzieć, że rzeczywiście jakby perspektywa i możliwość przeprowadzenia wywiadu z panem Maciejem to zawsze jest taka niewiadomo, że albo się na ciebie obrazi, albo ciebie obrazi, albo obrazi kogoś z naszego społeczeństwa, no, ale jest, albo w ogóle nie przyjdzie.
0: To właśnie jest na ten swój sposób pan Maciej Maleńczyk zawsze błyszczy. Ale jak wy błyszczycie?
1: O to dzisiaj pytamy.
4: Cześć ekipa, z zapuśnięciem w towarzystwie u mnie nie ma problemu, ponieważ wykonuję pracę motorniczego. Wystarczy, żebym przyszedł tak parę sekund przed odjazdem do kabiny i od razu jest szum, no gdzie on jest, czy pojedziemy, co się stało. I jak wchodzę do tej kabiny, to jest taki słyszalny odgłos takiej ulgi, że w końcu jest i ruszymy.
3: Pan przychodzi, staje tak w przejściu, mówi: dzień dobry, bardzo się cieszę, że wszyscy dla mnie państwo przyszliście.
0: Prawda? I od razu błyszczę.
1: Rozsiadam się na biało, jak jeszcze państwo błyszczycie?
5: Nie, tam wiele, nie potrzeba, żeby zabłysnąć. Wchodzę, mówię: cześć, jestem Gniewomir. I wszyscy: co? Nie ma takiego imienia, człowieku, skąd ty przyszedłeś?
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Witam pogromców poranka. Ja, Mirosław, nie mam urodzin, nie mam imienin, nie ani rocznicy ślubu, ale bilety na Rocktoberfest bardzo chętnie bym przygarnął.
2: No tak, ale to najpierw musi pan zabłyszczeć, bo dzisiaj taka zasada jest. W ogóle generalnie jest zasada, że potrzebujemy od was naprawdę niesamowitych rock'n'rollowych opowieści. Nie tylko na temat samego rocka i koncertów, tylko takich, które wam się w ogóle w życiu w tym roku przytrafiły.
3: To prawda, co rock'n'rollowego wam się przytrafiło, możecie wejść na rocktoberfest.skrok.pl i tam to napisać. Możecie też wejść po prostu do naszego messengera i nagrać taką krótką głosówkę. Nam, proszę państwa, zależy na tym, żeby było państwa jak najwięcej, więc na pewno postaramy się wszystkich zadowolić.
4: Tak jest, pan na razie nie ma imienin, pan na razie nie ma urodzin, pan na razie nie ma też biletów, ale ma pan szansę. Teraz można do nas pisać. Nie czekaj, wróć, nie pisać. Nagrywać się można.
2: Można.
4: Czekam.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: bo to już normalnie ten czas. Teraz dawajcie, tak, drodzy dobra, państwo,
1: poczekajcie,
0: jak macie
1: ja zabłysnę
0: kawkę,
1: teraz.
0: Jak macie kawkę, to teraz coś słodkiego do kawki.
1: No i ja zabłysnę teraz czymś naprawdę słodkim. Zjadłem już 3 pierniki, które przed chwilą ukradłam ze stacji obok, ale to jest inna historia. Tymczasem w restauracji w Ohio, która zamawia sobie regularnie pączki z lokalnej cukierni, potem je sprzedaje swoim klientom, pracownik zamiast wklepać w zamówienie 60 sztuk, chyba się jednak wziął i zagapił, albo mu się po prostu paluszek omsknął, co się zdarza, i zamówił tych pączków 6 tysięcy. 6 tysięcy sztuk pączków wjechało. Cukiernia po prostu pracowała na 7 etatów, zatrudnia dodatkowych ludzi. Oblane czekoladą i posypane posypką z pączusiów wjechały do restauracji. Biedny właściciel restauracji nie wiedział, co z tym fantem zrobić. Więc myślę, że no kurczę, rozdam te pączki po prostu, i zaprosił całe miasteczko. Mówi, słuchajcie, no darmowe pączki dla wszystkich.
2: Ale słuchajcie, żeby zapłacić za 6 tysięcy pączków, to facet musiał być nieźle nadziany.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: No to teraz sprawdźmy, co się dzieje w Polsce i na świecie, a także w sporcie. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. 25- i 51-latek napadli w Warszawie na mężczyznę i grozili mu bronią. Potem wywieźli do lasu i zażądali pieniędzy. Zostali właśnie zatrzymani i aresztowani. Ponawiamy apel do turystów. Pomimo wielokrotnych ostrzeżeń o trudnych warunkach, wielu turystów wciąż wyrusza w góry zupełnie nieprzygotowanych. Zaapelowało na Facebooku Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W ostatnich dniach w górach doszło do serii niebezpiecznych wypadków, a ratownicy kilkukrotnie musieli ewakuować turystów ze szlaków.
1: To jest raport.
2: O dobięcie urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa Departament Stanu cofnął cudzoziemcom ponad 250 tysięcy amerykańskich wiz. Jak podaje New York Post, administracja konsekwentnie zaostrza politykę migracyjną i rygorystycznie weryfikuje osoby przebywające w USA.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarska młodzieżówka w pięknym stylu pokazała seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania. Zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali, fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest to krok od awansu na Euro. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA w Pekinie pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinet.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Ziętarska, Olszewski.

0: Rocktoberfest 2026.
1: My to mamy fajnie, możemy kogoś zaprosić na swoje urodziny i będziemy mieli przyjemność bawić się z wami 22 października.
2: No właśnie tutaj, jak się okazuje, mamy jakiś wybór, bo jak przychodzą goście na moje urodziny, to zaprasza ich moja żona.
3: Ale najfajniejsze jest to, że my zapraszamy na urodziny na koszt firmy.
4: O! A w ogóle?
1: Cwaniaczki z nas są, naprawdę. To my to potrafimy jednak zabłyszczeć, ale państwo też potrafią zabłyszczeć, przekonując nas, dlaczego to do was powinny trafić te bilety.
2: Tak, bo my nie robimy nic innego jak tylko i wyłącznie odsłuchujemy wasze rock'n'rollowe historie, wybieramy najlepszą, ona pojawia się na antenie Eski Rock i ten ktoś, kto opowiada tę historię, dostaje zaproszenie.
5: Cześć. Najbardziej rock'n'rollowe, co mi się przydarzyło w ostatnim czasie, to jest moja córka, z którą od prawie 2 lat jeżdżę codziennie rano przez ponad godzinę do liceum i od 6 słuchamy waszej stacji. Prawie za każdym razem znała piosenkę. Mówię, kurde dziecko, skąd ty to wszystko znasz? Mówi, tato, jak inne dzieci słuchały Leci Mucha w samolocie, to ja słuchałam Metallica i Marilyna Mansona. Stąd to znam.
1: Dobry tata.
3: Najlepsze jest to. Gratulujemy państwu, zapraszamy. Może z córką, może z żoną. Zapraszamy, zapraszamy.
2: Myślałem, że pan powie tak, bardzo rock'n'rollowa jest moja córka, bo codziennie przez godzinę, jak jeździmy od 6 lat do liceum, kiedy ją odwożę, gratulujemy córci.
1: Tak, to było łaski.
2: I widzimy się na Rocktoberfestie.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też.

0: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: pora błysnąć w Szkoda Gadać.
1: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Gwiazdy świecą ciuszkami i golizną na pokazie Saint Laurent. Kate Moss, Ewa Herzigowa, czyli świecą cyciuszkami.
2: Oj, oj, oj, oj, oj. Ty sobie dzisiaj naprawdę musisz jeszcze raz chyba tutaj dźwięknąć, wiesz? U mnie z kolei matka z córką chcą podbić polski rynek mody. Na wybiegu same body i futra. Ja zrobiłam wolne tłumaczenie tego. Body i futra to owłosione ciała.
3: No, dźwięki, dźwięki, dźwięki. Proszę Państwa, natomiast Pudelek ostrzega. Haj, zerowie. Już. Proszę Państwa, Pudelek ostrzega. Hajzerowie zapowiadają kolejny podcast i śmieszkują z poprzedniego. Ale zupełnie tak na serio, zobacz, ewidentnie między nimi kliknęło. Jakieś milion osób kliknęło.
1: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Jarosław Bierajewicz.
5: To był 21 dzień sierpnia 2013 roku. Byłem w Jarcinie na festiwalu i przeważnie bawiłem się oczywiście pod sceną, ale dzięki akredytacji mogłem też zaglądać na tak zwany backstage. Ale nie wszędzie mi pozwalali wejść. Zakaz dotyczył m.in. strefy, gdzie swój namiot ze sceną miał grający ostatniego dnia Soulfly. W pewnej chwili poczułem, że muszę spróbować, że bliżej już nie będę, że taka okazja się może nie powtórzyć, więc postanowiłem, idę. Zatrzymałem się przy Toyotach i analizowałem, jak ominąć ochronę. Drzwi od jednej z tych plastikowych toalet się otworzyły i zobaczyłem gościa, który z niej wychodzi z poczuciem wielkiej ulgi na twarzy. No i nie mogłem w to uwierzyć, bo to był naprawdę on. Pierwszy raz robiłem sobie zdjęcie z kimś znanym przed kiblem.
4: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
6: Reklama. Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
13: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
14: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
18: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
19: Cztery auta zdarzyły się na SOS-ce w Warszawie. Są poważne utrudnienia w ruchu. Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno.
16: SK Rock. Raport.
19: Ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Groźny wypadek, spore korki w porannym szczycie w Warszawie. To po zdarzeniu czterech aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy.
10: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą cztery samochody się tam przekazać kierowcom, żeby omijali ten odcinek.
19: Jak potwierdza nam Generalna Dyrekcja Dróg, nie ma informacji o poszkodowanych. Jeden pas ruchu jest zablokowany, tworzą się korki, nie wiadomo jak długo potrwają te utrudnienia.
16: To jest raport.
19: Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
21: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
20: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
19: NASK szykuje się do budowy Krajowego Centrum Odzyskiwania Danych. Instytucja kilka miesięcy temu uzyskała pozwolenie na budowę, teraz kompletuje kadrę specjalistów. Nowa jednostka ma się zająć pomocą instytucjom, które zaatakowali hakerzy. O szczegółach Mateusz Chłystun.
22: Nowe centrum ma pomagać m.in. szpitalom, uczelniom i innym instytucjom, które padną ofiarą cyberataku.
23: Dodatkowo analitycy będą mogli jeszcze lepiej prześledzić chociażby cyfrowe ślady, które zostawili cyberprzestępcy podczas ataku.
22: Wyjaśnia Paulina Zywar z NASK. To ma z kolei pomóc w opracowywaniu procedur chroniących przed podobnymi atakami w przyszłości. Centrum ma być wyposażone także w mobilne laboratorium.
23: Specjalnie przystosowany pojazd, który będzie wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie prac bezpośrednio w organizacji, która została dotknięta incydentem.
22: Jednostka ma powstać na warszawskiej Pradze. Na projekt przeznaczono 360 milionów złotych. Według planu ma rozpocząć działalność do 2029 roku.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu poważnej kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie i to codziennie jako taksówkarz. Sportowiec przyznał, że kasy mu nie brakuje, a zaczął jeździć taksówką wyłącznie z nudów i miał też serdecznie dosyć bezczynnego siedzenia w domu.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
25: Podobno najlepiej wychodzi mu parkowanie między słupkami.
26: Miał dosyć siedzenia w domu, teraz siedzi w taksówce.
2: Świetnie, ciekawe. Ciekawe, czy trafia między bramki.
26: No, najważniejsze, żeby trafiał ze swoimi gośćmi i klientami do celu. Proszę Państwa, dzisiaj
19: paradne
26: ciepło.
19: Paradne są Wasze dowcipy, prawda? Paradne.
2: No, powiem Ci, naprawdę tak błyszczymy dzisiaj, że ja kompletnie nie wiem, co mam z tym fantem zrobić. I to jeszcze przez godzinę będziemy tak.
26: Klawy program, prawda?
2: Jak cholera, Egon.
26: Słuchajcie, kamraci, dzisiaj na termometrach od 20 do 24 stopni powyżej zera zapowiada się naprawdę fantastyczne towarzystwo.
19: Egon, to on. Egon.
2: Egon.
19: Nie ja, on.
2: No, on. Nie no, on, Egon.
25: Dosyć tego dobrego.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
28: 6 na 9. Siętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9.
25: Dzisiaj mamy dzień Szopa Pracza, ale też dzień ptaków. Otwieram dyskusję. Wojtek, proszę.
26: Nie, no ale z tymi słupkami to było dobre, co?
2: Nie, to było naprawdę, powiem Ci, paradne. To było niezłe, tak? To było paradne. Ja myślę, że jak chcesz zabłyszczeć, to swoją drogą Gang Olsena musisz sobie odświeżyć.
26: Na pewno. Ogólnopolski Dzień Blasku. W tej okazji rozmawiamy o sytuacjach, w których potraficie zabłysnąć.
25: Co w raportach?
19: Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. O tym

0: Daleka droga do domu, czyli koma za nami na antenie Eski Rok, 11 po 8. Dzień dobry, drodzy państwo.
1: Dzień dobry, my za to mamy tę bardzo krótką drogę do żenady i do, że tak powiem, nie błyszczenia, ale spróbujemy, staramy się jak możemy i pytamy was o to, jak zabłyszczeć.
2: A to wszystko z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odblasków. Mamy też dzisiaj Dzień Kawy, Wegetarianizmu, Dzień Muzyki, Dzień Ptaków, Dzień Szopa Pracza, więc jest w czym przebierać. Na przykład pan Arkadiusz Milik ostatnio zabłysnął na mieście i my tak od rana się zastanawiamy, czy państwo o tym opowiadać, czy nie warto.
0: Aśka powiedziała, że nie, bo nie lubi takiego piętnowania kierowców.
1: Znaczy nie, po prostu są, od tego są służby, żeby się tym zajmowały, tak? Więc jakby wydaje mi się, że pompowanie tego typu historii zostawmy tabloidom.
2: Zatem proszę państwa, my się jeszcze zastanowimy, czy Arkadiusz Milik trafi dzisiaj do programu, czy nie trafi.
0: I przyznam bez bicia, że oglądamy cały czas obrazki Piracki rajd Arkadiusza Milika, a na filmie ciągle widać, jak on jedzie ze 4 na godzinę, nie więcej, tym samochodem przez Warszawę.
1: No właśnie, także może zajrzyjmy do tego, co państwo mają na temat własnego błyszczenia do powiedzenia.
3: Ja to stosuję starą zasadę, która była w pociągach kiedyś przy oknach. Takie napisy były: nie wychylaj się. Czasem lepiej jest nie błyszczeć, bo jak człowiek błyśnie w towarzystwie, to potem może się okazać, że lepiej, żeby się w tym towarzystwie przez jakiś czas nie pokazać.
0: No i mamy kolejną recenzję naszego dzisiejszego programu. Dziękujemy panu bardzo.
1: Aha, bardzo dziękuję.
2: Ja najbardziej lubię tych kierowców, którzy tak błyszczą na autostradzie. Na lewym pasie najczęściej błyskają światłami.
0: Tak, to bywa, to prawda.
1: To jest spokój.
0: Drodzy państwo i drogie panie, a wy czym potraficie błysnąć?
4: Dzień dobry, kochani. Jak zabłyszczeć? No u mnie to wystarczy założyć tylko 8-centymetrowe szpilki. Biorę wtedy męża za rękę, idziemy razem i błyszczę, bo jestem wtedy 18 centymetrów od niego wyższa. Pozdrawiam.
0: Mi nawet 8 dodatkowych centymetrów by nie pomogło.
5: 6 na 9.

0: Jeden z was wspomniał, że nie pomogłoby mu nawet 8 centymetrów. Współczuję.
1: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Reklama.

0: Oj, żarciki się pojawiły, że jak
1: nie
0: prowadzącemu...
1: Nie żarciki, tylko żarcie się pojawiło.
0: Też żarcie również.
2: Ale poczekajcie, bo teraz Klaudia przyniosła babeczki malinowe i one tak pachną.
3: Podobno wczoraj w ramach konkursu Bez Talentów, który miał miejsce na antenie i TikToku Eski Rock w godzinach wieczornych, jedna ze słuchaczek przyniosła swój wypiek w ramach konkursu Bez Talentów. No i zaraz Asia spróbuje i zobaczymy, czy przeżyje.
2: Jezu, dobre jest.
0: Słuchajcie, to wy sobie kontynuujcie to zamieszanie, a ja wrócę do naszych słuchaczy, jeżeli pozwolicie. Bo dzisiaj o tym, czym błyszczymy, sobie rozmawiamy i między innymi jedna z naszych słuchaczek powiedziała, że jak zakłada obcasy 8 cm, no to właściwie to wystarczy. A państwo na to.
4: W nawiązaniu do wypowiedzi pani, która mówiła, że błyszczy, jak idzie, jest 18 cm wyższa od swojego męża, to chciałbym zauważyć drugi aspekt tej sprawy, gdyż jemu też całkiem ciekawie zmienia się perspektywa, gdyż ma oczy na wysokości.
5: Co do tej pani, która zakłada sobie wysokie szpilki i potem mówi, że jest 18 cm wyższa od swojego partnera. A potem pewnie ma do niego pretensje, że kiedy z nim rozmawia, to patrzy jej w cycki, a nie w oczy.
2: No ale nie, to chyba tak nie działa. Mój ojciec ma 1,68 cm w kapeluszu, więc do dużych nie należy. I wszystkie jego partnerki życiowe, gdy były od niego wyższe, zdecydowanie mówi, że mu to w ogóle nie przeszkadzało. Zawsze patrzył w biust i było mu z tym dobrze.
3: No ale żeby komunikować się do góry, to musisz zadzierać nosa.
2: No ale boż, musisz się komunikować do góry?
3: A nie?
0: Spokojnie. Ty mi powiedz. Można się komunikować w dół.
6: 6 na 9.
0: Srega w dół patrzę!

0: Dzisiaj przypominamy Międzynarodowy Dzień Muzyki, którą celebrujemy każdego dnia o każdej godzinie. A już teraz czas na raport Eski Rock. Michał Poklękowski.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Co najmniej 3 osoby zginęły, kilkanaście zostało rannych w wyniku ostatnich ataków Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie użyły w nich 107 ciężkich dronów uderzeniowych, podały rano władze ukraińskie.
1: To jest raport.
2: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu w Polsce wzrosło o 4% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły u nas o 0,7%.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz z Włochami. Ten zaplanowano w poniedziałek. Nowak Djokovic wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borżesza. To pierwsza jego wygrana od lipca. A dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: 6 na 9.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Ależ pięknie, mamy przyjemność znów kogoś zaprosić na nasze urodziny 22 października i dzwonimy w związku z tym i zaraz usłyszymy opowieść rock'n'rollową. Halo?
2: Halo, halo.
3: Cześć. Dzień dobry, czy to Szymon? Gdzie się dodzwoniliśmy?
2: Cześć, cześć, Szymon, dzień dobry, Szymon z Krakowa.
3: Pozdrawiamy Kraków.
1: Słuchaj, Szymonie, opowiedz... Słuchaj, w ogóle nie zwracaj na nich uwagi, opowiedz swoją historię rock'n'rollową.
2: Tegoroczną historię rock'n'rollową zacząłem od koncertu w klubie Studio i był to koncert między innymi The Halo Effect, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Szwedzki death metalowy zespół, naprawdę rewelacyjny, polecam każdemu, kto jeszcze nie słyszał. A później no to była moja ulubiona Metallica w Chorzowie.
3: I napisałeś nam, że to nie był twój pierwszy koncert Mety, bo byłeś wcześniej też na Stadionie Narodowym, dzięki temu masz porównanie, prawda?
2: Dokładnie chciałbym to pominąć.
1: Chciałem, żeby tę historię przemilczeć, więc przemilczmy, co nie zmienia faktu, że absolutnie będzie nam najmilej, jak przyjdziesz do nas na Rocktoberfest.
4: Tak jest, to prawda. Z Krakowa masz parę kroków.
2: Z największą przyjemnością.
4: Ale zapraszamy.
3: Na pewno... Zadbamy o to, żeby akustyka była dobra.
1: O widzisz, to, no. Tak. A potem słuchacz powie, że jednak na przykład porównanie z innymi Rocktoberfestami, to on też chce przemilczeć. I
3: ale Happy Set nie grał na Narodowym, więc nie ma porównania.
1: A, widzisz, bardzo dobrze, dobrze mówisz,
2: byłem
1: dobrze prawisz.
2: Byłem u was na urodzinach w 2012 roku.
4: O, to nie, czekaj, to wykreśl.
3: Ej, ale to jest piękna historia, bo Asia nie była, ja nie byłem, był Kondzio, tak, więc będziecie mogli sobie powspominać.
4: Pogadamy, wymienimy się spostrzeżeniami, wspomnieniami. Pozdrawiamy, chłopie, widzimy się 22 października w Warszawie, w warszawskim
2: bardzo
4: klubie.
2: Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam.
1: Do zobaczenia. Pa.
4: Progresja.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Tak właściwie cały dzień dzisiaj myślałem sobie, czym my możemy tutaj w 6 na 9 błysnąć. Niczym. I wyszło mi, że blaskiem odbitym od naszych słuchaczy co najwyżej.
1: Raczej,
0: nie?
1: Bo my to naprawdę dzisiaj jakoś bardzo żeśmy popłynęli i nie wiem, co nasi słuchacze na to, ale na szczęście po drugiej stronie mamy was.
2: Dzień dobry. Chciałem w sprawie zabłyszczenia. Można coś takiego zrobić. No na przykład spaceruję sobie ulicą, idzie kobieta zamyślona. Mhm. Podchodzę do niej i mówię w ten sposób. Bardzo przepraszam, że panią zaczepiam. Ona wyciąga słuchawki ze swoich uszów, bo akurat słucha muzyki. Ja mówię, przepięknie pani wygląda. Skąd taki piękny antyjaż? Kobieta patrzy ze zdziwieniem na mnie. Dziękuję za wszystko i mówi w ten sposób. Poprawił mi pan dzisiaj dzień. Dziękuję bardzo.
1: O, to no, bardzo miłe jest.
3: Można być dżentelmenem?
1: Można
0: dokładnie.
1: Być.
0: Ja też tak kiedyś podchodzę do pani, mówię, pięknie pani dzisiaj wygląda. Ona, chodź, a tak wiesz od razu.
1: Jeszcze raz pokaż jak?
0: A tak od razu, tak z otwartej. Co mnie zaczepiasz, gnoju jeden?
1: A. Słuchaj, no tak czasami kończy się na sorze takie komplementowanie.
0: Jeszcze państwo potraficie zabłysnąć?
4: Cześć, poranek, 6 na 9. Miałem tego głośno nie mówić, ale powiem. Ja wczoraj zabłyszczałem, bo zaprosiłem swoją szefową, młodą szefową, na spacer śladami lalki i do kina na lalkę. Zgodziła się.
3: I co? A? I teraz no? Biorę rozwód.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Muszę szukać innej lalki. Drodzy państwo, Rocktoberfest 2026 zbliża się wielkimi krokami. No i to gwiazda tego Rocktoberfestu.
3: Już niebawem na żywo, 22 października w warszawskiej Progresji będziemy mogli bawić się wspólnie z nimi i z państwem. Przypominamy, co godzinę w SC Rock zdobywacie zaproszenia na to wydarzenie.
1: A teraz happy set i co? Damy radę!

0: Już za moment przychodzi do nas dywanik i wtedy dowiemy się, czy dzisiaj daliśmy radę.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, idziemy zabłysnąć do szefa.
2: Ale pamiętajcie, nigdy nie każemy wam wybierać. Wybór jest prosty, SK Rock. Ostatni gasi światło,
3: ostatniego gryzie pies. To było 6 na 9 SK Rock.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
14: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
13: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
14: Więcej na jareal.pl.
13: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
15: Reklama.

0: Będzie ponowne badanie 31-letniego Ihora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 9:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ihora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
2: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia Ihora M. się poprawił.
0: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasewicz z prokuratury w Przemyślu. Przypomnijmy, Ihora M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi mu dożywocie.
3: To jest raport.
0: To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
4: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
0: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że kierunkową decyzję o utworzeniu w Polsce stałej bazy wojsk USA podjął już prezydent Trump. Teraz trwają analizy zespołu negocjacyjnego dotyczące m.in. lokalizacji.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Szklane butelki w systemie kaucyjnym? Pomysł jest, na realizację trzeba będzie jednak poczekać. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu o jednorazowe szkło. Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie, sprawdzał Mateusz Głębiewski.
5: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
6: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
5: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie. To zapowiedź kolejnego etapu rozbudowy systemu, który kończy właśnie rok. Według ministra zebrano w nim dotąd 5 miliardów opakowań.
7: Pogoda.
0: Czwartek będzie pogodny we wszystkich regionach. Na termometrach dziś od 18 stopni w Małopolsce i na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.

0: Historię zaprasza Jarosław Bierajewicz.
1: Pierwszy dzień października, czyli święto polskiej muzyki. Będziemy dzisiaj trochę tej polskiej muzyki grać, nawet cała godzina się przydarzy, ale jeszcze nie teraz, bo teraz w pierwszej godzinie naszych kultowych historii wrócimy sobie na przykład do roku 84, gdy U2 wyraźnie zmienili swoje granie i postanowili porobić też przy okazji trochę Ameryki. O płycie Unforgettable Fire będzie, ale to i tak nie w tym momencie, bo najpierw przywitam się piosenką Guns N' Roses. Jaro, dzień dobry.

0: Last Resort, zespół Papa Roach w Polskim Radiu SK Rock. W Polskim Radiu SK Rock, które będzie miało za chwilę 22 urodziny. No i na imprezę urodzinową chcemy Państwa na 22 października zaprosić do warszawskiej Progresji. Heavy Set, Cztery Szmery i my, dziennikarze SK Rock i Państwo oczywiście, jeśli tylko chcą. Roktoberfest.skrock.pl, miejsce, w którym można zostawić swoje zgłoszenie, a my potem do Państwa będziemy odzwaniać.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wróćmy teraz do dekady lat 80. Łezka wokół się kręci, bo to było tak chwilę temu, prawda? A to już i tak trochę czasu minęło. Wtedy zespół U2 rozkręcał swoją historię. Miał dwie różne twarze. Zaczynał jako zespół grający surowe brzmienie rockowe, nawet osadzone nieco w punk rocku, by w drugiej połowie dekady zasłynąć z bardziej subtelnych dźwięków. Głównie płyta The Joshua Tree jest tym, o czym myślę, jeżeli chodzi o subtelność, ale no przecież nie dało się dokonać takiej zmiany na pstryk z albumów Boy, October czy War. Od razu do Joshua Tree. I trzeba było zrobić krok. Jak to w życiu? Krok po kroku. Trzeba poruszać się w jakimś kierunku. Zatrudnili producentów, nowych producentów, Briana Eno, dobrze im znanego, i Daniela Lanois, Kanadyjczyka, który słynie z przepięknej gry na gitarze. To z nimi zamknęli się w maju roku 84 w przepięknym Slane Castle. To nie jest ten zamek z okładki, na którą trafił potem inny, Moydrum. Akurat oba zamki miałem okazję oglądać chwilę temu w Irlandii. No i zaczęli w każdym razie podróż w nieznany. 1 października 84 roku, a więc 42 lata temu, podróż okazała się mieć swój finał w postaci płyty The Unforgettable Fire. Fani przyzwyczajeni do starego brzmienia Irlandczyków musieli przecierać oczy, albo raczej uszy ze zdumienia, bo ich ulubieńcy poszli w trochę inną drogę i nie zamierzali z niej zawracać. I to jest jedno z najbardziej klimatycznych nagrań z tej płyty. Nosi tytuł Beds.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Cześć Ada, witaj serdecznie.
2: Hej.
1: Słuchaj, z twoim imieniem kojarzy mi się pewna piosenka, tylko teraz nie pamiętam, czy śpiewają Irena Santor, czy Sława Przybylska. W każdym razie ta piosenka ma tytuł Ada, to nie wypada.
2: I o, przez całe życie to słyszę.
1: Tak, naprawdę? Przepraszam. Ale wiesz co, no ja tak mało Ad znam w swoich życiu, że musiałem ci to powiedzieć.
2: No nie jest to popularne imię, to fakt.
1: Okej, okay, a kto je wybrał? Mama, tata? Przypadek?
2: Krzesła.
1: Jak to było? Znasz historię?
2: Krzesła po aktorce, tyle wiem.
1: Okej, okay, no dobrze. No bo to był taki film przed wojną, to prawda, o takim samym tytule.
2: Nie, oglądałam.
1: No i jak, podobał ci się?
2: Ciekawy.
1: Rozumiesz, skąd może być wybór twojego imienia? Pasujesz do tego, co tam się działo w tym filmie?
2: No, swój sposób.
1: Okay. Czuję, że nie powinienem dalej zagłębiać się w ten temat. Dobrze. Ada, o swoich rokowych przeżyciach pisałaś i największym tak. rokowym przeżyciem roku 2026 był koncert, na którym...
2: System of a Down.
1: No właśnie, ja też byłem na koncercie System of a Down, ale nie na tym, co ty.
2: No, chyba nie powiedzieli wcześniej, ja byłam na tym miejscu, kiedy właśnie lało ekstra.
1: I ja, będąc dzień wcześniej na tym koncercie, kiedy było sucho i przyjemnie, myślałem tam o was, czyli pewnie też o tobie, że stoicie w tym deszczu i kurczę blady, jest trochę inaczej niż na tym moim koncercie. No dobrze, i jak
2: no,
1: było?
2: No niestety.
1: Zmokłaś mocno?
2: Ja miałam to szczęście, że ja byłam na trybunach, także mogłam tylko patrzeć ze śmiechem, jak cała reszta ślizgała się po... Murawie.
1: Co za złośliwa baba, no po prostu śmieje się z nieszczęścia innych. Ja nie wiem, czy ja chcę cię na moich urodzinach, to
2: no.
1: Nie wiem.
2: No dobra, no nie, to nie, ja cię nie wpraszam.
1: Dobrze, jeżeli będzie padać, to wystawimy ciebie na scenę zewnętrzną, dobrze? I będziemy patrzeć, o Ada, ale mokra.
2: Złośliwość.
1: Tak zrobimy. Dobrze, umowa stoi. Jak będzie padać, oglądasz koncert na zewnątrz, dobrze?
2: Będę pamiętać, spoko.
1: Dobrze, podwójne zaproszenie dla ciebie, wszystkiego dobrego. Ściskam cię mocno i do zobaczenia 22 października na naszych urodzinach.
0: Rocktoberfest 2026.
1: A ja państwu jeszcze w tej godzinie będę opowiadać między innymi o tym, jak internet wchodził do branży muzycznej. Za moment, naprawdę.
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, Fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
11: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: 30 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno. Puławska 42E.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Reklama.
5: What's happening? I'm Miles Kennedy.
6: Hello, my name is Tom from Editors and you're listening to Esker Rock.

Dire Straits w Est Rock. Pamiętają jeszcze Państwo czasy przedinternetowe, gdy człowiek wszelkich newsików muzycznych musiał dowiadywać się naprawdę z radia, albo ewentualnie z prasy, takiej wiecie, no, wychodzącej w kioskach do kupienia, miesięcznikach różnego rodzaju, no nie było innej opcji. Internet był kiedyś w powijakach i to wszystko zaczęło się zmieniać w roku na przykład 94. 1 października, dokładnie 32 lata temu, pierwszym artystą, który uruchomił oficjalną stronę internetową, był Megadeth. Witryna o nazwie Megadeth Arizona wystartowała dokładnie 1 października roku 94. No i miała na celu promowanie 6 ich albumu studyjnego, tego o tytule Euthanasia. Było wirtualne miasto, witryna zresztą została zaprojektowana jako takie cyfrowe miasteczko w cyberprzestrzeni. Był czat, pierwszy w historii dedykowany zespołowi, który umożliwiał fanom rozmowę z artystami, bo do dyskusji czasem się muzycy włączali. Fani też mogli wysłać cyfrowe pocztówki, czytać gazetę, no i słuchać wczesnych próbek audio, a nawet oglądać pliki wideo. Projekt, który całkowicie zrewolucjonizował marketing muzyczny. Rok 94. A tout le monde, Megadeth.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.

0: 100%.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
5: Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu z wczoraj. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, o tym już za chwilę.
6: SK Rock. Raport.
5: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskim, od tego zaczynamy. Rano w Jaronowicach, w powiecie jędrzejowskim, na Krajowej 70 dachowało rozpędzone auto.
7: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
5: Mówi nam Sylwia Faryna z policji w Jędrzejowie. Mundurowi ustalają przebieg zdarzenia.
7: Na tę chwilę nie znamy przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, zabezpieczają ślady i trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku.
5: Zablokowany jest pas drogi w kierunku Jędrzejowa.
8: To jest raport.
5: Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. Mateusz Głębiewski.
9: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
5: Komunikat w sprawie wydała m.in. ambasada Izraela w Polsce. Na podstawie dostępnych informacji ocenia, że zdarzenie było, tu cytat, próbą przeprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę dżihadystycznego zamachu terrorystycznego, potencjalnie porównywalnego pod względem skali do zamachów z 11 września w Nowym Jorku.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych, zanieczyszczanie czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, sprawdzał Aleksander Ruszkowski.
10: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach, będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerkami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
11: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
10: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
5: Oprócz dodatkowych uprawnień, rozszerzony ma zostać katalog środków przymusu bezpośredniego przysługujący strażnikom.
4: SK Rock Biznes.
5: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział w kuluarach spotkania G20 w USA, że Polska ma silne karty, jeśli chodzi o potencjalne stałe członkostwo w tej grupie. Jednocześnie przyznał, że rozmowy na ten temat są trudne. To dla Polski ogromna szansa. Cieszymy się, że jesteśmy już tak blisko celu, powiedział Theodore Garish z amerykańskiego Departamentu Energii. Skomentował w ten sposób pracę nad pierwszą elektrownią jądrową w Polsce. Chińskie firmy zacieśniają współpracę i szukają alternatyw dla rozwiązań NVIDIA, podała agencja Reuters. Wyjaśniła, że DeepSeek ogłosił współpracę z Huawei przy tworzeniu narzędzi programistycznych dla chipów Ascend. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,86 zł, za euro 4,36 zł. Z kolei frank szwajcarski jest wyceniany na 4,61 zł i funt brytyjski na 5,11 zł.
0: I wiem, Michał, że czekałeś i Państwo też czekali na kurs rupii. Dziś rupia w górę, 4 grosze za rupię.
5: Dziękuję.
4: Pogoda.
5: Jak to mówią, nie bądź głupi, kup se rupi. Czwartek będzie pogodny we wszystkich regionach. Na termometrach dziś od 18 stopni w Małopolsce i na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
0: Będziesz się śmiało za moment, będziesz czytał serwisy z Indii, bo będzie taniej.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: Czwartek, pierwszy dzień października. W kalendarzu początek oczywiście nowego miesiąca, za moment zmiana czasu, ale jest jedno ważne święto, które będziemy teraz przez najbliższą godzinę mocno święcić. Dzień polskiej muzyki. Przez 60 minut na naszej antenie tylko i wyłącznie wykonawcy z naszego kraju.
12: SK Rock!
0: Najpierw kult.
13: Moi drodzy, do hymnu!

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie w dzień.

0: Pierwszy dzień października, tak jak mówiłem, dzień polskiej muzyki i ta godzina należy wyłącznie do polskich artystów. Był Dżem, a teraz będzie zespół z bardzo, bardzo dziwną nazwą.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Grupa powstała 40 lat temu. Mówią, że jako żart i prowokacja, tak przynajmniej wspominał lider i gitarzysta grupy Jarosław Kisiński. Sztywny Pal Azji. Sami muzycy określali nazwę jako, tu cytat, literacko-anatomiczno-geograficzną. Ta anatomiczna to oczywiście sztywny pal, kojarzący się z wiadomo czym, prawda? Z erekcją. No i w czasach PRL-u tego schyłkowego miał to wywołać kontrowersje. Ale sam Jarosław, mój imiennik Kisiński, wywiadek przyznawał, że na początku działalności jako młody chłopak wstydził powiedzieć się własnej mamie, jak nazywa się jego kapela. To Azja, które zostało dodane do końca, ma dwa źródła. Jedno to było takie, że gitarzystą był człowiek o ksywie Azja, którego było słychać mało i chcieli go po prostu, nie wiem, jakoś podbudować. Z drugiej strony to Azja miało zostać dodane, by nadać nazwie bardziej poetycki, tajemniczy może charakter. No i być może trochę złagodzić ten wulgarny wydźwięk. Azja Tuchajbejowicz. Pamiętają Państwo bohatera powieści Pan Wołodyjowski, Henryka Sienkiewicza? W finale książki ukarany przez nabicie na właśnie pal. Sztywny pal Azji. Wieża radości. Wieża samotności.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tilawi, czwarte liceum. Wspominałem chwilę temu Azję Tuchajbejowicza z pana Wołodyjowskiego, a więc powieści Henryka Sienkiewicza, a szkoła, do której chodził pan Muniek, to słynne czwarte liceum, które znalazło się właśnie w tej piosence w Częstochowie, nosi imię pana Henryka. No właśnie. Historia sprzed naprawdę wielu lat, bo zespół Tilaw w tej szkole powstawał i debiutował publicznie 4 lutego roku 1982 na tamtejszej imprezie studniówkowej.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
2: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim paralotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Reklama.
20: Eska Rock Radar.
21: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Szokujące wieści z obozu nocnego kochanka. Wczoraj w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie informujące o tym, że odejść z zespołu zdecydował się jeden z jego kluczowych muzyków, Robert Kazon Kazanowski, który spędził w tym zespole 15 lat. Jak czytamy, główną przyczyną jego decyzji jest chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i poszukiwania nowych kierunków twórczych. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
20: Eskarok Radar.
22: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
23: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
24: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eska Rock.

godzina z polską muzyką. W Dzień Polskiej Muzyki, 1 października. Zespół Koma z czerwonego albumu sprzed 15 lat i jedna z ich najpopularniejszych piosenek. Los, Cebula i Krokodyle Łzy. Taki kawałek, który ma słodko-gorzki smak pociechy w trudnym dniu. Mam nadzieję, że Państwu zespół Koma pomógł. A teraz piosenka, która na singlu ukazywała się 30 lat temu, choć pochodzi z płyty, która ma lat 31, albumu Shock and Show. Podobno piosenki wcale Edyta nie chciała zamieszczać na albumie, ale do zmiany zdania przekonała ją ówczesna menedżerka Katarzyna Kanclerz. Ta wielka kobieta, która ustawiała polski show biznes w latach 90., o której już kiedyś Państwu tu opowiadałem. Pani Kasia się znała. Dobrze, że pani Edyta dała się namówić. Piosenka o tytule Ostatni.

0: dekady na Cykladach. Ostatnia polska piosenka w polskiej godzinie, w ten wyjątkowy dzień polskiej muzyki. Zespół Mana. Niektórzy jeszcze w czasach, gdy ten PRL nam funkcjonował, doszukiwali się w tym numerze jakichś ukrytych podtekstów politycznych, a to po prostu wspomnienie wycieczki na grecką wyspę Ios, która właśnie do archipelagu Cyklad należy. No i Kora, zachwycona tymi widokami i tym wspaniałym czasem, postanowiła napisać taką właśnie piosenkę. Znaczy tekst dokładnie do tej piosenki. To wszystko, jeżeli chodzi o polską godzinę przed 11. Teraz raport, a po 11 też będzie coś po polsku, ale najpierw Guanipes.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
2: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
1: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
2: Więcej na jareal.pl.
1: Mokopolis. Twoja codzienność z charakterem.
3: Reklama.
4: Do domu zostały wypisane 3 osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Był czerwony dywan i długie owacje po premierze lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
5: SK Rock. Raport.
4: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. 3 osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu zostały wypisane do domów, dowiaduje się nasz reporter. Badania w placówce nie wykazały zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Tymczasem wyjaśnieniem incydentu zajmują się śledczy z prokuratury wojskowej. Mateusz Chłyston dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co wiadomo o podejrzanej przesyłce?
6: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak 2 żołnierzy i 1 pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
5: To jest raport.
4: Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić do USA. I pytanie, czy Europa ma się czego bać? To zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth, przedstawiając plany zmian w amerykańskich siłach zbrojnych. Nie sprecyzował jednak, których żołnierzy ani z jakich państw dotyczyłaby ta decyzja. Zapowiedział też m.in. zmniejszenie liczby stanowisk generalskich i admiralskich oraz utworzenie nowych dowództw i biur. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych żołnierzy z zagranicy i zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli, przy jednoczesnym przewyższaniu każdego globalnego zagrożenia. Wypowiedź padła w czasie, kiedy USA robią przegląd swoich sił w Europie. Na razie nie wiadomo, czy zapowiedź Hegsetha będzie oznaczała konkretne wycofania z Europy. Ostatnio USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju, a jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Był czerwony dywan i były długie owacje po premierze lalki w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, producent Radosław Drabik, kostiumolodzy Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński oraz Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką. Z aktorką rozmawiała Ela Piotrowska.
7: Wybitni aktorzy, wielkie gwiazdy, prawdziwe, wielki rozmach, wielkie kino, wielka duma?
8: Oczywiście, że tak. Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też jestem dumna i chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi, żeby ten film powstał.
7: Tutaj jest dbałość o absolutnie każdy szczegół, o to, jak się poruszacie, jak siadacie, tak jak w epoce. To było trudne?
8: Po którymś dniu zdjęciowym weszło nam to w krew. No w moim przypadku to jest znakomite, ponieważ ja się garbiłam całe życie. I teraz jak pomyślę sobie Izabela Łęcka, no więc od razu pierś do przodu i inaczej człowiek zaczyna mówić z dużą pewnością.
4: Filmowcy pracowali w 48 lokacjach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie, w Łodzi, wnętrza Pałacu Akademii Muzycznej, zagrały Paryż.
3: Pogoda.
4: Czwartek będzie pogodny we wszystkich regionach. Na termometrach dziś od 18 stopni w Małopolsce i na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.

0: Jarosławie Rajewicz.
1: Już 4 minuty po 11:00, przed nami ostatnia godzina czwartkowych kultowych historii. W tej godzinie będzie m.in. bardzo smakowita i romantyczna opowieść o miłości. Jej bohaterem będzie Jane Simmons z Kiss. Aha! No to już się możecie domyślać, o jakiej miłości będzie mowa.

0: Nothing Else Matters. Metaliki. Są, drodzy Państwo, na tym świecie rzeczy ważne i ważniejsze. I o tych ważniejszych. Pan Remigiusz.
1: Cześć, Eskarok. Siedzę sobie w kombajnie, koszę słonecznik, tak słucham Was cały czas, ale nikt nie powiedział, że dzisiaj są imieniny Remigiusza. Bardzo by było miło, gdybyście o tym wspomnieli.
0: No to wspominamy. Wszystkiego najlepszego, panie Remigiuszu. Bardzo, bardzo nam miło.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Nawet w kombajnie. Niesamowite. No dobrze. Jen Simmons teraz. W swoim bogatym CV basista zespołu Kiss doliczył się 4600 kobiet, jakie przewinęły się przez jego łóżko. To nie ja policzyłem, on sam tak twierdził. No, tak myślę, że długo szukał tej jedynej. 4601 okazała się niejaka Shannon Tweed. No ale i tym razem zdawał się nie być pewnym, czy to ta na całe życie, bo zdecydował się na ślub dopiero po 28 latach związku i pojawieniu się na świecie dwójki dzieci. Tak para sobie powiedziała 1 października 2011 roku, a więc dokładnie 15 lat temu, a rzecz działa się w jednym z hoteli w Beverly Hills. Tyle, że basista nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystał wydarzenia do promocji swojej osoby i kabeli. Ceremonia została sfilmowana w ramach 7 serii telewizyjnego reality show Jen Simmons Family Jewels. Zresztą 62-letni wtedy Rockman oświadczył się, a jakże, byłej modelce Playboya, także przed kamerami podczas wakacji w Belize pod koniec 6 serii swojego programu.

0: Joe Cocker w interpretacji piosenki The Beatles. Jest taka polska płyta, która ma dzisiaj 21 urodziny, na której też jest ten cover, With a Little Help from My Friends. I o tej płycie będę jeszcze Państwu króciuteńko opowiadał przed godziną 12, ale najpierw...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Ja się muszę trochę poskarżyć, bo Państwa zgłoszeń jest tyle, że ja naprawdę oddycham, jak to się mówi, rękawami, nie wyrabiam albo zapominam, do kogo dzwoniłem, jakie zgłoszenie czytałem, i tak samo miałem z Magdaleną. Dzień dobry.
2: Siema.
0: Siema. Pani Magdalena, czy Magdalena po prostu?
2: Magdalena.
0: Witaj serdecznie, ja z tej strony. Chwilę temu był na antenie pan Remigiusz, nie wiem, czy słyszałaś, czy nie.
2: Nie, niestety chwilowo pana Remigiusza nie słyszałam.
0: Pan Remigiusz słucha Eskierog jadąc sobie kombajnem. A ty będziesz też opowiadał o sprzęcie rolniczym, opowiadać o sprzęcie rolniczym, aczkolwiek chyba nim nie jechałaś, z tego co pamiętam.
2: Nie, ja nim nie jechałam, ja tylko byłam świadkiem, jak ten sprzęt jechał.
0: Gdzie wjechał? Co się wydarzyło w ogóle? Mów.
2: Byłam w tym roku na takim festiwalu, to jest młody festiwal, w tym roku była druga edycja, Zakręć Śmigłem w okolicach Kalisza.
0: Aha.
2: I tam bardzo fajna impreza, młoda impreza, tak jak już mówiłam, i jednym z organizatorów był zespół Garażowy Raj.
0: Aha.
2: No i ten Garażowy Raj na tą scenę festiwalową podjechał z ciągnikiem.
0: Na scenę,
2: część
0: nie pod
2: osób
0: scenę.
2: Siedziała w środku, część siedziała na pace.
0: Na scenę, nie pod scenę, tak?
2: Podjechali pod scenę i chytnę
0: scenę
2: i oddali koncert.
0: Pomyślałem, że tak jak Judas Priest motocyklami na scenę, to oni na tą scenę, ale myślę, że scena musiała być bardzo potężna, jakaś taka pancerna. Myślę, że traktor to raczej nie jest rzecz odpowiednia na muzycznej scenie. No i co? I potem ten traktor brał jakoś intensywnie udział w występie, czy po prostu stał pod sceną jako
2: potem
0: część dekoracji?
2: Chwilę powstał, odjechał, aczkolwiek cała ta impreza była pod znakiem ciągników, bo ciągniki jeździły z polewaczkami. To była taka zdrowa impreza, trochę mi się kojarzy ze wczesnymi Woodstockami, bo na przykład jechał sobie ciągnik z tyłu, jechała wielka cysterna z wodą polewaczka i żeby za bardzo potem synom się nie kurzyło z tej jego ciągnika, też woda z tej polewaczki leciała. Tak więc...
0: Dobrze, że
2: to było ciekawe doświadczenie.
0: Dobrze, że nie pomylili zbiorników. Ja pamiętam, jak takie traktory jeździły z takimi beczkowozami, w których były rzeczy, które się wyciągało spod ziemi. Ale to...
2: No to właśnie chyba była czysta beczka tego typu.
0: No dobrze. Zakręć Śmigłem. No muszę sobie zapisać i wpaść, bo Kalisz to blisko mojego Poznania, więc w sumie czemu by nie sprawdzić, jak wygląda młoda, obiecująca impreza. Magdalena, ty chcesz na naszą urodziny przyjechać?
2: Jak najbardziej.
0: Ale nie traktorem.
2: Nie traktorem, samochodem.
0: Dobrze, zapraszamy serdecznie 22 października na 22 urodziny Eskirok. Gratuluję.
2: Dzięki.
0: Trzymaj się i do zobaczenia. No dobrze, to kolejna osoba zaproszona. Państwo też cały czas mogą się zgłaszać i być kolejnymi zaproszonymi. Rocktoberfest.eskarok.pl.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić mam?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
4: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
3: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
4: Więcej na jareal.pl.
3: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Reklama.
9: Hi, this is Keith Richards.
10: My name is Gary Clark Jr.
11: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie S.

The Outfield, brzmiące jak The Police, ale tak to było. Your Love w Esther Rock. A teraz opowiem Państwu o tym, jak to w listopadzie w Hiszpanii znalazłem jedno, a nawet więcej miejsc o nazwie Salon Recreativo. Cóż to takiego? Otóż to po prostu salon gier z automatami. Tak się składa, że 25 lat temu myśleliśmy o Salon Recreativo w zupełnie innym kontekście, bo dokładnie ćwierć wieku temu ukazywał się album kultu wydany właśnie pod tym tytułem. Tak, to już 25 lat. Ależ ten czas zasuwa. No to wygląda na to, że ta bruklińska Rada Żydów też już ma ćwierć wieku.

0: The Cranberries i Dreams na koniec naszego czwartkowego spotkania. O 12 zwykle następuje przed mikrofonem Eski Rok Zmiana i tak będzie też w tym momencie. A pan Jaro wróci tu do państwa jutro. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Reklama.
2: Śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Jakub L. był niepoczytalny. Chodzi o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Rok systemu kaucyjnego. Polacy zwróciły 5 miliardów plastikowych opakowań.
3: SK Rock. Raport.
2: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Na co wskazują śledczy?
4: Prokuratura, która od początku sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Romanowskiemu, przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji, jeśli chodzi o ukrywającego się polityka, śledczy mają poważne wątpliwości. Formalnie na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Dokumenty, jak usłyszałem, trafią więc do sądu najprawdopodobniej w przyszły wtorek lub środę. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
2: Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. Poseł PiSu ukrywa się od końca 2024 roku. Początkowo był na Węgrzech, a ostatnie tropy prowadziły do Naddniestrza. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umorzenie śledztwa i umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym. Biegli sądowi nie mieli wątpliwości.
5: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność, to jest nie miał możliwości rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
2: Powiedział nam Stanisław Bary, rzecznik opolskiej prokuratury. 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: 90 lat temu zwodowano ORP Błyskawica. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej. Z okazji okrągłej rocznicy z samego rana w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
6: Mamy 90. rocznicę chrztu okrętu. To znaczy 90 lat temu, 1 października w stoczni w Kaus, matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu i wypowiedziała te słynne słowa. Płyń po morzach i oceanach, sławiąc imię polskiej bandery. Nazwa ORP Błyskawica zaczęła funkcjonować w polskiej marynarce wojennej i to się nie zmieniło przez te 90 lat.
2: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku. Uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich w Dunkierki.
1: SK Rock Biznes.
2: W Kraków Airport działa ILS, nowy system wspomagający lądowanie samolotów przy ograniczonej widzialności. Został uruchomiony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Gotowość systemu została potwierdzona testami, oblotami oraz pozytywnym wynikiem kontroli wdrożeniowej przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Większość producentów napojów dostosowała się do nowych zasad, a ci, którzy wciąż zwlekają, muszą liczyć się z uderzeniem po kieszeni, mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Mija rok od wejścia systemu w życie.
7: System kaucyjny nie nakazuje wprowadzenia opakowania kaucyjnego, natomiast niewprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z pewnymi konsekwencjami, czyli z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa. Znacząca większość producentów już przystąpiła do systemu kaucyjnego.
2: W Polsce jest już 65 tysięcy punktów, w których można zwrócić opakowanie kaucyjne. Przez rok Polacy zwrócili blisko 5 miliardów plastikowych opakowań. Od dziś e-doręczenia są obowiązkowe dla firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 2025 rokiem. A to oznacza, że z systemu muszą już korzystać wszyscy przedsiębiorcy.
1: Pogoda.
2: W Polsce złota jesień, do końca tygodnia bezchmurne niebo i letnia temperatura. Od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 25 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Slash niedawno powiedział, że Gansi są coraz bliżej rozpoczęcia tych właściwych, jak to ujął, prac nad nowym albumem. To się wydarzy, jest coraz bliżej, dodał. A ja z kolei dodam te rewere. Jak nie usłyszymy tej nowej muzyki, to po prostu nie uwierzymy. Ale ja mam dla Państwa Gansów ze starych dobrych czasów, jakby to niektórzy określili. November Rain na początek naszego czwartkowego spotkania. Jest 5 minut po 12. A ja się kłaniam w czwartek, pierwszy dzień października. Michał Cieślik, dzień dobry. Do 15 jesteśmy razem.

Eric and the Dominoes i Layla w Ester Rock. 1 października dziś Dzień Polskiej Muzyki. Właściwie to u nas dzień jak co dzień, bo polscy wykonawcy bardzo często goszczą na naszej antenie. Niemniej po 10 cała godzina naszego programu wypełniona była polską muzyką, bo jak wiadomo, Dzień Święty święcić należy. Jaro zagrał Państwu wtedy m.in. przecudowny utwór Kraków, wykonany wspólnie przez Marka Grechutę i Artura Rojka. Jak się go słucha, to człowiek od razu, tak wirtualnie przenosi się gdzieś w okolice krakowskiego rynku, no i czuje, że popija kawkę, zagryzając krakowskim obwarzankiem. No chyba, że kogoś złapałem w tej sytuacji, to nie ukrywam, że ciut zazdroszczę. Tym bardziej, że jak się domyślam, Kraków, podobnie jak reszta kraju, skąpany w słońcu. Tak. A ja dla Państwa mam syrenę. Artur Rojek przed nami.

0: the Way i Red Hot Chili Peppers w Esterok. No i proszę, mamy na eskarokowym Messengerze pozdrowienie od pana Bartosza. Kraków pozdrawia, pięknie tu przed świtem. No i do tego dołączony jest filmik z porannego biegania. Pani Magda też dołącza z kawą, ale bez obważanka, jak podkreśla. No i wita się tradycyjnym krakowskim aloha. Pozdrawiamy również. No a pan Paweł, nie wiem czy z Krakowa, ale zwraca się z bardzo dobrym pytaniem.
1: No cześć, a ja tu mam takie pytanie. Czy ktoś już w ogóle obudził chłopaków z Green Day'a? Bo September się skończył. A ja w ogóle to słucham was od kilkudziesięciu minut dopiero, więc jakby ktoś już ich obudził, to ja przepraszam najmocniej.
0: Bardzo dobre pytanie, bardzo słuszne. Nie wiem. No ale może tak, jeśli jeszcze się nie dobudzili, to za chwilę sami sobie zrobią taką pobudkę, bo co jak co, ale American Idiot to najlepszy budzik.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobry. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: Gula minie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.
3: Eska Rock Radar.
4: Zapraszam. Michał Prykupowicz. Choć Roger Waters z własnej woli odszedł z założonego przez siebie Pink Floyd, to już w ramach wieloletniej kariery solowej wciąż w dużej mierze opiera to wszystko na dziedzictwie tej grupy. Po muzyku przyszedł czas na kolejne pokolenie. Teraz hołd twórczości formacji odda syn Rogera Watersa. Ogłoszono serię koncertów, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
3: Eskarok Radar.
5: This is Alice Cooper.
6: This is Marilyn Manson.
7: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Eska Rock.

Creedence Clearwater Revival w ST Rock. No tak, jest w telewizji taki teleturniej, w którym uczestnicy pojedynkują się ze sobą, odgadując to, co widzą na obrazkach albo zdjęciach. No i wczoraj była taka kategoria zespoły rockowe, no i oczywiście w pewnym momencie wyświetli się zespół Aerosmith. Nikt niestety nie odgadł nazwy tej właśnie grupy. Oj, przydałoby się trochę doedukować z kategorii muzyka rockowa. Oj tak. No to zacznijmy już teraz. Aerosmith i Pink przed nami. Westrock.

0: To był utwór, który zapewnił im, że tak to ujmę, nieskończoność, no bo chyba już na zawsze będą kojarzeni z tymi właśnie dźwiękami przede wszystkim. Kaiser Chiefs w Esterok, no i Ruby, czyli wielki hit, który w przyszłym roku będzie obchodził swoje 20. urodziny. Aż trudno w to uwierzyć. Kaiser Chiefs zamykają tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania, za chwilę 13, a tuż po godzinie 13 po raporcie pomyślimy o piątku razem z Robertem Smithem i The Cure.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Ja, Knopek, pełną gębą. Głos Eski Rock. Moja obecna rock'n'rollowa historia to próba pogodzenia budowy w górach na odległość, treningów oraz wychowania kochanej córki, która przyszła na świat niedawno. Nie jest lekko, ale się nie poddajemy.
2: Rocktoberfest 2026.
1: Autopromocja.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
20: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
21: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: 15-latek zatrzymany miał planować atak terrorystyczny i zabójstwo policjanta. W raporcie informacje ze szpitala, do którego trafił Polak ewakuowany z Filipin. Wysokie ceny paliw. Kierowcy coraz częściej decydują się na instalacje gazowe.
8: SK Rock. Raport.
7: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
9: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzą badania informatyczne oraz zabezpieczą dane mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. A sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
7: Informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich.
8: To jest raport.
7: Zanim już badania kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przeszłości pacjenta. Takie są pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak ewakuowany z Filipin. Do kraju zabrał go wojskowy samolot. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem.
10: Wykonane były kontrolne badania. Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej. Pacjent jest pacjentem wymagającym opieki długoterminowej.
7: Mówi Marzena Wojewódzka Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. 8,20 za 95, ponad 9 zł za diesla. Tak wysokich cen paliw na stacjach jeszcze nie było. Kierowcy przy tankowaniu płacą i płaczą. Wielu ruszyło też do warsztatów montujących instalacje gazowe. O czym z Kielc Weronika Wawszczyk.
11: Części w hurtowniach brakuje, a wolne terminy na montaż wyznaczane są dopiero na połowę listopada. Jak przyznaje Andrzej Moćko, właściciel jednego z lokalnych zakładów, tak ogromnego zainteresowania nie było od 20 lat.
12: Oszczędzamy nie tylko Kielczanie, ludzie z okolic też przyjeżdżają.
11: I ten ogromny popyt podbił też ceny usług. Za montaż instalacji zapłacimy co najmniej 3800 zł, a przy wtrysku bezpośrednim minimum 6000.
12: Jeżeli sprawdzę na benzynie, to na gazie też będzie działało bez problemu.
11: Mechanicy podkreślają, że taniej na stacjach już nie będzie, a inwestycja szybko zwróci się przy tankowaniu.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Polacy ruszyli na grzyby, zaglądamy do koszyków i pytamy o zbiory.
13: Fajna pogoda jest, więc jest co zbierać. Jakieś podgrzybki, borowiki się trafią, kurki przede wszystkim, maślaczki. No ja tak w sumie tyle, bo zbieram tylko te grzyby, których jestem pewna.
14: Opieńka.
15: Ja nie ukrywam, że jestem i tak największą fanką kurek. Czasami koźlaki, podgrzybki.
16: Pełno prawdziwków oraz bardzo dużo koślarków.
7: Mówili warmińscy grzybiarze, a aktualnie w lasach pojawiają się m.in. podgrzybki, borowiki oraz opieńki.
17: Oj, powiem ci, że dużo bym dał za takie kurki podsmażone na patelni. Tak mocno podsmażone, z odrobiną soli.
7: A jaka zupa kurkowa jest dobra.
17: Ze świeżą bagietką, z masą. Ajajajajaj.
6: Pogoda.
7: Bezchmurne niebo i ciepło i tak będzie do końca tygodnia. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do maksymalnie 25 na południowym zachodzie. Teraz najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu 23 stopnie, 22 kreski w Opolu, 21 w Poznaniu, 20 na termometrach w Warszawie i Krakowie, a 19 stopni w Łodzi, Bydgoszczy, Kielcach i Lublinie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: A u nas trwa Rocktoberfest 2026, czyli świętujemy 22 urodziny Eskirok. 22 października nasz urodzinowy koncert będzie Happy Set, a Państwo opisują swoje rockowe wydarzenie ostatnich 12 miesięcy i te najciekawsze wypowiedzi. Nagradzamy i tak też stanie się w tej godzinie. wcześniej odsyłam Państwa na eskarok.pl, ponieważ tam te właśnie przeżycia Państwo opisują. I kolejne zaproszenia, jak powiedziałem, będę miał jeszcze przed godziną 14. 5 minut po 13, póki co Michał Cieślik. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę. To już The Cure, Friday, I'm in love.

0: Rocktoberfest 2026.
1: 20 minut po 13 w czwartkowe popołudnie. Państwo piszą, opisują swoje rokowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy, jak to zrobiła pani Marlena. Dzień dobry, cześć Marlena, witaj.
2: Cześć Jaro, cześć słuchacze.
1: Marlena wpisała się na skrok.pl. To ja może zacytuję twoją wiadomość, twój opis. Moje życie to rock and roll and roller coaster cały rok. Największy roller coaster był podczas jazdy rowerem crossowym po Beskidzie Niskim w shortach i cienkiej bawełnianej bluzeczce, kiedy runęła ulewa. Ty to jesteś hardkorem dosłownie.
2: To prawda, bo właśnie słuchajcie, mnie Jaro zastał podczas jazdy już 28 km po Campinosie na tym krosie i jeszcze mi zostało 18 km, natomiast może nie zabiję tego mojego męża, może pójdzie ze mną na ten Rocktoberfest, ponieważ to on mi tą trasę wyznaczał, a on ma MTB.
1: Słuchaj, a to jest taki dzień jak codzień? Codziennie tyle pokonujesz na rowerze? Kilometrów?
2: No niestety nie, ale często jestem, ja też biegam, mam też ruchliwego pieszka, więc ja kocham w ogóle sport i kocham słuchać właśnie na słuchawkach rockowej muzyki, czyli jadę właśnie przede wszystkim rock. No, bo lubię adrenalinę.
1: I to się chwali jak najbardziej. A propos adrenaliny, czy tylko taka rekreacyjna jazda, czy może jakieś większe rowerowe ekscesy w stylu Paweł The Jumper, klasyka internetu?
2: No, byłam ostatnio pierwsze w życiu na rajdzie rowerowym na Ursynowie. To był taki rajd, to nie były zawody, 56 kilometrów, ale jeszcze wróciłam później do domu, czyli łącznie było tam chyba około 80. Natomiast mam sporo zawodów ze sobą od 13 lat biegowych, także no,
1: brawo.
2: Lubię zawody.
1: Brawo dla tej pani. I na urodziny też chętnie wpadnie na rowerze, jak napisała na skrok.pl. Marlena, bierzemy cię do naszej urodzinowej ekipy, ciebie i oczywiście osobę towarzyszącą. Dwa zaproszenia na 22 urodziny Eski Rock. Do progresji są twoje.
2: Super, pewnie przyjadę w jakichś kowbojkach i na rokowo, także dam radę. Mam
1: na to
2: daleko.
1: Liczymy, sprawdzimy oczywiście. Marlena, widzimy się w progresji. Super. Pozdrowienia, trzymaj się, hej.
2: Zdecydowanie się widzimy. Pozdro, hej, dzięki.
1: Pa, 23 minuty po 13. Faith No More w czerwcu w Polsce na koncercie.

0: czasu Nation Army, The Wise Stripes w Esterock. No właśnie dotarło do mnie, że równo 4 miesiące temu byłem na koncercie Jacka White'a w warszawskiej Stodole. No i uświadomiłem sobie w tym momencie, że nie mam żadnej pamiątki z tego właśnie koncertu w postaci zdjęcia na przykład. A no dlatego, że pan Jack White poprosił, żeby na koncert nie wnosić smartfonów, a ja grzecznie posłuchałem, no ale dzięki temu mogłem się w całości oddać temu fantastycznemu doświadczeniu koncertowemu, jak to mawiają, bo koncert naprawdę był przedni. Jack White, The Wise Stripes już za nami. Westerok za 25 minut będzie 14. YouTube za chwilę na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu poważnej kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie i to codziennie jako taksówkarz.
3: Podobno najlepiej wychodzi mu parkowanie między słupkami. Miał dosyć siedzenia w domu, teraz siedzi w taksówce.
4: Świetnie, ciekawe.
3: Myślałem, że pan powie tak. Córko. Bardzo rock'n'rollowa jest moja córka, bo codziennie przez godzinę, jak jeździmy od 6 lat do liceum, kiedy ją odwożę. Gratulujemy córci.
4: Tak, to było łaśnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
23: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 000 zł.
0: Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Reklama.

Jest takie znane powiedzenie, zapisać się złotymi zgłoskami w historii. No i facet, który przed chwilą nam zaśpiewał, myślę, że jest idealnym uosobieniem tych właśnie słów. Absolutnie jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny niezależnej drugiej połowy XX wieku. Tomasz Lipiński z zespołem Tilt właśnie pojawił się w Este Rock. Mówię ci, że to już za nami w Este Rock. No a teraz będzie zespół, którego historia zaczyna się już w XXI wieku, jako że to grupa, która powstała w 2001 roku, czyli już 25 lat tej historii, ćwierć wieku. Też sporo. The Black Keys, Lonely Boy.

0: You Got On w Este Rock, czyli przypomnę taki projekt, który wykonywał polskie wersje popularnych wtedy jugosłowiańskich piosenek z końca lat 70. i początku 80. XX wieku. No i jednym z członków tego projektu był niejaki Kazimierz Staszewski. Malciki to na finał kolejnej godziny naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 14, za chwilę Ania i najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
21: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
20: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
22: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
20: Sposób na Twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
24: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
23: Czyli frosty kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
25: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Tajemnicza przesyłka w żandarmerii i nowe informacje z prokuratury. Sezon infekcyjny rozpoczęty, eksperci zachęcają do szczepień. Startuje nowy rok, studenci wprowadzają się do akademików.
4: SK Rok. Raport.
3: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem Pozdrawiam Złota. Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dąbie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
25: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacji i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
3: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska po przebadaniu zostali wypisani ze szpitala. Badania nie wykazały śladów zatrucia.
1: To jest raport.
3: Kolejne rosyjskie uderzenie w Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Stan konstrukcji przeprawy, która łączy obie strony ukraińskiej stolicy, badają teraz specjaliści. Rosjanie zaatakowali także jedną z kijowskich szkół. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki ukryto się w skronach. Dziś ujawniono, że wieczorem rosyjski dron uderzył w teren Instytutu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Znajduje się tam reaktor badawczy. Sezon infekcyjny już ruszył. Eksperci zachęcają do szczepień. Przybywa zachorowań na grypę i rośnie aktywność koronawirusa, informuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
26: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
3: Szczepionka przeciwko grypie na obecny sezon jest już dostępna. Po preparat można zgłaszać się do aptek czy przychodni. Przeciwko grypie mogą zaszczepić się dorośli i dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia, jeśli nie mają przeciwwskazań medycznych.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
3: Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu to pierwsza wizyta na kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
27: Rozpakowane jesteście?
28: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
27: Dużo tych walizek miał?
28: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
29: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
27: Dlaczego w akademiku?
29: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
30: Myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu, porozmawiać o czymś.
3: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
2: SK Rok Biznes.
3: Poszkodowane w czasie powodzi z 2024 roku opolskie samorządy otrzymają dodatkowe wsparcie od państwa w sumie ponad 16,5 miliona złotych. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na odbudowę wałów i dróg oraz przebudowę zbiorników retencyjnych. Benzyna i olej napędowy na stacji MPK w Rzeszowie są od dziś do niedzieli tańsze o 15 groszy za litr, ale tylko dla posiadaczy aktywnego pakietu mieszkańca. W ciągu kilku godzin od zgłoszenia promocji 70 osób złożyło wnioski o kartę mieszkańca uprawniającą do rabatu. Na stacji przy ulicy Lubelskiej litr benzyny 95 kosztuje 8,11 zł, a oleju napędowego 9,11 zł. Po uwzględnieniu zniżki kierowcy zapłacą odpowiednio 7,96 i 8,96. Ponad 5800 czeków turystycznych, czyli dopłat do noclegów, wygenerowali dziś turyści zainteresowani pobytem w październiku w Podlaskiem, poinformował Urząd Marszałkowski. Czeki rozeszły się w kilkanaście minut.
2: Pogoda.
3: Bezchmurne niebo i ciepło. Od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do maksymalnie 25 stopni na południowym zachodzie. Najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu 23 stopnie, 22 w Opolu, 21 w Poznaniu, 20 na termometrach w Warszawie i Krakowie i 19 stopni w Łodzi, Bydgoszczy, Kielcach i Lublinie. Tak jest teraz.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: No i mamy kolejny dzień polskiej złotej jesieni i niech to trwa jak najdłużej. 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry, mówi Państwu Michał Cieślik. To będzie ostatnia godzina naszego czwartkowego spotkania. Zapraszam bardzo gorąco. A za chwilę Państwu zagram Queen, I Want to Break Free. No i właśnie od tego utworu rozpoczniemy tę godzinę czwartkowego popołudnia.

Babyset. To był zespół Måneskin w Esterog. 18 minut po 14. Pan Artur się odezwał na naszym Messengerze. Zawsze fajnie dostać pozdrowienia, prawda? No i pan Artur dodaje też: panie Michale, więcej czadu, niech ściany drżą. No, poważne słowa, duże wyzwanie. No nie wiem, czy ściany zadrżą przy okazji kolejnego utworu, bo to tak powiedzmy delikatnie się zacznie, ale jak Bruce Springsteen zaśpiewa Born in the USA tuż po temu, to może małe tsunami wywołać. Teraz jeszcze zespół Good Charlotte z kawałkiem I Just Wanna Live. To jest grupa, która w zeszłym roku pojechała na wesele przyjaciela do Francji i tam też dostali inspirację. Także na talerzu prawie, że wesel talerzyku, jeżeli chodzi o ich poprzednią płytę. No i skoro we Francji jesteśmy,

A dzisiaj mamy pierwszy dzień października, czyli początek roku akademickiego. Taki sucharek, proszę mi wybaczyć, taki sucharek mi się przypomniał, okolicznościowy. Jak się nazywa francuski student? No, jak? No jak? No, leżak.

0: Myślowic i sprzedawcy marzeń w Esterog. Jaki piękny jest ten świat. Od tych słów zaczyna się tekst tego utworu Myślowic, przypomnę. To zdanie tylko po angielsku pojawi się jeszcze raz w tej godzinie. What's a Wonderful World, Joey Ramone. Na pewno jeszcze przed 15. Podobnie jak ktoś, kto otrzyma ode mnie kolejne zaproszenie na nasze 22 urodziny, które w progresji dokładnie 22 października, bo trwa Rocktoberfest 2026.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Andrzej Dziubek, lider zespołu, podpisywał płytę. Na okładce tej płyty było takie gnojowisko. Podpisywał wszystkim tą płytę gnojówką, którą przywiózł z gór. Miał pędzelek, odparł swój. Waliło okrutnie.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, z tej strony Piotr Brzychcy, zespół Kruk. Zapraszam was do wspaniałej audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
12: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen Witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
16: wszystko, czego dziś chcę.
17: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
21: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Reklama.
23: Esta Rock. Radar.
24: Zapraszam. Michał Prychowicz. Już dzisiaj, 1 października, rozpocznie się wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają fani zespołu Metallica. Ikona thrash metalu rozpocznie swoją wyczekiwaną rezydenturę w Las Vegas, w tamtejszym słynnym już obiekcie Sphere. Wygląda na to, że z tej okazji James Hetfield postanowił nieco zmienić swoją fryzurę. A co się zmieniło i jak teraz wygląda lider Metalliki? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
23: Skrock Radar. Dobrze rokuje.

0: nikt tak pięknie nie mówił, czyli Pijama Porno w SC Rock, czyli gwiazda ubiegłorocznej urodzinowej imprezy Ski Rock. Tu właśnie Grabarz z tą ekipą pojawił się na naszych 21 urodzinach w październiku w 2025 roku w progresji. 22 października tego roku, czyli już w tym miesiącu, świętujemy 22 urodziny Ski Rock w progresji. Tym razem pojawi się zespół Happy Set. No, państwo opisują swoje rockowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy, to tak, żeby sobie dać szansę na zaproszenia na naszą urodzinową imprezę. Dzień dobry, panie Arturze.
1: Cześć, to jest najbardziej rockowe wydarzenie w moim życiu. To jest napad. Nie dzwonię do nikogo, nie kiwę nikomu, ręce na klawiaturę. Wejdź do mojego messengera i wyślij wiadomość, że podwójne zaproszenie na Rocktoberfest wysyłasz do mnie. Jeżeli nie będziesz robić głupot, to nikomu się nic nie stanie. Pamiętaj, że cię obserwuję. Pozdrawiam.
0: Normalnie strach się bać. Jak nie prośbą, to groźbą, można powiedzieć. Panie Arturze, no niech będzie. Nie będę ryzykował, ma pan te dwa zaproszenia na nasze urodziny. Widzimy się 22 w progresji.

0: What a wonderful world. Wiem, łatwo powiedzieć, ale tego Państwu życzę. Joey Ramone na finał tej godziny i naszego czwartkowego spotkania w Esterok. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Jutro słyszymy się ciut później. Mniej więcej o tej porze będziemy się witać, więc polecam się w piątkowe popołudnie od 15. A dzisiaj przejmie Państwa Łukasz, który dzień dobry powie już za parę minut. Wcześniej punktualnie o 15. Najnowszy raport w Esterok. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Archeolodzy opisali 18 nowych skamieniałości praczłowieka, w tym fragment czaszki dorosłego Homo erectus.
4: Najpierw był Homo erectus, potem Homo sapiens, a teraz, proszę Państwa, czas na poranną pogodę.
3: Jeszcze zapomniałeś, był też Homo neandertalticus.
5: A? Chyba też. No. Bo my próbujemy.
3: Tak pomiędzy prognozą pogody a Homo erectus.
6: Marcin napisał, żeby zabłysnąć i wyglądać na inteligentnego, to zwykle milczę, ale jak się odezwę, to czar pryska.
5: To jak my.
4: No jak ja, no rzeczywiście, przybijamy wirtualną piątkę.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
10: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
15: Nie. Jakie to składniki?
16: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
15: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
16: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
21: 3, 17, 40.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
26: Codziennie niskie ceny.
0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
22: Nożownik z klasztoru jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M. Pilna narada ministra z kierownictwem SOP. Chodzi o powołanie nowego szefa. Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w bydgoskiej placówce.
23: SK Rock. Raport.
22: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek jednak informacje z gabinetu prezydenta. Dziś o godzinie 20. Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, a do tematu będziemy wracać. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M, podejrzewanego o atak w klasztorze w Jarosławiu.
26: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
22: Mówi Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, 31-letni Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz.
27: To jest raport.
22: Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z negatywną decyzją prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, czego konkretnie dotyczyło zwołanie na dziś spotkanie?
28: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie. Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Rafał Leśkiewicz oświadczył jedynie, że prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury, która zagwarantuje profesjonalne i stabilne kierowanie formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.
22: Kierowcy za Odrą tankują u siebie taniej, ale polskie stacje są wciąż dla nich atrakcyjne. Ceny paliw w Niemczech spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Teraz tamtejsi kierowcy płacą na stacjach o 10 i 11 eurocentów mniej za litry.
29: Faktycznie paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
22: Usłyszeliśmy od mieszkanki przygranicznego Pasewalku.
27: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Już na początku wielkiego ważenia trafiły się plecaki, które przekroczyły dopuszczalne normy. Problemem są nie tylko podręczniki, ale też rzeczy osobiste, które uczniowie zabierają do szkoły.
30: Po zabawki, dodatkowe książki, grube pamiętniki. Zdarza się, że faktycznie plecaki są przeciążone. Uczniowie wkładają tam rzeczy, które po prostu im zalegają, czasami zapomną poprzedniego dnia rzeczy wypakować.
31: Zdejmujemy plecak, proszę. Waga plecaka 7 kg 600 g. Waga ucznia 51 kg, więc tutaj mamy troszeczkę za dużo.
32: To co masz w tym plecaku, że jest taki ciężki?
33: No to 8 klasa. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, arkusze egzaminacyjne.
32: Czujesz ten ciężar na plecach?
33: Szkoda gadać. Oj, czuję, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
22: Z Martą Myśliwiec z Sanepidu i uczniami rozmawiał Dawid Olszewski, a zgodnie z zaleceniami plecak nie powinien ważyć więcej niż 15% masy ciała dziecka. Akcję zorganizowano z okazji Ogólnopolskiego Dnia Tornistra.
34: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Pogoda.
22: Złota polska jesień nie odpuszcza. Dziś słonecznie, pogodnie i bez opadów. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 24 na południowym zachodzie. Najcieplej teraz w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu, a najchłodniej w Suwałkach. 22 stopnie w Opolu, 21 w Krakowie, 20 w Warszawie, Bydgoszczy i Kielcach, a bardzo przyjemna 19 w Lublinie.
34: Sport. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: 4 minuty po 15. Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. Zaczynamy kolumnę Nie Zygmunta w SC Rock dzisiaj. Czwartek, 1 października 2026, kolumna w składzie Raportuje Kruszyńska, muzykę gra Szaciłowski i tak będzie do 18. No to skoro o tej muzyce mówimy, proszę bardzo, Nirvana, All Apologies.

No lepszej piosenki, proszę Państwa, na święto, które dziś przypada, nie mogłem sobie wyobrazić. Dziś, proszę Państwa, pierwszy dzień października i jak co roku, 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki. No i z tej okazji chciałbym Państwa wciągnąć dzisiaj w taką małą dyskusję. Chciałbym poznać Państwa historię na temat tego, czy jest jakiś album albo jakaś piosenka, które sprawiły, że zaczęliście Państwo świadomie słuchać muzyki. W moim przypadku to był cały album. To było Fear of the Dark, Iron Maiden, który trafił w moje łapki na kasecie, jak miałem jakieś 11-12 lat. I wtedy wiedziałem już, że muzyka to jest coś, z czym chcę pracować w życiu. No i dzięki Bogu udaje mi się to robić. A Państwo, jak to u Państwa wyglądało z tym świadomym słuchaniem muzyki? Messenger Eski Rok się kłania, czekam na Państwa głosówki. Co tam Państwa, z Państwa zrobiło? Słuchaczy muzyki. Perfekt, idź precz.

0: Bring Me to Life i Evanescence w S-Rock. A za chwileczkę, proszę Państwa, pojawi się niekwestionowany Książę Ciemności, czyli Ozzy Osbourne będzie i Dreamer.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
3: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
2: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
3: Więcej na jareal.pl.
2: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
4: Reklama.

0: Ozzy, ten gość też, proszę Państwa, w czołówce tych artystów, którzy ukształtowali moją świadomość muzyczną. Ja dzisiaj z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki pytam, jak to było w Państwa przypadku. I Państwo nagrywacie mi głosówki na Messengera Eski Rock, za które bardzo dziękuję. No to teraz będzie Adrian.
1: Cześć Łukaszu. Mój gust muzyczny ukształtował mój wujek, kiedy byłem małym chłopcem. Pewnie jeszcze nie umiałem robić siku na nocniku, a kiedy wujek mnie zapytał o trzy najlepsze zespoły na świecie, to odpowiadałem bez wahania U2, Pearl Jam i Pink Floyd. No i dziś jako prawie 40-letni facet cały czas mam tak, że te trzy kapele zajmują ważne miejsce w moim życiu.
0: Dzięki wielkie i pamiętaj o tym, jeżeli jesteś wujkiem, że ten kaganek oświaty to trzeba przekazywać dalej. Także bądź takim wujkiem dla tych swoich siostrzeńców, jak ten wujek był dla ciebie.

0: Rammstein, czyli nasi przyjaciele za zachodniej granicy. Ameryka za nami, teraz będzie, proszę Państwa, na poważnie, bo czas na najświeższy raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Postrzelony 2-letni chłopczyk i jego matka nadal przebywają w białostockim szpitalu. Oboje zostali zaatakowani z broni przez byłego partnera kobiety, który następnie targnął się na swoje życie. Maluch musiał przejść zabieg.
3: Niespełna 2-letnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na OIOM-ie. Jego stan jest stabilny.
2: Mówi Aneta Łukowska, rzecznik Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Operację przeszła również matka i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Substancja ropopochodna usunięta. Znów otwarte są plaże w Ustce i w części gminy. To po tym, jak w sobotę Bałtyk wyrzucił czarne, lepkie grudki. Chodzi o 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem.
1: To jest raport.
2: Co zrobić, gdy zobaczymy dzika? Odpowiedź na to pytanie znają już dzieci z warszawskich Bielan. W szkole podstawowej numer 80 przeprowadzono specjalne zajęcia edukacyjne, to ze względu na pojawiające się tam dziki. Przedstawiciele Lasów Miejskich wyjątkowo przyjechali edukować dzieci na miejscu.
4: Tu wśród rodziców był taki niepokój, dlatego że w drodze do szkoły te dziki zaczęły się pojawiać, więc dzieci same chodzą, same wracają.
2: Mówi dyrektor szkoły Beata Sinicyn. Według najnowszych badań w Warszawie może żyć nawet 3000 dzików.
0: Jak to zrobić, jak się widzi dzika? To już wiadomo od dawna. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka.
1: SK Rock Sport.
2: A na początek Pekin i turniej WTA 1000. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie. Polka przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową 4-6-3-6. To czwarte kolejne zawody, które 34-letnia poznanianka kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej przegrała premierowe spotkania w Cincinnati, wielkoszlemowym US Open oraz w Seulu. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki rozpoczną zmagania od drugiego etapu. Jako pierwszy polski klub w historii Czarni Antrans Sosnowiec zagrają w Pucharze Europy Kobiet. W rewanżowym meczu drugiej rundy piłkarki pokonały u siebie islandzki Breiðablik 1-0. Pierwsze spotkanie na wyjeździe mistrzynie Polski wygrały tydzień wcześniej 6-2. Ponad 12 milionów dolarów za tyle sprzedano koszulkę słynnego koszykarza Michaela Jordana. Zagrał w niej trzeci mecz finałów NBA w 1998 roku. To rekordowa wartość pamiątki związanej z tym sportowcem.

0: Pam, pam, pam, pam. Tak się ładnie kończy ten numer The Offspring, Why Don't You Get a Job? A teraz ten moment, który ostatnimi czasy ja najbardziej lubię podczas dnia pracy.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Czyli moment, w którym wręczam Państwu zaproszenia na naszą urodzinową imprezę. Tym razem jest z nami Marta. Cześć!
2: Cześć!
0: Marto, ujęło mnie to, co napisałaś w swoim zgłoszeniu. Może ja nie będę tego czytał, tylko po prostu ty opowiedz, o co tam chodzi.
2: Chodzi o to, że mam 14-letnią córkę Olgę i wychowana była przy muzyce rockowej, ale jak to dziecko zbuntowane, zaczęła szukać swoich ścieżek i przez jakieś tam kilka lat, nie wiem, od 11-12 roku życia zaczęła słuchać obrzydliwego K-popu. Oczywiście nie zabraniałam jej tego, no bo ma prawo do swojej autonomii muzycznej, ale nic tego nizowego, zaczęłam znajdywać u niej jakieś płyty moje stare. Patrzę, tu dziecko jakieś tam, nawet Cileksa potrafiło sobie zapuścić.
0: No proszę.
2: Także nawróciła się na ciemną stronę mocy, słucha rocka i dlatego wysłałam zgłoszenie, ponieważ miłoby było zaprosić dziecko teraz, żeby posłuchała fajnej muzy.
0: Na żywo.
2: Na żywo.
0: I będzie na żywo, i będzie głośno, i idziecie, ty i twoja córa, na
2: super
0: urodziny Eski Rock. Gratuluję! I chciałem tylko
2: bardzo
0: powiedzieć,
2: dziękuję,
0: że taka refleksja mnie naszła. Zobacz, my jak byliśmy młodzi, to z muzyką zbuntowanych był rock, a teraz K-pop. Do jakich czasów my dotrwaliśmy?
2: Straszny.
0: Martuś, ogromne dzięki za zgłoszenie. Widzimy się 22 października w Progresji.
2: Super, dzięki. Do zobaczenia.
0: Dzięki wielkie, cześć. A to chłopcy z Placu Broni i kocham wolność, Westerok. Kolejne zaproszenia będę miał dla Państwa już po 16:00.

0: kłaniam się w pas. U mnie zaczęło się od Hey Joe. Brat przyniósł na jakiejś płycie, to była chyba składanka Hendrixa. I od tego momentu zaczęło się słuchanie i też granie na gitarze. I tak to trwa 25 lat. Pozdrawiam.
1: Słuchacie Eski Rock. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
9: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
8: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
9: Więcej na jareal.pl.
8: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Toddy Love i Bóg w Esterok. A teraz przed nami, proszę Państwa, zespół, który w tym roku świętuje 50-lecia istnienia. To jest pół wieku, to jest strasznie dużo czasu. Zespół, który powstał jeszcze zanim ja się urodziłem. Zespół, który te obchody 50-lecia ma naprawdę bardzo rozległe. Jednym z elementów tych obchodów jest, proszę sobie wyobrazić, kanał na YouTubie, podczas którego, na którym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lecą największe dokonania grupy YouTube. Dla wszystkich fanów tej grupy, no to jest coś absolutnie pięknego. Odpalamy YouTube'a i przez 24 na dobę grają nam panowie z Irlandii. No to teraz zagramy coś nowego od grupy YouTube. To jest kawałek, kolejny zresztą, który promuje zbliżający się coraz większymi krokami Carnaval de Luz, czyli kolejny album studyjny grupy U2. Ten ma się pojawić 13 listopada, a promuje go utwór Silencio.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: RMFF Rock.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Autopromocja. Melina.
3: Rock. Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
3: Do 98.
4: Do 98, a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
3: 8 lat.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
2: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
11: Twój modny wybór na jesień? Design.

te możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
4: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.
6: O 20:00 orędzie prezydenta, tematem najpewniej ceny paliw. Obawia się o bezpieczeństwo, chodzi o ojca zamordowanej Mai z Mławy. W raporcie także podstawówka w Koszalinie i akcja Bezpieczni Adwokaci.
7: SK Rock. Raport.
6: 16:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ceny paliw najpewniej głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20:00 i być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
8: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw? I nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żeby zachował się inaczej niż dotychczas było to w Polsce przyjmowane.
6: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Odniósł się też do zarzutów opozycji o niekonstytucyjność ustawy. Chodzi o wprowadzenie podatku działającego wstecz.
8: Zarzuty opozycji są pełne hipokryzji. Dokładnie takie samo rozwiązanie, które opodatkowywało Jastrzębską Spółkę Węglową w 2023 roku, za rok 2022 przyjmowali. I kierowali te środki do budżetu. My chcemy te środki skierować na obniżkę cen paliw.
6: Dodajmy, że prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
7: To jest raport.
6: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gróźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
9: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gróźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
10: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest radek, który powiedział, że Katarzyna nagle zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
9: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
6: Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Po dramatycznym wypadku wraca do biegania półmaratonów. 5 lat temu na nogę górnika z kopalni Wesoła Mysłowice spadł z wysokości duży kamień. Groziła mu amputacja, ale pan Dawid się nie poddał i niedługo stanie na linii startu.
11: Zmierzył mi kolano, rozerwał tętnicę udową, przygniótł mi stopę. Jeden z lekarzy zapytał mnie się, czy zastanawiałem się nad amputacją nogi z tego względu, że będzie tylko gorzej, tak? Nie dałem za wygraną. No, zacząłem chodzić, potem z kikami. Na przykór wszystkiemu zacząłem truchtać, no i jestem w tym miejscu, gdzie jestem.
12: Dziś jest rok 2026 i wraca pan na start Silesia Maratonu.
11: Będę biegł półmaraton. Tak jak 5 lat temu ktoś mnie pchał, w tym roku powiedziałem, że zamierzałem przekazać to innej osobie, która sama nie jest w stanie biegać. Będę biegł z taką osobą.
6: A z górnikiem Dawidem Rauf-Lajsiem rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Najmłodsi mieli okazję dowiedzieć się, czym zajmuje się adwokat, jakie mają prawa i do kogo mogą zwrócić się o pomoc. To w podstawówce numer 4 w Koszalinie, gdzie uczniowie wzięli udział w spotkaniu w ramach akcji Bajeczni Adwokaci.
13: Anna Bochniadzinka, jestem koordynatorką akcji Bajeczni Adwokaci w Izbie Adwokackiej w Koszalinie. Celem tej akcji jest podnoszenie świadomości prawnej najmłodszych uczniów, a także edukowanie ich o wymiarze sprawiedliwości, o pracy adwokata.
14: Kto to jest adwokat?
15: Adwokat to jest osoba, która się może wyciągnąć z więzienia, tyle wiem. Adwokat to jest taka osoba, która broni swoich krewnych, którzy chcą wyjść z więzienia.
14: A jak ktoś jeszcze nie trafił do więzienia, to może mu pomóc adwokat?
15: Chyba tak.
14: Z jakim problemem poszedłbyś do takiego adwokata?
15: Na przykład, że ktoś mi coś robi, dokucza czy hejtuje.
6: A tematem zajął się Marcin Kieca.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
6: W Polsce złota polska jesień, piękna pogoda, do końca tygodnia bezchmurne niebo i letnia temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: 5 minut po 16, czwartek, pierwszy dzień października 2026 roku. To jest SK Rock. Zapraszam do spędzenia ze mną czasu do 18. Jeszcze Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie, między innymi, dam komuś z Państwa kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest. No i oczywiście wrócimy do tematu tego świadomego słuchania muzyki. Państwo nagrywają głosówki na Messengera. Bardzo dobrze. SK Rock. Najpierw jednak Linkin Park i Numb.

Ja też lubię chleb i też jak zjem, to czasami zdarza mi się poklepać po brzuchu. Hej i ho, Ester rok za nami, a pani Katarzyna Nosowska świętuje, proszę państwa, 30-lecie solowej działalności scenicznej. Oj, będzie się działo, bo pani Katarzyna zapowiada, że na koncertach z tej okazji właśnie ma być sporo niespodzianek. Taka niespodzianka to zawsze coś ciekawego, szczególnie w wykonaniu pani Katarzyny. 13 listopada rozpoczyna się ta trasa koncertowa w Stodole w Warszawie, a 13 grudnia skończy się również w Stodole w Warszawie. A w międzyczasie będą jeszcze inne miasta. Odsyłam do mediów społecznościowych Katarzyny Nosowskiej. Tam znajdą państwo wszystkie szczegóły. Tymczasem my w Esterok słuchamy teraz grupy R.E.M. It's the end of the world.

0: Pierwsze u mnie świadome słuchanie muzyki zaczęło się od Queen i Bohemian Rhapsody, jak byłem dzieckiem, a potem jak już byłem takim trochę większym dzieckiem i trafiłem na piosenkę Aerosmith Mama Keen, no to już zacząłem szukać, szperać, dowiadywać się kto to, co to, z jakiego albumu. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.
1: Esca Rock. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2095.

0: 99 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

Ona, jestem silna w Esterok. Ta pani w tym roku też 50-lecie świętowała, tak jak i tu. Tylko, że 50-lecie urodzin w Łódzkiej Atlas Arenie. To było w maju tego roku. A jeśli chodzi o koncerty pani Agnieszki, proszę bardzo. Jutro gra w Edynburgu, 3 w Manchesterze, a w niedzielę w Londynie. Gdyby ktoś miał ochotę się wybrać, proszę uprzejmie. No to teraz Billy Idol w Esterok i Rebel Yell.

0: BDI Idol i Rebel Yell w Esterok. W studiu jest już Ania. Ania, ty pamiętasz, kiedy zaczęłaś świadomie słuchać muzyki?
1: A to pytanie zadałeś, człowieku.
0: Proszę bardzo. No dobra, to zastanów się, odpowiesz przy następnej okazji, a teraz, panie i panowie, pora na poważnie, czyli na raport.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na drodze 74 Kielce-Opatów. Po 15 w miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem ciężarówka zderzyła się z dwiema osobówkami. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin.
2: To jest raport.
3: Studenci medycyny chcą pozwać Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Niedoszli lekarze zarzucają uczelni zaniedbanie w kształceniu, co skutkowało niezdaniem egzaminu i wydaleniem ze studiów. Grupa studentów chce jednak zachować anonimowość.
4: Podczas egzaminu można było usłyszeć rozmowy i komentarze samych wykładowców dotyczące poziomu trudności pytań. Jedna z osób prowadzących przyznała, że niektóre pytania w ogóle nie powinny znaleźć się na egzaminie, natomiast inna otwarcie stwierdziła, że sama nie wie, czy byłaby w stanie zdać ten egzamin.
3: Uczelnia zamierza wyjaśnić całą sprawę.
5: Ta sytuacja wymaga szczegółowego wyjaśnienia. Najbardziej zabolały nas dane liczbowe, które pojawiły się w kontekście tego konfliktu. No, odbiegają one znacznie od tego, co jak jest naprawdę. Sprawa będzie wyjaśniona. Myślę, że tutaj należy się spokojnie poczekać na wyjaśnienie tej całej sprawy. Zarówno studenci, jak i kadra naukowa, niepotrzebne emocje tutaj wzwalają się i myślę, że spokój jest nam jak najbardziej potrzebny.
3: Mówi Piotr Burda, rzecznik Uniwersytetu w Kielcach.
2: SK Rock Sport.
3: Na początek Pekin. Hubert Kurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na kortach twardych. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie Francuz, 58. zawodnik światowego rankingu. Jutro trzecia kolejka Ligi Narodów i starcie Polski z Rumunią. Początek rywalizacji o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Aby myśleć o czymkolwiek więcej niż o utrzymaniu, niezbędne są punkty. Wcześniej biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali u siebie z Bośnią i Hercegowiną, a później przegrali ze Szwecją 3-1, a to daje im jeden punkt i przedostatnie miejsce w tabeli. Pod wodzą selekcjonera Urbana Polacy nie wygrali 5 ostatnich spotkań. Jutro ostatni turniej i 3 Polaków z szansą na tytuł. W czeskich Pardubicach odbędzie się 4. turniej tegorocznego cyklu żużlowych Mistrzostw Europy. Realną szansę na obronę tytułu ma Patryk Dudek, jednak oprócz niego blisko triumfu są dwaj inni Polacy, Maciej Janowski i Kacper Woryna. A początek imprezy jutro o 17:00.

0: Wouldn't it be good i Placebo w Estrog. No a teraz, proszę Państwa, przyszedł ten mój ulubiony moment w godzinie, kiedy mogę kogoś obdarować zaproszeniami na Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026.
0: www.skrock.pl, tam Państwo się zgłaszacie do naszej zabawy i opisujecie, proszę Państwa, wasze najbardziej rock'n'rollowe przeżycia. Takim rock'n'rollowym przeżyciem może być brak takiego przeżycia. Jak to w przypadku Małgorzaty. Cześć, Gosiu.
2: Cześć.
0: Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem?
2: Do Warszawy.
0: A, no to niedaleko. Słuchaj, no i co to jest z tym, że nie byłaś w tym roku na koncercie? Dlaczego tak?
2: Nie wiem, jakoś brak czasu na wszystko.
0: No ale słuchaj, priorytety, no koncertów nie można zrzucać na boczny plan, halo.
2: Ale rok się jeszcze nie skończył.
0: No ja myślę, że pójdziesz na Rocktoberfest i to nadrobisz.
2: Pójdę?
0: No pójdziesz, razem z tym swoim chłopem, co to o nim tutaj pisałaś w zgłoszeniu. Bo żeby było, proszę Państwa, ja pozwolę sobie zacytować. Taką wodą być to zdecydowanie nasza piosenka, a mój facet jest wielkim fanem Happy Set. Mamy z nią związane mnóstwo wspomnień i za każdym razem, kiedy ją słyszę, robi mi się cieplej na sercu. I 25 października macie jeszcze rocznicę. Która to rocznica?
2: Cała trzecia.
0: O! Ci powiem, to już naprawdę dobry wynik. Gosia...
2: Tak, już wytrzymaliśmy trochę ze sobą.
0: I żeby nie było, proszę Państwa, że ja nie jestem romantykiem. Proszę bardzo, takie romantyczne zgłoszenie. No to będziecie świętować nasze urodziny i swoją rocznicę trzecią Związku Intonie Radzieckiego.
2: Pięknie, dziękuję.
0: Proszę bardzo, jak powiedz jeszcze nam tylko, jak twój facet ma na imię.
2: Rafał.
0: No to pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy Rafała i widzimy się 22 października w Warszawskiej Progresji. Pozdro, cześć.
2: Świetnie, dzięki.
0: A jak Państwo chcą się zgłosić do naszej zabawy, proszę bardzo, skrock.pl albo Messenger Skrock w formie głosówek.
1: Rocktoberfest 2026.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.

0: tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Oj, pamiętam, jaki to był szał, kiedy Him podbijał listy przebojów. To szkoła średnia jakaś taka moja była. Całkiem niedawno. No, tak powiedzmy. Całkiem niedawno to było. O, a propos tych niedawnych albo dawnych wydarzeń, to ja dzisiaj pytam Państwa o to, jak to się stało, że słuchają Państwo świadomie muzyki? I kto był za to odpowiedzialny? Bo dziś jest Międzynarodowy Dzień Muzyki. No i co? No i mamy wypowiedź Moniki.
1: Cześć, Łukaszu. U mnie takie pierwsze świadome, może bardziej nieświadome na początku słuchanie muzyki rockowej, to było jak miałam chyba 6 lat i usłyszałam pierwszy raz Bruce'a Springsteena, Born in the USA. To było moje marzenie, żeby tego gościa zobaczyć, no i dzięki wam się spełniło w zeszłym roku. A później ja chyba miałam, nie wiem, 11-12 lat, zakosiłam sąsiadce płytę Aerosmith. No i katowałam ją dosyć długo, aż ją chyba zdarłam, bo to było już na kompaktach. Pozdrawiam, hej.
0: Pozdrawiamy cię również bardzo gorąco. Kto nie zdarł w życiu żadnego kompaktu? Ręka do góry. Nie widzę. No i dobrze. Jeżeli natomiast chodzi o Bruce'a Springsteena, proszę bardzo, od tego też jesteśmy. Marzenia też spełniamy. Ja po 17 spełnię kolejne marzenie czyjeś, kto chciałby się wybrać na Rocktoberfest. Najpierw jednak Smash Mouth i All Star, no a po drodze jeszcze oczywiście najświeższy raport, ten punktualnie o 17. Some.

0: promocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska, raport.
1: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? No, było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje, przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitar.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
0: Joanna Ziętarska.
3: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
0: Łukasz Bąk.
4: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
1: Zarzuty dla 11 osób. Nowe informacje w sprawie Kolegium Humanum. Rolnik z Gliwic zaorał asfalt. Jest decyzja sądu w sprawie ciągnika. W Bełchatowie technologia w służbie pacjentom. Lekarzy wspiera robot.
18: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum we wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straż Graniczną. To osoby pełniące wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
18: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
19: To jest raport.
1: Sprzętu na razie nie odzyskam. Józef Magiera złożył zażalenie na decyzję prokuratury. Chodzi o zabezpieczenie ciągnika na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody. W sierpniu rolnik z Gliwic Ostropy wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd nie przychylił się do prośby oddania sprzętu.
20: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanych, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
1: Mówi obrońca mężczyzny, mecenas Adam Szewc, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
21: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym miał się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
1: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. To odpowiedź na weto prezydenta. Minister edukacji powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Tymi sprawami miał zajmować się rzecznik praw ucznia. Jego powołanie gwarantowała nowelizacja prawa oświatowego, którą w lipcu zawetował prezydent.
22: Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra, będzie rzecznik, który będzie kontaktował się z kuratoriami, z samorządami, z uczniami. Tak, to jest odpowiedź na weto.
1: Tłumaczyła szefowa MEN Barbara Nowacka. Funkcję pełnomocnika objął Mikołaj Wolanin, doktorant, magister prawa, który w pracy naukowej zajmuje się prawami ucznia. Jak zapewnił, od razu bierze się do pracy.
23: I jeszcze dzisiaj razem z panią minister Nowacką spotkamy się z prawie 30 młodzieży, żeby porozmawiać o tym, jakie kompetencje, jakie umiejętności będą im potrzebne za kilka, kilkanaście lat. Razem z minister Pauliną Piechną-Więckiewicz jesteśmy umówieni na rozmowę. Na rozmowę z szeregiem organizacji młodzieżowych, by wspólnie zastanowić się, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.
1: Dodajmy, że Wolanin to m.in. jeden ze współautorów ustawy o zakazie używania telefonów w szkołach.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec najnowocześniejsza technologia w służbie pacjentom. W szpitalu w Bełchatowie lekarzy w skomplikowanych operacjach wspiera najnowszej generacji robot Da Vinci.
24: Warto podkreślić, że jesteśmy pierwszymi w województwie, którzy zaczęli wykonywać zabiegi takie jak usunięcie pęcherza moczowego w przypadku nowotworu tego narządu, a także usunięcia guzów nerek w asyście robota, gdzie pacjenci również nie tylko z Bełchatowa czy z powiatu bełchatowskiego, a również z tego województwa przyjeżdżają do nas, ponieważ obecnie oferujemy takie zabiegi jako jedynie w województwie.
1: Mówił specjalista urologii Mateusz Jobczyk z Bełchatowskiego Szpitala.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie i ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. Przed nami także pogodna noc, we wschodniej części kraju nawet bezchmurna. Na wschodzie mogą pojawić się mgły, które będą ograniczały widzialność do około 300 metrów. Temperatura od 4 do 8 stopni we wschodniej części kraju, natomiast cieplej na zachodzie i w rejonu Półwyspu Helskiego, tam od 9 do 13. Jutro także pogodnie, słonecznie i ciepło. Na północnym zachodzie mogą pojawić się mgły i słabe opady deszczu.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
27: 5 minut po 17 to jest SK Rock. W czwartek, 1 października 2026 roku, Międzynarodowy Dzień Muzyki. O tej muzyce dzisiaj rozmawiamy, o tym, kiedy państwo świadomie i w jaki sposób zaczęli tej muzyki słuchać. Ania obiecała, że przed serwisem o 17.30 odpowie na pytanie, jak to było u niej, a historia podobno jest całkiem niezła. ale zanim do tych opowieści o muzyce przejdziemy, to za chwilkę dam komuś z Państwa jeszcze podwójne zaproszenie na Rocktoberfest. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. The Cranberries i Promises teraz przed nami.

0: The Garbage i Paranoid w Esterok, a ja obiecałem, że dam komuś zaproszenia na Rocktoberfest niebawem. No i właśnie, proszę Państwa, to niebawem nadeszło.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Tym razem będzie to ktoś, kto zgłosił się do nas ze swoją poniekąd rock'n'rollową historią na Messengera Eski Rock. Taką głosówkę oto nagrał Radosław.
2: Cześć, teraz aktualnie leci mi Eska Rock w radiu. Razem z pracownikiem jedziemy po całej Polsce, bo akurat robimy montaże na szpitalach i zawsze z dom towarzyszy Eska Rock. Nie powiem, bo byłoby zajebiście, gdybyśmy razem mogli pojechać na Rocktoberfest. Pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy Ciebie, Twojego pracownika i zapraszamy na Rocktoberfest 2026. No za taką promocję Eski Rock na wszystkich szpitalach w Polsce, no to takie

0: cześć. Tak świadomie zacząłem słuchać muzyki, że poszedłem do szkoły muzycznej. A mam 52 lata. Niezłe, co nie? Nara.
1: Bardzo dobre, drogi panie. Na naukę nigdy nie jest za późno.
2: SK Rock. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: serce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Godzina. Godzina. Tyle pani miała czasu na to, żeby zastanowić się nad odpowiedzią na moje pytanie o tym świadomym słuchaniu muzyki i coś w przedszkolu słyszałem było, tak?
1: Proszę pana, wiem, że nic nie wiem.
0: To no, prezydent Trump.
1: Świadome, a nie Sokrates?
0: Nie, Trump jest ważniejszy.
1: Ja myślę, że to świadome słuchanie muzyki zaczęło się jednak w liceum. Wtedy królowało U2 i Red Hoci, ale była podstawówka. Pierwszy magnetofon i kaseta Europe.
0: No i o to chodzi. I idziemy w tym roku na Europe, zaraz w październiku.
1: Idę.
0: 20, ja też idę. Także będziemy się dobrze bawić i wracać do czasów młodości. No dobra, pośmiali się to teraz na poważnie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu poważnej kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie i to codziennie jako taksówkarz.
4: Podobno najlepiej wychodzi mu parkowanie między słupkami. Miał dosyć siedzenia w domu, teraz siedzi w taksówce.
1: Świetnie, ciekawe.
4: Myślałem, że pan no, powie tak. Skupo. Bardzo rock'n'rollowa jest moja córka, bo codziennie przez godzinę, jak jeździmy od 6 lat do liceum, kiedy ją odwożę. Gratulujemy córci.
1: Tak to było właśnie.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Esse Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzęsienie ziemi w PKP Cargo. Z pełnienia swoich funkcji zrezygnowali prezes Zbigniew Prus oraz pozostali członkowie zarządu. Od jutra obowiązki prezesa będzie wykonywać członek Rady Nadzorczej spółki Monika Starecka. A decyzja o rezygnacji zarządu jest związana z wydanym przez sąd postanowieniem z 29 września. Chodzi o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przez PKP Cargo zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.
5: To jest raport.
1: Bezpłatne szczepienia przeciw HPV także dla młodych dorosłych. Dziś ruszył nowy program. Dotychczas darmowe szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego obejmowały dzieci i młodzież od 9 do 14 roku życia. Teraz z bezpłatnego szczepienia mogą skorzystać także młodzi dorośli, czyli od 19 do 26 lat. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Choć teren ten sprawdzano wiele razy, to wrak samolotu żołnierze marynarki wojennej odkryli dopiero latem podczas ćwiczeń. Teraz jego obecność potwierdzili nurkowie.
6: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nic od głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
1: Mówi Tomasz Stachura, szef ekipy nurkowej.
5: Esse Rock. Sport.
1: Marzą o trzecim triumfie z rzędu. Koszykarze Legii Warszawia przystępują do walki o 93. Mistrzostwo Polski jako obrońcy tytułu. Jutro pierwsze starcie w nowym sezonie PGE Basket Ligi, a już we wtorek kolejne ważne starcie ze Strasburgiem w koszykarskiej Lidze Mistrzów.
7: W zeszłym sezonie byliśmy naprawdę bardzo blisko, żeby wejść w fazę play-in. Mam nadzieję, że ten plan minimum, jakim jest faza play-in, to jest aktualne.
1: Mówił kapitan Legii Michał Kolenda. Najpierw jednak rozgrywki krajowe. Początek meczu z Energa Czarni Słupsk jutro o 18. Turecki Związek Piłkarski tymczasowo zawiesił 448 obecnych i byłych działaczy klubowych, w tym prezesa Trabzonsporu oraz wiceprezesa Besiktasu. Sprawa powiązana jest z szeroko zakrojonym dochodzeniem dotyczącym zakładów bukmacherskich. Zawieszenie działaczy pełniące funkcje w klubach dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w ciągu ostatnich 5 lat obstawiali zakłady, sprawując jednocześnie swoje stanowiska.
0: No, my już to mieliśmy. Taki film był kiedyś, Piłkarski Poker.

0: Dziewczyna bez zęba na przedzie to Kult w S-Rock, a my dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o muzyce, o tym, jak to się zaczęło, że Państwo stali się świadomymi słuchaczami muzyki. A to wszystko ze względu na to, że dziś mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki właśnie. No i teraz historia Karoliny.
1: Nawet do końca nie pamiętam, jak rozpoczął się ten proces słuchania muzyki u mnie, ale ona towarzyszyła nam od zawsze, bo tata bardzo lubił słuchać rockowej muzyki. Słuchał przede wszystkim polskiego rocka. No i z czasem tak się trochę to rozwinęło, że zawsze w zasadzie była jakaś Metallica, Gansie, to tak w ogóle od dzieciństwa. Nigdy nie zapomnę jednego z najlepszych moich prezentów ever, kiedy Slash przyjechał z zespołem do Polski, to był 2013 rok, to katowickiego spotka i ja bardzo chciałam iść na ten koncert i moi rodzice zrobili mi niespodziankę i w dniu tego koncertu z samego rana powiedzieli: słuchaj, nie idziesz do szkoły, jedziemy na koncert.
0: Moja droga, byliśmy na tym samym koncercie. Mróz był straszny wtedy. Pamiętam, że grzebnąłem na lodzie, jak wysiadałem z samochodu pod katowickim spotkiem. Koncert świetny. Co prawda ja byłem wtedy trochę starszy. Nie zwolnili mnie ze szkoły. Sam sobie wziąłem wolne w robocie. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Słuchacie Eski Rock. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Skoda.

0: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
6: Reklama.

The Cult i She Sells Sanctuary w Esterok. No i tym sposobem, proszę Państwa, dobrnęliśmy do końca dzisiejszej kolumny Nie Zygmunta w Esterok. Już za momencik na naszej antenie Radar, to po 18:00, o 18:00 najświeższy raport, a na Radar zapraszam w imieniu Michała Prokopowicza. My natomiast, drodzy Państwo, słyszymy się już jutro, punktualnie o 12:00. Jeszcze na papa ode mnie Dire Straits i Walk of Life, Łukasz Szaciłowski. Dzięki za dziś, pięknego wieczoru Państwu życzę.

0: jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.
1: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Reklama.
9: Stan stabilny. Dwulatek i jego matka dochodzą do siebie po strzałach. 49-latka w Krakowie Gibała i Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia. Chodzi o debatę. W raporcie także Uniwersytet Jagielloński i historyczny pochód profesorów.
10: SK Rock. Raport.
9: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Potem targnął się na swoje życie.
11: Niespełna dwuletnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na OIOM-ie. Jego stan jest stabilny.
9: Mówi Aneta Łukowska, rzecznik dziecięcego szpitala klinicznego w Białymstoku. Operację przeszła również matka. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Atakiem, do którego doszło na osiedlu w Białymstoku, wstrząśnięci są sąsiedzi.
12: Tak strasznie to przeżyłam. Widzieliśmy, jak wynosił strażak tego małego i ją wynosili w takiej tej płachcie. On do nich krzyczał i bardzo często kłótnie były. Nie pomyślałam, że to do takiego czegoś może dojść.
9: Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli broń czarnoprochową, z której strzelał 49-latek. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety.
13: To jest raport.
9: Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledzi ten temat. Na linii Kraków i Jakub Solarz. Kubo, gdzie tkwi problem?
14: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
15: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
14: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
16: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
14: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka kandydatka na prezydenta. Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów? Przekonamy się wkrótce.
9: A głosowanie w Krakowie 11 października. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Do końca tygodnia cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. Zatankować taniej mogą jednak wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca. Miasto od wczoraj zanotowało szturm wniosków o wydanie elektronicznej karty.
8: Na tę chwilę mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca, czyli pokazuje to, że mieszkańcy chcą kupować tańsze paliwo.
9: Przyznaje rzecznik prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec, a mieszkańcy pomysł popierają.
13: Zawsze dobre rozwiązanie.
16: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
17: Pewno obniżka ceny pomoże.
18: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
17: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
9: Promocja trwa do niedzieli.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie. Tym samym rozpoczął się 663 rok akademicki na słynnej krakowskiej uczelni. To jedyny dzień w roku, kiedy można zobaczyć władzę i wykładowców UJ w uroczystych togach symbolizujących kilkusetletnią tradycję uniwersytetu. A jak sami profesorowie wspominają swoje początki na studiach?
19: Było to kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości, ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy i nadzieja na to, że będzie to kolejny dobry rok.
20: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. Nigdy nie marzyłam, żeby w nich uczestniczyć i to jest ogromna duma.
21: Sam przemarsz orszaku jest już tak tradycją ogromną, wpisaną w tkankę miasta, że właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku. Maszerują w nim przedstawiciele 16 wydziałów. Każdy wydział ma swój kolor togi, więc wygląda to przepięknie.
9: Mówił Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu. Dodajmy, że przemarsz profesorski UJ-u znajduje się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
9: Przed nami pogoda na noc. Na wschodzie mogą pojawić się mgły, które będą ograniczały widoczność do około 300 metrów. Temperatura od 4 do 8 stopni na wschodzie, cieplej na zachodzie i w rejonie Półwyspu Helskiego, tam od 9 do 13 stopni. Jutro pogodnie, słonecznie i ciepło. Na północnym zachodzie mogą pojawić się mgły i słabe opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Eskarok Radar.
23: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze podsumujemy to, co można zobaczyć w najnowszym dokumencie Linkin Park. Sprawdzimy także, dlaczego Lennon został właśnie idiotą, a do tego rozdamy dwa bilety na Rocktoberfest Eskirok. Ale zanim to wszystko, czas na spacer po bulwarach złamanych marzeń. A zaprasza pan Armstrong i pozostali muzycy zespołu Green Day. Michał Prokopowicz, kłaniam się 1 października w czwartek 6 po 18. No i zapraszam do 9.

Przyznam szczerze, że jestem bardzo mocno zaskoczony tymi słowami, które padły z ust Paula McCartneya w ten poniedziałek w tym tygodniu, kiedy w Los Angeles można było zobaczyć wyjątkowy film, bo to był pokaz filmu dokumentalnego Man on the Run. W Los Angeles ta premiera się odbyła. To jest film dokumentalny, który skupia się na trudnym dla Paula McCartneya okresie po rozpadzie legendarnej czwórki z Liverpoolu i przyznam szczerze, że takich słów z jego ust a propos Johna Lennona się kompletnie nie spodziewałem. Powiedział wprost: zawsze uważałem Johna za bardzo fajnego i nadal tak uważam, ale w niektórych sprawach potrafił być kompletnym idiotą. I przyznam szczerze, że te słowa są dosyć mocno obrazoburcze. Kiedy Ania kończyła serwis po godzinie 18, zapytała mnie później, dlaczego powiedziałem takie słowa. To nie ja je wypowiedziałem, to wypowiedział je dosłownie w poniedziałek Paul McCartney. Ale też warto znać ten kontekst, dlaczego on powiedział te słowa. Pamiętamy przecież chyba wszyscy fani Beatlesów, jak John Lennon publicznie niezwykle ostro atakował solową twórczość McCartneya. Pamiętamy ten drugi solowy album, kiedy Lennon nazwał go po prostu okropnym. Pamiętamy także, jak panowie właściwie po rozpadzie już tego zespołu wymieniali się publicznie złośliwościami. Paul McCartney na przykład przyznał, że umieścił drobne przytyki w utworze Too Many People, ale pamiętamy, jak w odwecie także Lennon zareagował niezwykle agresywnie z piosence How Do You Sleep. I z jednej strony wiemy, że Paul McCartney podkreślał wielokrotnie, że zrozumiał wady swojego przyjaciela po latach, ale dzisiaj słuchając tej wypowiedzi mam wrażenie, że chyba jednak gdzieś tam wewnętrznie nadal go uciska ten temat. A propos tematów wewnętrznych Paula McCartneya, to jego Come Inside. Zajrzyjmy do środka byłego Beatlesa.

do tematu dziewczyn, do tematu kobiet jeszcze będziemy na pewno w tej godzinie nawiązywać. Będziemy wracać, będziemy dzwonić, będziemy rozmawiać. Natomiast uwielbiam, drodzy Państwo, ten utwór. Bo czasami jak gdzieś tam się pojawia, jak jestem w okolicy, to czasami pytam znajomych, a wiesz skąd jest ten zespół? I na ogół pojawia się hasło Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i wtedy mówię zawsze, nie, nie, to niemiecki zespół z Fryburga. I chociaż tak nie brzmi. No to teraz posłuchajmy tych dźwięków, które wydawało się, że już tak nie brzmią, jeśli chodzi o zespół Nothing But Thieves, dlatego że ten zespół wrócił ze swoim piątym studyjnym albumem Stray Dogs. To było dosłownie chwilę temu, 25 września. I to jest niemała ewolucja, dlatego że tak naprawdę ten zespół postanowił się na chwilę zatrzymać, no i spojrzeć. I to mocno, za siebie. I po tych bardziej rozbudowanych i bardziej koncepcyjnych dźwiękach, jak dostaliśmy 3 lata temu na płycie Dead Cup City, to teraz ten zespół ewidentnie postanowił zamknąć się w jednym pomieszczeniu i tych 5 muzyków zastanowiło się, co chce robić i wybrali porządnego rocka, co nas aktualnie bardzo cieszy. I to właśnie z tej rockowej płyty. To A Different Kind of Happiness i nowy Nothing But Thieves.

0: mówiłem, że jeszcze dzisiaj będziemy mówić o kobietach. To Nirvana, to About a Girl. No ale chyba nie ja powinienem mówić o kobietach. Może niech to inni opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych właśnie z kobietami, drodzy Państwo.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A skoro tak, to nie może być inaczej, drodzy Państwo, dzwonimy, bo Wy wchodzicie na rocktoberfest.sk.pl i wysyłacie swoje zgłoszenia, a później my wykonujemy taki telefon jak ten, który właśnie teraz wykonuję do Karola. O właśnie, jest sygnał, zobaczymy. Co na to, Karol, wszystko, co tam napisał.
2: Halo?
0: Dobry wieczór, Karolu, Michał Prokopowicz, SK Rock, słyszymy się?
2: Witam serdecznie.
0: Karolu, dostałem od ciebie wiadomość dzisiaj po 15. Napisałeś, że jak byłeś studentem, no to koncertowo to nie za bardzo. Teraz masz ekipę, dostałeś od nich bilety na Nocnego Kochanka. No i niestety nie zobaczyłeś 4 liter Krzysia Sokołowskiego. To niestety to z mojej strony, bo ja widziałem wielokrotnie i wiem, co straciłeś. Natomiast ważniejsze jest to, dlaczego twoi przyjaciele mogą ci zazdrościć i widzisz ty to, czego oni nie widzą. Opowiadaj.
2: No cóż, sytuacja była bardzo zabawna. Z widowni padło hasło do Krzysia Sokołowskiego w przerwniku między utworami, aby pokazał 4 litery.
0: Wiadomo.
2: Tak, no ale Krzysiu w bardzo dyplomatyczny sposób wyrinął się z tego. Natomiast pewna dziewczyna z widowni nie pozostała dłużna, a siedząc na ramionach, nie wiem, czy to swojego partnera, chłopaka, męża, w każdym razie była na tyle odważna, że ściągnęła górę swoją i pokazała po prostu piękny biust.
0: Brawo!
2: A ja, zważywszy na swój wzrost, który, bo mam prawie 2 metry, więc byłem w tym całym wielkim tłumie na tyle jak latarnia morska, pięknie go widziałem. A z kolei moi koledzy niżsi ode mnie żałowali, że nie widzieli tego pięknego, zacnego widoku.
0: No i właśnie, gdybyście się zastanawiali, czy warto wybierać się na koncerty rockowe, to już teraz nie ma żadnych wątpliwości. Czy takie rzeczy będą miały miejsce także 22 października w Warszawie w Progresji na Happy Set? No, musimy zobaczyć. Natomiast to na pewno zobaczy już Karol z osobą towarzyszącą. Wygrałeś oczywiście podwójne zaproszenie. Świetna historia.
2: Super!
0: Dobrze, mój drogi Karolu, za chwilę porozmawiamy o wszystkich miseczkach i innych tematach. A teraz
1: Rocktoberfest 2026.
0: A teraz wróćmy do muzyki.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Cała przygoda zaczęła się w momencie, w którym Grzesiu Kupczyk odezwał się do mnie. Cudowny człowiek. Odezwał się do mnie z propozycją, żeby nagrać z nami płytę. Gdzieś nas podsłyszał, odnalazł nas gdzieś, dostałem takiego maila, żeby po prostu w ogóle do niego zadzwonić. Myślałem, że to są jakieś żarty.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, z tej strony Piotr Brzychcy, zespół Kruk. Zapraszam was do wspaniałej audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
20: Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Reklama.

I jak? To jest chyba to najważniejsze pytanie w kontekście fanów Linkin Park, którzy już może obejrzeli ten najnowszy film dokumentalny. Film, który właściwie miał być tylko pokazaniem koncertu Linkin Park São Paulo z 15 listopada 2024 roku, a dzisiaj mówią, że nie wydawało im się, żeby sam koncert jednak wystarczył. Jak mówią, mieliśmy znacznie więcej do powiedzenia o tym, co wydarzyło się w poprzednich latach, ale również o 7-letniej przerwie, gdy próbowaliśmy poukładać sobie życie. Wiemy o tym, że to właśnie w tym dokumencie zobaczymy wywiady z muzykami zespołu Linkin Park, są nagrania ze studia, są materiały za kulis, są muzycy opowiadający w nich o latach po śmierci Chestera Benningtona, o pierwszych wspólnych sesjach oraz o decyzjach dotyczących przyszłości zespołu. I oczywiście pojawia się też pierwsza próba nowych muzyków tego zespołu, pojawiają się też inne zaskakujące rzeczy. Wiemy także, że Linkin Park pracują nad kolejnym materiałem. Pan Han zdradził, że nawet podczas dni wolnych w trasie muzycy korzystali już ze studiów, no i nagrywali nowe pomysły. Nie potwierdził jednak, kiedy można spodziewać się następcy From Zero, ale ja już bym długo nie czekał. To teraz oddajmy głos pewnym dźwiękom prosto z Łodzi. To Martini Police i ich Melinda.

0: co się odwlecze, to nie uciecze. To tak a propos oczywiście koncertu AC/DC, który miał odbyć się 25 września w New Jersey, no i odbędzie się tydzień później, 2 października. Support już jest gotowy, czyli zespół Foo Fighters. Zresztą sam Dave Grohl w mediach społecznościowych na Instagramie napisał Let's There Be Rock. No to my jesteśmy gotowi na to, co panowie nie tylko z AC/DC, ale także z Foo Fighters pokażą jutro w New Jersey. Do tego tematu będziemy także wracać.
1: Autopromocja. Melina. Esce Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
4: ja bym rycie. Poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Zielony kulem! Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
22: Życie w rytmie miasta i natury?
0: Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
22: Reklama.
23: SK Rock Radar.
24: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy premierowo nowe Fontaine's DC, które mnie dość mocno zachwyciło. Do tego pojawi się najnowsza muzyczna propozycja od Muńka i oczywiście nie zapomnę o kolejnych biletach na Rocktoberfest. Ale zanim to wszystko, dla tych, którzy myślą, że nie uda się z tymi biletami, mam mały apel. Ja i pani Katarzyna. Więcej nadziei, moi drodzy. Przypominam także, że nie tylko trzeba pisać na Rocktoberfestową skrzynkę, można także wysyłać swoje doświadczenia koncertowe z ubiegłego roku, wysyłając do nas głosówki na Facebooku Eski Rock. Tam też się polecam.

wróćmy do tych wakacji. To Boys of Summer Westerok. Nie tylko chłopcy, ale także dziewczyny z projektu Normalni Ludzie działali bardzo skrzętnie w ostatnich miesiącach, by reinterpretować kultowe utwory zespołu Koma, bo to jest, drodzy Państwo, nowa odsłona Piotra Roguckiego, artysty poszukującego, bo oprócz Komy Piotr szuka od wielu, wielu lat swojej drogi. No i teraz postawił na zdecydowanie bardziej surową, taką elektroniczną, alternatywną, trochę transową wersję siebie. No i 16 października dostaniemy płytę Transmutację, która to płyta może zaskoczyć dosyć mocno fanów Piotra Roguckiego i na pewno fanów Komy. Ale z drugiej strony ten projekt też otwiera obchody 30-lecia jego pracy artystycznej. To także mnóstwo koncertów, także w Warszawie, w Katowicach, w Wrocławiu, w Łodzi, w Gdańsku, w Krakowie. Do tych koncertów będziemy wracać, natomiast do raczej projektu Normalni Ludzie nie za często, bo co oryginał, to oryginał. Natomiast polecamy, żeby się zaznajomić z wersją Los Cebula i Krokodyle Łzy w wykonaniu Normalnych Ludzi, czyli zaskakującej interpretacji Piotra Roguckiego w wykonaniu Piotra Roguckiego. A to już oryginał.

To będzie niesamowita historia 57 lat różnicy w muzyce. Bo z nami zespół Omega. To był 69 rok. Kultowa węgierska dziewczyna o perłowych włosach. A z drugiej strony utwór, który za chwilę pojawi się na antenie Eski Rock po raz pierwszy. Utwór, który miał swoją premierę dosłownie kilkanaście może godzin temu. I to jest 57 lat różnicy. I wiecie, co łączy te dwa utwory? To, że one są jakieś, że są zaskakujące. To, że to nie są żadne single radiowe, które trwają dokładnie 3 minuty i są niemalże odlniki. To, co pokazał Omega w 69 roku, to jedna historia. A to, co dzisiaj pokazuje Fontaine's DC, to jest zupełnie inna zupełnie historia. Historia zespołu, który właściwie za 2 tygodnie zaprezentuje swoją nową płytę Dopamine Chamber. I przyznam Państwu szczerze, że nie tylko czekam na to, co wydarzy się 16 października. Myślę, że fani czekają na to, co wydarzy się 31 października, kiedy ten zespół pojawi się w łódzkiej arenie, prezentując właśnie te nowe, zaskakujące dźwięki. Dlaczego zaskakujące? No bo w końcu na tej płycie dostaniemy 11 piosenek i przyznam szczerze, że z tych singli, które do tej pory słuchałem, ten jest jakiś. Tam są zmiany tempa, tam są różne interpretacje własnych pomysłów i w pewnym momencie ja

to dosłownie zostałem kupiony ostatnimi 30 sekundami. No to jest mój muzyczny świat, to co pokazuje ten zespół w ostatnich sekundach. Może to nie jest najlepszy prognostyk, jeśli pokochałem ten utwór z powodu tej końcówki, ale to też pokazuje, że ten zespół ma ogromny potencjał, by mocniej wchodzić także w te nasze rockowe rejestry. To Fontaine's DC, to Tongue. Po raz pierwszy w Westy Rock.

0: Coś czuję, że za chwilę zadzwonimy do słuchacza, który w te wakacje tak robił. Robił sobie juhu! Tak się dobrze bawił! I tak swoją drogą pamiętajcie, że jak wchodzicie na roktoberfest.skrok.pl, nie musicie wcale nam wysyłać tych waszych muzycznych doświadczeń z ostatniego roku. To może być inne rock'n'rollowe doświadczenie, niezwiązane na przykład z muzyką. Jak to było, jak Cezary do nas wysłał wiadomość dzisiaj po południu.
1: Roktoberfest 2026.
0: Ale co ja będę mówić, jak to przecież Cezary sam może opowiedzieć. Wystarczy, że odbierze telefon. Właśnie do niego, drodzy państwo, dzwonimy. Na żywo Fest Rock. Zobaczymy, co na to wszystko Cezary. Halo, halo. Halo. Dobry wieczór. Michał Prokopowicz, Eska Rock. Cześć Cezary.
2: No hej, cześć.
0: No hej. Słuchaj, dostałem dzisiaj wiadomość od ciebie. Bardzo króciutko. Chciałbym, żebyś odpowiedział nam wszystkim słuchaczom Eski Rock. Dlaczego w przyszłym roku na pewno na wakacje pojedziesz autem na Mazury? Opowiadaj swoje hardkorowe przeżycia z tego roku, z tych wakacji.
2: A słuchaj, generalnie do tej pory na wakacje z rodziną jeździliśmy przeważnie samochodem gdzieś. W tym roku moja żona wymyśliła, że zrobimy coś bardziej ambitnego i namówiła mnie, abyśmy polecieli samolotem na Maderę. Generalnie unikam jak mogę lotów. No, w tym roku zdecydowałem się na dość ekstremalny lot. Sama podróż trwała ponad 5 godzin. Oczywiście w międzyczasie wpadliśmy w jakąś burzę, turbulencję, lądowanie za trzecim podejściem. No powiem szczerze, gdyby nie czytnik jakichś e-booków, kryminałów i słuchanie Ironów i AC/DC, to chyba bym tego nie przeżył. Więc droga powrotna była trochę łatwiejsza, ale generalnie emocji miałem tyle, że starczy na kilka podróży, więc
0: Cezary,
2: w przyszłym roku jedziemy na Mazury.
0: Rozumiem to, co napisałeś. Jako fan lotnictwa nie do końca to akceptuję, natomiast chciałem zapytać cię takie drugie pytanie. Kogo w takim razie na Roktoberfest zabierzesz, bo chyba nie żonę?
2: No właśnie, generalnie myślałem, że żona, ale za to, co mi zrobiła w te wakacje, chyba nie. Zabiorę po prostu mojego syna, który też słucha rocka. Byliśmy rok temu u was, świetnie się bawiliśmy, więc jest mi bardzo miło, że dzwonisz.
0: No super, no w takim razie pozdrawiamy żonę. Ma co przemyśleć na kolejne wakacje. Mój drogi, nie rozłączaj się. My oczywiście widzimy się 22 października w klubie Progresja Happy Set, 4 Szmery, Hirek, Wrona. My tam też będziemy z wami oczywiście na urodzinach Eski Rock.
1: Roktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
4: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
10: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
9: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
10: Więcej na jareal.pl.
9: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
11: Reklama.

To my z tej dalekiej muzycznej Australii przenosimy się do bliskiej Częstochowy. Bo gdybyśmy zapytali dzisiaj Munka Staszczyka o jego ulubionych częstochowskich artystów, to myślę, że bardzo wysoko na tej liście byłby Macio Maślikowski, z którym właśnie teraz, całkiem niedawno, wydał trzecią studyjną płytę Mama. To płyta, która pojawiła się pod koniec września. To też duet, który nie powinien dziwić. W końcu to trzecia ich płyta, a panowie zaczynali od wspólnych punkowych projektów. Co ważne, na tej płycie muzycznie, gitarowo i basowo usłyszymy Sławka Pietrzaka, czyli założyciela SP Records. No to, że pan Sławek zajmuje się teledyskami, to wiem, ale żeby muzycznie aż tak profesjonalnie sięgał po gitarę i po bas, tu jestem mocno zaskoczony. 13 numerów, 11 autorskich, kilka coverów i dużo dobrej muzyki. To Muniek i Macio i Kochanie, czas się podnieść.

0: To zespół, który był niezwykle pedantyczny w tym utworze, bo zanim ten utwór trafił na rynek, stworzono aż 100 różnych wersji i miksów w ich własnym małym studio w londyńskim Shoreditch. I przyznam Państwu szczerze, że to jest zawsze, niestety, ale bardzo niebezpieczna droga. Znam takich artystów, którzy wielokrotnie w studio poprawiali samych siebie, aż w końcu finalnie skasowali płytę i nagrali kolejną. I gdyby wydali te wszystkie płyty, to niektórzy artyści by mieli naprawdę pokaźne polskie dyskografie. Ale lepiej chyba różnymi nazwiskami dzisiaj w tym temacie nie rzucać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Archeolodzy opisali 18 nowych skamieniałości praczłowieka, w tym fragment czaszki dorosłego Homo erectus.
3: Najpierw był Homo erectus, potem Homo sapiens, a teraz, proszę Państwa, czas na poranną pogodę.
2: Jeszcze zapomniałeś, był też Homo neanderthalticus.
4: A, chyba też. No, bo my
2: to
4: próbujemy.
2: Tak pomiędzy prognozą pogody a Homo erectus.
5: Marcin napisał, żeby zabłysnąć i wyglądać na inteligentnego, to zwykle milczę, ale jak się odezwę, to czar pryska.
4: To jak my,
3: no jak ja, no rzeczywiście, przybijamy wirtualną piątkę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
11: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience. Fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
15: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
16: Je się łakocie z delikatesów centrum.
17: Do środy bonbonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
18: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
19: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
20: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
21: Reklama.
22: Escaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy nowość od gitarzysty Black Sabbath, a Phil Collen opowie o dokumencie poświęconym zespołowi Def Leppard. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas nieco skrytykować brytyjskie szkoły z połowy XX wieku. Nie będę to oczywiście robił ja, będą to robić panowie z zespołu Pink Floyd. To Another Brick in the Wall.

będzie nowe i to filmowo, ponieważ powstaje pierwszy w historii w pełni autoryzowany film dokumentalny o tym brytyjskim zespole Def Leppard. I przyznam szczerze, że tak jak panowie, chociażby gitarzysta Phil Collen, nie chwalą się zbyt chętnie, tak tutaj zapytany o ten nowy projekt powiedział, że to co zobaczył póki co, to ten materiał wgniata fotel i to jest chyba najlepsza zapowiedź tego filmu dokumentalnego. Chociaż my, fani Def Leppard, chyba bardziej czekamy jednak na te muzyczne ekscytacje, których nie będzie brakować. W końcu właśnie ten brytyjski muzyk wspomniał o tym, że panowie napisali już 17-18 utworów na swoje właściwie dwie nowe płyty. Jeszcze nie wiedzą, które utwory trafią na pierwszy krążek, ale wiemy, że ten ma mieć podobno premierę na początku przyszłego roku. Tak w oczekiwaniu oczywiście na te nowe dźwięki oddajmy dzisiaj głos Tonemu Iommu, który opublikował dzisiaj singiel Stormwatcher. Ten gitarzysta Black Sabbath zaskoczył i na pewno zaskoczy na swojej solowej płycie From the Dark. Przed nami wyjątkowe dźwięki. Sam Tony Iommi mówi, że to album, przy którego tworzeniu naprawdę dobrze się bawi. Jak mówi, nie próbujemy niczego udowadniać, to po prostu świetna płyta, która daje mocnego rockowego kopniaka. Od siebie dodam, że ta czerwona okładka jeszcze też robi wrażenie. To taki powrót do korzeni. To Tony Iommi, to Stormwatcher. No i nowość w SC Rock.

Ja, drodzy słuchacze, drogi sędzio, jestem winny miłości do płyt winylowych. I to wszystko wina Jacka White'a z formacji The White Stripes. Kiedy dzisiaj zobaczyłem, że YouTube łączy siły z wytwórnią Third Man Records, właśnie Jacka White'a, by stworzyć limitowaną edycję ich winylowej płyty Carnaval de Luz, to mi się oczy zaświeciły jak stąd do Białego Stoku. Żółto-czarny wzór już jest przygotowany, czekamy oczywiście na ten winyl, a to, że Jack White potrafi w płyty winylowe, no to chyba nie ma żadnych wątpliwości. Na mojej półce płytowej do dzisiaj jest tam i dzierży bardzo wysokie miejsce płyta Lazaretto pana Jacka White'a sprzed 12 lat. Ta płyta jest tak kosmicznie niesamowita, że posłuchajcie tylko tego. Ta płyta została wytłoczona na odwrót niż klasyczne winyle, więc aby zacząć jej słuchać, igły gramofonu należy położyć przy środkowej etykiecie. Tam jest ręcznie wyryty hologram i widać, jak obraca się anioł, jak odpowiednio się ułoży światło. Tam są ukryte utwory pod etykietami. Kto to robi, do jasnej cholery? To jest człowiek, który stworzył winyl na nowo i potrafi się tym wszystkim bawić. I obyśmy dostali tak samo niesamowitą płytę Lada Chwila. To nowe YouTube, to Silencio, właśnie z tej nadchodzącej, wyjątkowej płyty Carnaval de Luz. To panowie z YouTube, którzy wracają po 9 latach. No i czekamy nie tylko na płytę CD, ale także, jak było słychać, na winyl od pana Jacka White'a.

0: miałem na kasecie. Piękne czasy, to Americana, to The Kids Aren't All Right i The Offspring Westerok. Dzisiaj przypominam, że cały czas walczycie o bilety na Rocktoberfest 22 października w Warszawie, w Progresji. Happy Set, 4 szmery, Hirek Wrona. Będziemy także my, a my czekamy oczywiście na stronie rocktoberfest.skrok.pl na wasze zgłoszenia. Swoją drogą, a propos tych muzycznych wspomnień...
1: Rocktoberfest 2026.
2: Hej Michał, Małgosia z tej strony. Naszym największym przeżyciem rockowym tego roku był koncert Kawalery w Progresji. Na dworze, jak pamiętacie, wtedy było 40 ponad stopni, gorąco bardzo, ale w Progresji za to było 50 i pot leciał strumieniem po tyłkach dosłownie, łącznie z muzykami. Oni też byli cali mokrzy, dosłownie ciekło z wszystkich. Koszulki nasze były mokre dosłownie w sekundę. Dodatkowej temperatury jeszcze dodawali bracia Kawalera, bo koncert był cudowny, niesamowite przeżycie. Mimo tego gorąca warto było.
0: No, na pewno, bo w końcu ta właśnie wypowiedź wygrała podwójne zaproszenie na Rocktoberfest Eski Rock. Małgosiu, bardzo dziękujemy. Polecamy się oczywiście nie tylko na stronie, ale także w głosówkach Eski Rock. Jutro także będziemy rozdawać w radarze, ale także przez cały dzień zaproszenia na urodziny Eski Rock.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
3: Jacek Kawalec.
4: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
5: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
4: Do 98.
5: Do 98, a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
4: 8 lat.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To z lotniczymi pozdrowieniami dla pana Cezarego, który dzisiaj wygrał podwójne zaproszenie na Rocktoberfest Eski Rock. To Fly Away, to Lenny Kravitz, Westy Rock, a przed nami zaskakujące dźwięki, ponieważ panowie z Kings of Leon powoli szykują się do wydania swojej nowej płyty. To nastąpi już 6 listopada i mówi się o tym, że kolejne single mogą nas coraz bardziej zaskakiwać. I zanim usłyszymy My Whole World, czyli pierwszy singiel, to wiemy, że pojawił się także drugi. Cold Blue Dawn, który jest na tyle ciekawy, że wyobraźcie sobie, że powstał do tego nietypowy teledysk przygotowany we współpracy z The Weather Channel, czyli amerykańskim kanałem i serwisem poświęconym pogodzie, dlatego że ten teledysk powstał ze zdjęć satelitarnych. Bardzo wyjątkowa historia od zespołu Kings of Leon. To pierwszy singiel z ich nadchodzącej płyty, która 6 listopada będzie miała swoją premierę. Czekamy na ten 10. studyjny album. To My Whole World.

0: I tym pięknym hiszpańskim akcentem kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w radarze. Ale czy to oznacza koniec hiszpańskich dźwięków? No tego nie wiem. Dlatego, że teraz antenę Eski Rock przejmuje on, Piotr Brzychcy, znany z zespołu Kruk. To on w kawałkach mojego życia będzie opowiadać o swoich muzycznych inspiracjach u Wojtka Góralskiego. My słyszymy się jutro po 18, a z tego miejsca oczywiście przyjemnego piątku Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Andrzej Dziubek, lider zespołu, podpisywał płytę. Na okładce tej płyty było takie gnojowisko. Podpisywał wszystkim tą płytę gnojówką, którą przywiózł z gór. Miał pędzelek, odparł swój. Waliło okrutnie.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, z tej strony Piotr Brzychcy, zespół Kruk. Zapraszam Was do wspaniałej audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia, a dzisiaj ze mną i z Państwem znakomity gitarzysta Piotr Brzychcy.
2: Dzień dobry, cześć. Miło mi.
4: Króciutkie przedstawienie, zespół Kruk, czyli ta kapela, która miała przyjemność współpracować i z Grzegorzem Kupczykiem, i z Wojtkiem Cugowskim, i generalnie macie całkiem ciekawy, piękny skład, grałeś też The Press, i generalnie można Cię spotkać też na wielu takich fajnych wydarzeniach, gdzie z innymi gitarzystami się spotykacie, z Kazonem z Nocnego Kochanka widziałem, więc tego grania w
2: tym roku też rekordu Guinnessa u Leszka Ciechońskiego.
4: Tak jest, we
2: Wrocławiu. Także faktycznie dużo się dzieje. No i też zespół Oberschleizen, także...
4: Tam też występujesz?
2: Teraz gram od początku tego roku.
4: Piotrze drogi, kawałki mojego życia, tak naprawdę kawałki twojego życia. Mam nadzieję, że słuchacze dzięki temu troszeczkę poznają ciebie, poznają twoje inspiracje, trochę się o tobie dowiemy. Zresztą sam jestem ciekaw, jak ten program przebiegnie. Zapraszam, czuj się jak u siebie i w ogóle doceniam, że chciało ci się przyjechać do studia w Warszawie prosto z Dąbrowy Górniczej.
2: A w zasadzie prosto z Bieszczad.
4: Dąbrowy, byłeś w Bieszczadach i po prostu z Bieszczad przyjechałeś do.
2: Dokładnie tak, także przenoszę te emocje tutaj bieszczadzkie na warszawskie klimaty. Warszawę uwielbiam, także cieszę się, że mogę tu być. Dziękuję za zaproszenie.
4: Tak, no, wielu muzyków mówi odwrotnie, że robią wszystko, żeby tutaj być jak najlepiej.
2: Dziwię się, zawsze się dziwię.
4: Może dlatego, że nie mieszkasz na co dzień.
2: Może dlatego. Tego nie wiem. Aczkolwiek myślę, że kiedyś spróbuję tutaj zamieszkać. Tak, przynajmniej na jakiś czas. Tak, okay. chciałbym tego dotknąć.
4: No pięknie, trzeba spróbować na własnej skórze. O muzyce, tak. O tobie.
2: O muzyce, tak jest. Zacznijmy od utworu Kruka, żeby przedstawić naszym słuchaczom, z czym to się w ogóle jest, tak powiem, moją osobę i nasz zespół. Wiele osób oczywiście zna i pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy bywają na koncertach i kupują nasze płyty. Chciałbym zaprezentować w pierwszej kolejności utwór tytułowy z płyty Be There, utwór Be There If You Want To, którą nagraliśmy wspólnie z Wojtkiem Cugowskim. Będzie to ballada, więc nie odda tego charakteru, chociaż ballady w muzyce rockowej, wiadomo, są integralną częścią tego świata, natomiast nie odda oczywiście tego takiego dynamicznego rocka, ale...
4: Jesteście bardzo drapieżnym zespołem na co dzień.
2: Drapieżnym, to miłe określenie.
4: Tak bym powiedział.
2: Drapieżnym, tak. W związku z czym balladka napisana bardzo spontanicznie, na koniec już wszelkich, że tak powiem, utworów, które już miałem napisane i które wysłałem do Wojtka. Wojtek powiedział, przydałaby się jeszcze jakaś ballada i ta ballada została... Miałem balladę, którą trzymałem w szufladzie przez jakiś czas, ale odrzuciłem ją i to powstało bardzo spontanicznie i to, co tutaj zaśpiewał Wojtek, też było dla mnie taką inspiracją, że słucham tego utworu, jakbym nie słuchał swojego utworu. I dlatego po prostu chciałbym się podzielić właśnie tym utworem, że tak powiem, na pierwszy rzut.

0: jesteśmy. Przypominam, to są kawałki mojego życia. Za nami zespół Kruk, czyli zespół naszego dzisiejszego gościa, Piotr Brzychcy. Żeby nie było, Piotrek skromnie w ogóle nie chciał nic swojego grać. Ja go do tego zachęciłem i mam nadzieję, że Państwa zdaniem również była to słuszna decyzja. Co dalej, Panie Piotrze?
1: Co dalej? My jesteśmy przy drapieżnikach, tak?
0: To tak padło.
1: Wspominaliśmy, tak, jestem wędkarzem, więc też poluję na drapieżniki.
0: Bardzo. Jesteś fanatykiem wędkarstwa?
1: Jest, no może nie aż takim jak w tym filmie.
0: Ale znam.
1: Tak, Szczupak, Król Butów. Dokładnie. Jeśli chodzi o kwestię drapieżności, to w czasach dzieciństwa i to takiego naprawdę, to może było, nie wiem, 6 lat miałem albo 8. Ojciec zapoznał mnie z twórczością Jimiego Hendrixa i tam jest na jednej z płyt winylowych, które wtedy dla mnie były po prostu całym światem, oglądanie w ogóle tych okładek to było coś nieprawdopodobnego, a słuchanie muzyki było wyzwalaczem już totalnej energii. Jest przeróbka utworu Chucka Berry'ego Johnny B. Goode w wersji Jimiego Hendrixa i to jest taka wersja naprawdę na sterydach. Ujmujący po prostu Jimmy na gitarze, grający zębami. Płyta nazywa się Jimi Hendrix on the West i tam właśnie jest to wykonanie. Płytę mój ojciec dostał od kolegi z Londynu, to były lata 80. W związku z czym no, trzeba sobie uzmysłowić, jak ciężko było trafić na coś takiego. No i dlatego chciałbym zaprezentować wam wszystkim ten utwór i tą wersję i to, co zrobiło z głową młodego chłopaka, który później już na swojej zabawkowej gitarze grał tylko za plecami i zębami.
0: No i prawidłowo, to słuchamy, proszę bardzo.
2: Excuse us for tuning up every once in a while, but like, I guess, you know, Cowboy is going to want to stay into it anyway, so give us about 3 minutes. Is it too loud out there? Is it too loud? Yes, well, brother. Dig, we got this other thing called, I don't know, we like to do a little loose jam type of thing. It's trying to be good, what the hell?

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Jesteśmy, wracamy do kawałków mojego życia. Piotr Brzychcy razem z nami dzisiaj. No nie mogło być inaczej, nie mogło zabraknąć takiego artysty w przypadku, kiedy przychodzi rasowy gitarzysta do programu rockowego. To właściwie stały element Jimi Hendrix i bardzo się cieszę, że się pojawił. Kawałek numer 3.
2: Jimi Hendrix pojawia się, no to musi się pojawić też Eric Clapton, którego też, że tak powiem, poznałem w dzieciństwie w programie Non Stop Color, który prowadził Wojciech Mann, i tam też oczywiście był film o Hendrixie i film o Claptonie. To były takie filmy, które udało się nagrać na VHS i po prostu studiować je od deski do deski, i to naprawdę, jeśli powiem, że kilkaset razy, to mogę skłamać. To mogło być to.
1: Taśma była przetarta.
2: Taśma była przetarta, tak, później już pojawiały się takie zakłócenia nawet, i tam pojawił się właśnie taki materiał o Ericu Claptonie i te wszystkie napisy dawniej w Londynie, Clapton is God. Oczywiście mówi się, że Jimmy go zdetronizował. Dzisiaj wiadomo, że to nie jest prawda, po prostu są wspaniali wielcy. Tak, dokładnie. To nie jest wyścig, to nie jest sport. Natomiast Eric Clapton powiedział kiedyś takie słowa, i to było w tym filmie właśnie, że tak naprawdę zaczynam śpiewać dopiero wtedy i zaczyna grać solówkę na gitarze, bo nigdy się nie uważał za jakiegoś wybitnego wokalistę. I to było przed utworem Wonderful Tonight, i to jest taka pościelówka, ale stwierdziłem, że niech nam może trochę pośpiewa na tej gitarze, bo motyw jest przepiękny i wiemy dobrze o tym, że muzyka gitarowa po prostu zapada najbardziej w serce, jeśli te motywy są takie dotknięte palcem Boga.
1: Posłuchajmy, zapraszam.

0: Zacząłeś opowiadać o tym Eriku Claptonie i Jimi Hendrixie. Mówię, kurczę, gdzieś słyszałem tę historię, a ja ją czytałem na twoim Facebooku.
1: Tak?
0: Bo ty przecież byłeś w Londynie jakiś czas temu. Tak?
1: Teraz byłem w Londynie. Taką
0: I sobie taki wpis urządziłeś, tak? Kto u ciebie?
1: Tak, dokładnie.
0: Ktoś
1: tak.
0: O tym pisałeś. No tak. Właśnie. Kurczę, niemożliwe, że dzisiaj czytałem tę historię i znowu ktoś mi ją przytacza, a to przecież było twoje, jak się przygotowałem do rozmowy.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie tak. A to właśnie mieliśmy byliśmy taką ścieżką, wiesz, mój producent po prostu, wiesz, wymyślił całą trasę, żeby iść taką, wiesz, no trochę muzyczną, trochę popkulturową, więc zahaczaliśmy o takie miejsca i w ogóle, wiesz, ludzie, którzy nie byli na to przygotowani, mówię tutaj o naszych rodzinach, bo świetnie się w tym odnaleźli, bo to, wiesz, takie było nietuzinkowe.
0: No nie? Tak, nie idziesz śladem jakby Big Bena,
1: Big
0: tylko
1: Beny,
0: i tak dalej,
1: tak, dokładnie.
0: Tylko sobie zobaczyć kawał historii, nie? Nawet tak. Jak masz budynek, o którym wiesz, że on jest związany z znanym muzykiem, no to,
1: tak,
0: to już
1: tak,
0: robi
1: tak.
0: Na to
1: no wiesz, no stoisz pod kamienicą, o której nikt nic nie wie, a tu jest miejsce, w którym zmarł Jimi Hendrix, albo na stoisz pod klubem, w którym Jimi Hendrix pojawia się i pierwszy raz i gra po prostu i Clapton wychodzi, odpala fajkę i mówi, a tu już nie chcę być, bo wyszedł Jimi.
0: To prawda, legendarna historia. Kawałek numer 4, jeśli dobrze liczę.
1: Kawałek numer 4, tak jest. To jest Led Zeppelin, czyli też podróż w lata dziecięce i też fascynacja absolutna Jimmy Page'em, Robertem Plantem i oczywiście John Paul Jones, John Bonham. Wspaniała po prostu czwórka, która też mnie ujęła całkowicie, aczkolwiek przypominam sobie taki moment, w którym dostałem pierwszą płytę Led Zeppelin i nie byłem zadowolony, bo była dla mnie za słaba. Jakieś okolice drugiej klasy podstawówki.
0: No tak, to mogłeś tak odczuć.
1: Tak, tak. Natomiast wybrałem utwór, który jest nietypowy dosyć, ale jest dla mnie, myślę, że bardzo wyjątkowy, bluesowy utwór Since I Have Been Loving You. To jest taka opowieść. Mam wrażenie, że grali to i improwizowali. Przepiękne solo gitarowe, przepiękny po prostu uwodzący śpiew i wyjątkowo toporna gra Johna Bonhama, której po prostu nie da się powtórzyć i ktokolwiek by inny zagrał w ten sposób bluesa, to by to mogło nie siąść tak jak należy, a tutaj po prostu pokazuje kunszt i klasę. Jestem fanem Led Zeppelin absolutnie i ten utwór to jest kawałek historii z mojego życia.
0: No to pięknie. Bardzo się cieszę. Słuchamy.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Proszę Państwa, to jest SC Rock, kawałki mojego życia. Piotr Brzychcy dzisiaj razem z nami, czyli, no można powiedzieć, taki gitarowy lider zespołu Kruk, człowiek, który grał też z Depress, Oberschleizen, tam też możecie usłyszeć te dźwięki.
2: Crystal Viper też była przygoda.
1: Proszę bardzo.
2: Tak, no w paru, że tak powiem, sytuacjach się pojawiałem muzycznie. Dużo by tu opowiadać.
1: No nie wątpię. Kawałek numer 5 z Twoich inspiracji.
2: Kawałek numer 5. No, trudno tutaj nie dotknąć, że tak powiem, zespołu, który nazywa się Black Sabbath. Ja celowo tak to pomieszałem wszystko, żeby nie było takie oczywiste. Natomiast wiemy, że te zespoły, które były, stanowią trójkę taką świętą hard rocka, to jest Led Zeppelin, Black Sabbath i będzie jeszcze jeden zespół, ale myślę, że wszyscy się domyślają. Dlaczego ten utwór? Dlatego, że po prostu jest to absolutna dynamika i moim zdaniem majstersztyk w wykonaniu tego zespołu. Black Sabbath, Children of the Grave. Chciałbym puścić wiele utworów, bo Black Sabbath ma wiele oblicz swoich, takich, które po prostu uwielbiam. Już w tym momencie może pojawić się nazwisko Roniego Jamesa Dio, którego poznałem osobiście, ale mimo wszystko postanowiłem puścić utwór Children of the Grave, ponieważ ten utwór po prostu na mnie wpłynął masakrycznie. Pamiętam rok 93, kiedy pierwszy raz nauczyłem się grać na gitarze ten riff i byłem z siebie dumny, bo po prostu studiowałem taśmę taką szpulową od A do Z, żeby po prostu ten riff potrafić zagrać.
1: No to pięknie. Słuchamy, proszę Państwa.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Cieślik.
1: Mieć możliwość pogadania ze współautorem jednego z najsłynniejszych rockowych numerów w historii to mój absolutny tegoroczny top. I usłyszeć z ust samego Rogera Glovera z Deep Purple, jak pomysł na tytuł kultowego singla Smoke on the Water przyśnił mu się pewnej nocy. To coś, co na długo pozostanie w mojej pamięci.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
7: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Pozwolę sobie dopytać, bo nie mogę tak puścić płazem tego, co powiedziałeś, że poznałeś się Roniego Jamesa Dio osobiście. W jakich okolicznościach i jak cię wypuścił z piekła? Przepraszam za głupi żart, ale wiesz jak pani muzyce go określają.
6: Wiesz, patrząc na Heaven and Hell, to może z nieba tak naprawdę, no bo to spotkanie było faktycznie nieprawdopodobne. Miałem okazję poznać wszystkich członków grupy Deep Purple, zagrać mecz w piłkę nożną z Richem Blackmorem i miałem okazję, i to był pierwszy artysta, którego poznałem z tamtej, że tak powiem, drużyny tych wyjątkowych, legendarnych muzyków. No to był Ronnie James Dio po koncercie w Pradze w 2000 roku, jak Deep Purple grało z orkiestrą i on tam też gościnnie się pojawiał. Mhm. Niesamowity człowiek. Później spotkałem go jeszcze raz w Katowicach, bo ten koncert był kilka miesięcy później powtórzony w Katowicach i po prostu spotkanie z tym gościem było nieprawdopodobne. Przypominam sobie taką sytuację, gdy siedzi przy lobby hotelowym z Johnem Lordem, a ja gdzieś w głowie słyszę jakiś utwór Dio, którego nigdy wcześniej nie słyszałem. To nie był żaden utwór, po prostu on mówiąc już miał w sobie tą melodię i tą niesamowitość.
5: No to gratuluję i zazdroszczę, myślę, że w imieniu wielu fanów. Lecimy dalej. Piotr Brzychcy dzisiaj opowiada o swoich utworach życia. Kawałek numer 6 już chyba, nie?
6: Tak. Skoro jesteśmy przy Ronnie Jamesie Dio, ale nie pojawi się dzisiaj utwór, w którym on wystąpi, to myślę, i skoro jesteśmy też przy Black Sabbath, to możemy powiedzieć o Rainbow. Mm-hmm. Przy czym Rainbow to też właśnie te stare czasy, kiedy pojawił się utwór, kiedy pojawił się w telewizji koncert San Antonio i tam śpiewał John Lynn Turner. Natomiast ten koncert zmienił moje życie całkowicie, ponieważ wtedy odstawiłem, że tak powiem, Jimmy'ego Page'a, Jimmy'ego Hendrixa, Erika Claptona i absolutnie zakochałem się w Richie Blackmore.
5: Tak, po tym występie akurat.
6: Tak, po tym koncercie dokładnie. Pod wpływem tego koncertu i to zostało ze mną do dzisiaj. Dlatego Richie jest dla mnie gitarzystą numer jeden i chciałbym zaprezentować wam utwór Spotlight Kid grupy Rainbow.

0: No to lecimy dalej. Kawałek numer 7. Panie Piotrze, co tym razem? Widzę, że klasyka rocka dzisiaj absolutnie dominuje.
1: Klasyka rocka dominuje.
0: W ogóle mi to nie przeszkadza.
1: Tak, ja słucham przeróżnej muzyki. Niektórzy się bardzo dziwią. Na przykład zdziwili się, że byłem na koncercie Rihanny. Więc tej muzyki słucham przeróżnej, przedziwnej. Natomiast to są utwory mojego życia i wracam do tych utworów bardzo często i one po prostu stanowią, nie wiem, jakąś taką dla mnie idyllę wręcz, do której mogę sobie uciekać i zawsze wzbudzają pozytywne emocje. Dlatego chciałbym teraz, w tym momencie wrócić też w czasy dzieciństwa oczywiście, do grupy TSA tym razem, czyli dotykamy polskiej muzyki. To był przez wiele, wiele lat jedyny polski zespół, którego ja słuchałem. TSA i utwór Alien z płyty Heavy Metal World.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: To małych numer 8.
2: Skoro przy polskiej muzyce, to powiem teraz o zespole Jam, może, którego jestem fanem, a przez bardzo długi czas nie byłem fanem, wręcz nie rozumiałem i nie przepadałem. Wydawało mi się, że to jest po prostu jakiś dziwny zespół. Natomiast zetknąłem się z grupą Jam w momencie, w którym wydali kilka zdartych płyt, czyli już po śmierci Ryszka Lidla. Wydali płytę właśnie z Jackiem Dewódzkim i utwór, który mnie tak, że tak powiem, pociągnął do tej grupy i później oczywiście zapoznałem się z całą twórczością już tak na dobre i że tak powiem, zostałem wciągnięty do tego świata. Był utwór Dzikość Mego Serca z tej płyty. Niespotykany utwór, znaczy niespotykany, nie grany za często, a znakomita, piękna ballada.

0: I jesteśmy już przy kawałku numer 9. Przypominam, dzisiaj Piotr Brzychcy zaszczycił nas swoją obecnością, między innymi zespół Kruk, Oberschleizen, Depress i czas na utwór numer 9.
1: Tak, przez utwór Kruka, który zagraliśmy na początku, musiałem się zdecydować, czy zaprezentować Państwu utwór grupy Iron Maiden, czy utwór grupy Judas Priest.
0: Ojejku, ale pojedynek, wow.
1: Pojedynek, no.
0: Taki mashup zrobimy, że w połowie one się remiksują.
1: Zróbmy taki mix, dokładnie. Ja myślę, że zagramy sobie jednak utwór grupy Iron Maiden, ponieważ ta płyta cała, z której będzie ten utwór, jest wyjątkowa i niektórzy fani ją uwielbiają, inni mniej. Jest to płyta z Seven Son of the Seven Son, a utwór otwierający tą płytę Moonchild zrobił na mnie ogromne wrażenie i do dzisiaj, jak jeżdżę na rowerze i chcę sobie dodać takiego mocnego kopa, to właśnie puszczam tą płytę i ten utwór wyzwala we mnie taką energię, że 10 na blacie jest więcej.
0: No to proszę bardzo. Zapraszam, słuchamy.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Zbliżamy się, proszę Państwa, do wielkiego finału. Padło tyle już klasycznych zespołów, że sam jestem ciekaw, co zostaje nam zaserwowane na sam koniec. Przypominam, Piotr Brzychcy, zespół Kruk, Obersteisen, Depresy i wiele, wiele innych kapel jeszcze na koncie. Co na koniec, Panie Piotrze?
2: Tak, no właśnie, jak teraz wspominasz o tych wszystkich kapelach, to żałuję, że wśród tych utworów nie znalazł się żaden utwór Carlosa Santany, z którym miałem okazję też dzielić scenę, który podszedł, przybił mi piątkę w Dolinie Charlotte i to naprawdę było wydarzenie, które też wpłynęło na mnie przeogromnie.
1: Mhm, ale to tam graliście support?
2: My graliśmy support, tak, okay. Tak, w 2013 roku i była właśnie taka niesamowita przygoda, że Carlos Santana, który nigdy w ogóle się nie pojawia wcześniej niż na swoim koncercie, zszedł amfiteatrem i tam gdzieś mieliśmy okazję poznać się osobiście i podszedł, to jakby powiedział, co sądzi o mojej gitarze, to sprawiło, że życie się zmieniło, więc cieszę się, że mogę wspomnieć choćby słowem o tym, ale ma to związek oczywiście z grupą Deep Purple, która jest moją ulubioną grupą, przed którą występowaliśmy czterokrotnie. Od tych muzyków też usłyszeliśmy mnóstwo pozytywnych słów. I zagramy dzisiaj utwór prymitywnie przewidywalny, czyli Smoke on the Water. A dlaczego? Dlatego, że był to pierwszy utwór, który ja w ogóle kiedykolwiek wykonałem z zespołem. Fani, do których należę, nie cierpią tego utworu, bo jest po prostu już tak, że tak powiem, ograny, osłuchany, że najchętniej, żeby nie było tego utworu na koncercie.
1: Ale z drugiej strony, weź zrób koncert, na którym tego nie zagra.
2: No właśnie, dokładnie. No, zwłaszcza dla tych, którzy pierwszy raz są na przykład na tym koncercie, a są to koncerty wielopokoleniowe. Ale też dlatego, że grając ten utwór, do dzisiaj mam świadomość pełną i nawet jeśli dzisiaj go wykonuję, to mam świadomość po prostu, jaka tam jest magia, jak ten utwór się rozpędza, jak po prostu wszystkie instrumenty po kolei wchodzą i jaki po prostu jest finał całości. Zresztą nie przez przypadek, przez wiele, wiele lat Purple kończyli swój koncert tym utworem. No i sam Joe Satriani powiedział, że jak po prostu grał ten utwór, to no myślę, że mieliśmy podobne odczucia. Po prostu to coś, co się rozpędza w tym utworze, ta magia nie przez przypadek sprawiła, że dzisiaj ten utwór jest jednak evergreenem i ten riff jest jednym z najbardziej znanych riffów gitarowych na świecie.
1: Absolutnie, zwłaszcza, że w wersjach koncertowych ono brzmi absolutnie inaczej, magicznie, bo tam są i solówki i jakby więcej się dzieje, można więcej utkać, no jak to na koncertach. Dobrze, Piotrze, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję.
1: W tej wersji
2: również
1: radiowej już podziękuję. Jeżeli masz jeszcze chwilę, to z 5 minut byśmy poświęcili sobie w wersji podcastowej. Tutaj już kończymy, postawimy kropkę, zaprosimy Państwa do wysłuchania ostatniego utworu. Dziękuję Ci pięknie, to była wielka przyjemność.
2: Dziękuję również.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Bardzo miło mi jest się z wami przywitać i rozpocząć nasze kolejne spotkanie w drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no ale oczywiście osobę, która przyjęła dziś zaproszenie i będzie ze mną, ale tak naprawdę z wami rozmawiać, przedstawię za kilka minut, może trochę mniej. Zacznę od pytań, mianowicie czy zdarzają wam się takie dni, kiedy wam się nie chce, kiedy macie takie poczucie, że dzień jest już trochę na straty? Ja nie wiem, jakie to są te dni, ale takie może się zdarzają. Takie dni, o których mówię, że nam przelatują przez palce, że niby coś robiliśmy, ale tak naprawdę gdybyśmy mieli powiedzieć co, to w sumie nie wiadomo. Takie dni, które zlewają się w jedno i które być może są do zapomnienia. Oczywiście poczucie winy generują w nas media społecznościowe, które pełne są ludzi, którzy non-stop coś robią i robią to wszystko perfekcyjnie i zasuwają i tutaj kobiety, które pracują w 5 miejscach, wracają do pracy tydzień po urodzeniu dziecka, wszyscy działają na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że takie życie nie istnieje, ale jestem pewna, że można żyć w sposób pełen. Czerpać z życia pełnymi garściami, realizować się na różnych polach, myśleć o sobie, ale też myśleć o innych, dbać o przyszłość swoją i innych, uprawiać sporty i mieć takie poczucie, że każdy dzień jest wart tego, żeby przeżywać go na 100%. No i właśnie osoba, która dzisiaj przyjęła zaproszenie do drogowskazów, moim zdaniem tak żyje. I sądzę, że jej Instagram, czyli pamiętnik Alzheimerowca, to jest miejsce, któremu można zaufać, że to życie jest naprawdę. Jagoda Libera, psycholożka sportu, witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Czy to moje wrażenie, że wszystkie dni starasz się na maksa wykorzystać, jest słuszne?
2: Oczywiście. Codziennie, gdy wstaję rano, wstaję z taką myślą, co dzisiaj ciekawego mogę zrobić, jak mogę przeżyć fantastycznie ten dzień. I no już w sumie od 2 lat jest tak, że jak chodzę spać, to myślę sobie, to był dobry dzień.
1: Jesteś fantastycznie opalona i nie jest to tylko komplement, tylko zagajenie do tego, że też w twoim życiu jest bardzo dużo ruchu, bardzo dużo sportu, bardzo dużo aktywności, którą też, jeżeli ja dobrze rozumiem, przekuwasz w coś dobrego.
2: Tak, byłam ostatnio na regatach, ale na tym wydarzeniu nie byłam tylko ze względu, no właśnie, na ten sport, tylko na akcję, którą robią tam, na zbieranie pieniędzy na leczenie mojej choroby.
1: Dochodzimy do takiego punktu, w którym no, chciałabym cię zapytać, czy zgodzisz się opowiedzieć o tym, co się stało 2 lata temu, bo wspomniałaś przed momentem, że właśnie od tego momentu ten czas zaczął dla ciebie biec trochę inaczej.
2: 2 lata temu byłam na badaniach genetycznych i dowiedziałam się, że mam chorobę Alzheimera o wczesnym początku. Na razie w sumie mam gen. Choroba zaczyna się w Polsce dopiero w momencie, kiedy przychodzą objawy. Jest to u mnie choroba pokoleniowa. Chorował mój dziadek na początku. Później zachorowała moja mama razem ze swoim bratem. Dziadka i brata już nie ma przez tą chorobę. Mama jest w stanie wegetatywnym i gdy mama właśnie się położyła, postanowiliśmy, że zrobimy też my jako jej dzieci badania genetyczne razem z jej najmłodszą siostrzyczką. No i wyszło, że i ja, i mój brat, i właśnie ciocia mamy ten gen, gdzie u cioci już występują objawy.
1: Prawdopodobnie mogłabyś mnie teraz odesłać do lekcji biologii, myślę, że do szkoły średniej, a może teraz ostatnich klas szkoły podstawowej po reformie, nie bardzo się tym orientuję, i lekcji genetyki. Rozumiem, że jeżeli występuje ten gen, to nie mówimy o prawdopodobieństwie pojawienia się choroby, tylko o potwierdzeniu tego, że ona się pojawi.
2: Tak, w moim genie PSEN1 jest 100% pewność, że jak się ma gen, to wystąpi choroba. Natomiast jest 50% odziedziczenia od rodziców.
1: No i ta sytuacja dziedziczenia w twojej rodzinie również się pojawiła, dlatego że was jest 3. Natomiast gen pojawił się u ciebie i twojego brata. Twoja siostra w tym zagrożeniu nie jest.
2: Jest pierwszą osobą u nas w rodzinie, która nie ma tego genu.
1: Wiesz, nie chciałabym za bardzo drążyć, bo mam takie poczucie, że materia, o której rozmawiamy, jest niezwykle delikatna, zwłaszcza, że dotyczy ciebie, ale też osób, które są dla ciebie najbliższe. Ale pamiętasz ten moment, kiedy dostałaś informację o wyniku badań genetycznych? Bo nie wiem, czy to już jest diagnoza, czy to po prostu jest na początku wynik badań.
2: Wynik badań. U nas w dość niefortunny sposób zostaliśmy poinformowani, bo pani doktor, o której robiliśmy te badanie, powiedziała nam, że ma nadzieję, że już nigdy więcej się nie spotkamy. Czyli, że jeżeli będzie wynik, że jesteśmy zdrowi, to już nie będziemy musieli się spotkać. I jak byłam w pracy, pracowałam wtedy w szkole specjalnej, byłam ciocieczkami, to dostałam maila, że mam się pojawić ja i mój brat, a moja siostra nie musi. No i ta informacja w taki sposób została nam przekazana. To nie było 100% pewność, ale jak już mieliśmy tą informację, że ktoś nie musi przyjeżdżać, to jednak wiedzieliśmy, jaki jest ten wynik. I to był bardzo trudny moment. Bardzo. Tym bardziej, że ja w szkole nie mogłam się rozpłakać, nie mogłam mieć tej przestrzeni dla siebie, żeby to jakoś przeżyć. Mimo, że żyliśmy przez kilkanaście lat ze świadomością, że u nas w rodzinie jest ta choroba, to jednak była ta nadzieja, że może nie my. Że może to nie przejdzie na nas. A jednak spadło to i brakowało miejsca, żeby to przeżyć. I pamiętam, że ja od razu po szkole jechałam jeszcze do fizjoterapeuty i jak wracałam od niego, to jadąc w samochodzie uświadomiłam sobie, że jest czerwiec, ja w tym roku nie jadę nigdzie na wakacje, a zostało mi ich tylko 10. Więc tak naprawdę mam tylko 9 wakacji, bo te jedne już marnuję. I byłam w takiej wtedy rozsypce tego, że nie będę mogła mieć dzieci, że chciałam mieć dom z jacuzzi, a w sumie nie zdążę go nawet mieć, że nie zdążę nazbierać na swój żółty samochód, który chciałam mieć. Wszystko tak na mnie spadło, że ja musiałam się zatrzymać, bo ja byłam w takim płaczu, że nie byłam w stanie prowadzić. I te pierwsze tygodnie były bardzo trudne. To był czas tak naprawdę siedzenia w domu i płakania i mówienia, że ja już nie mam po co żyć, bo moja wizja życia kiedyś była oparta tylko na przyszłości, na tym, co ja kiedyś będę miała, co ja kiedyś osiągnę, co kiedyś będę robiła, a nie skupiała się na tym, że jestem tu i teraz.
1: To jest bardzo mądre, co mówisz. Od razu zaczęłam myśleć trochę samolubnie o sobie, swoim myśleniu o przyszłości, tym dzisiejszym, ale też tym niegdysiejszym. I przecież te zawsze marzenia dotyczą tego, co będzie, kiedy będę dorosła. Co będzie, kiedy będę bogata. Co będzie, kiedy mój syn pójdzie do szkoły. To wszystko dotyczy dalekiej przyszłości. I myślę, że to jest wspólne dla nas jako ludzi. Takie wybieganie i dawanie sobie marginesu czasu, że ja mam jeszcze czas, żeby to wszystko przygotować.
2: I myślę, że to było normalne, że tak kiedyś myślałam.
1: Mam takie mocne poczucie, że osoby, które chorują na choroby rzadkie, bo myślę, że choroba, o której rozmawiamy, jest chorobą rzadką. Ja w jednym z wywiadów z tobą wyczytałam, że chyba 150 osób w Polsce, około 150 osób choruje.
2: Tyle powinno być chorych. Tak? Na razie zdiagnozowanych jest 7.
1: No więc jest to choroba bardzo rzadka, ale usłyszałam kiedyś, że gdyby ustawić w jednym rzędzie wszystkie osoby, które chorują na choroby rzadkie, to byłaby jakaś potężnie ogromna grupa. Wiele osób o tych chorobach nie mówi. Ty znalazłaś w sobie jakąś energię, żeby to przekuć w działanie. Bo wiesz, gdyby nie to, że działasz, ja bym nie wiedziała o tym, że taka choroba jest. Nie wiedziałabym, z czym ona się wiąże i nie wiedziałabym, że można coś zrobić, żeby z nią zawalczyć, nawet jeżeli nie można sprawić, że ona zniknie, że ona się nie pojawi.
2: Tą siłę też musiałam w sobie znaleźć. To nie przyszło tak znikąd, tylko to był moment, w którym moja ciocia poszła do lekarza już z tym wynikiem badania i dostała informację, że to na pewno nie jest jeszcze to, że to się u pani nie pojawi, proszę iść się wyspać i zrobić sobie weekend bez dzieci, bo moja ciocia ma 5 dzieciaczków i lekarz zasugerował, że to jest przez to. I wtedy weszła we mnie ogromna złość. I ta złość pomogła mi wstać z łóżka. Ta złość i taka potrzeba walki właśnie o tą siostrzyczkę mojej mamy i o mojego braciszka. Nie myślałam wtedy o sobie, tylko pomyślałam o tym, że kurczę bele, czemu ktoś bagatelizuje ich problem, który jest. I weszła we mnie taka lwica, która zaczęła walczyć i walczy do dziś.
1: O tej walce mam nadzieję, że porozmawiamy więcej w drugiej, trzeciej części, bo nie ukrywam, że system opieki zdrowotnej skonstruowany wokół choroby, która została u ciebie genetycznie potwierdzona, mnie oszołomił, to znaczy to, w jaki sposób państwo na to patrzy i o tym myśli. Chciałam jeszcze zapytać cię o myślenie o czasie. Pojawiały się w tym programie różne osoby, które z różnymi chorobami się mierzyły, które usłyszały diagnozy, które później się zmieniały, ale mimo wszystko ten czas zupełnie zmienił się w ich postrzeganiu. Powiedziałaś o tych wakacjach, które sobie wyliczyłaś. Masz ten odruch czy taką potrzebę, że jednak ten czas gdzieś kontrolujesz, odliczasz?
2: Nie, już przestałam. Przestałam, ale też żyję tu i teraz i nie myślę o tej przyszłości, która będzie. No, nauczyłam się po prostu czerpać z chwili, z tego, że tu i teraz mogę zrobić te wszystkie rzeczy, o których myślałam, że będę robiła je kiedyś. I mam takie poczucie, że moje życie jest bardziej bogate teraz niż przed diagnozą, którą miałam. Czasami tak mówię, ale tak jest, że nie żałuję, że dowiedziałam się, że jestem chora, no bo dzięki temu czuję, że jestem po prostu bogata. Bogata w doświadczenia, bogata w ludzi, bogata w wspomnienia, a kiedyś chyba tylko egzystowałam.
1: To są słowa, które są bardzo potrzebne wszystkim nam, bo wszyscy z mniejszymi lub większymi chorobami się zmagamy i wszystkie one w pewnym momencie stają się jakimś takim centrum wszechświata, a ty pokazujesz, że tak wcale nie powinno być. Mówiąc szczerze, mam do ciebie jeszcze bardzo wiele pytań, ale mówisz tak ważne rzeczy, że myślę, że w tym momencie spróbujemy zakończyć pierwszą część naszej rozmowy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, no bo też druga część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę Jagodę Liberę, która jest psycholożką sportu, no i autorką pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Być może tak jak ja mieliście poczucie, że Alzheimer dotyczy osób starszych. I to jest chyba najszersze skojarzenie. Trochę się usprawiedliwiam, bo jak sama powiedziałaś, w tym kraju jest zaledwie kilka osób, które są zdiagnozowane i dzięki tobie ja się o tej chorobie dowiedziałam i dowiedziałam się, że można z nią coś robić. W pierwszej części naszego spotkania powiedziałaś takie zdanie, mam nadzieję, że zacytuję je trafnie. Powiedziałaś, że 7 osób jest zdiagnozowanych, a przynajmniej powinno być. Tak. Co to znaczy?
2: To znaczy, że nie robi się tych badań genetycznych, że ludzie nie wiedzą o tym, że mogą iść i się zbadać, albo boją się tego zrobić, bo dużo

0: osób do mnie pisze, że ma w rodzinie rodziców na przykład chorych czy babcie, ale nie chce wiedzieć, jaka jest ich diagnoza, bo no, w Polsce nie ma tak dużo możliwości co do dalszego leczenia, co do zrobienia czegokolwiek z tym, że wie się, że ma się gen.
1: Wtajemniczysz nas trochę w proces, w to, jak przez polski system ochrony zdrowia ta choroba i jej diagnozowanie jest postrzegane. To znaczy w ogóle to, że udało wam się przebadać genetycznie, to już było samo w sobie osiągnięciem, czy to jest takie badanie, które raczej jest dostępne?
0: To, że udało nam się to zrobić na NFZ, było dużym osiągnięciem. I to, że w ogóle jakikolwiek lekarz nam powiedział, że możemy to zrobić, bo wcześniej byliśmy po prostu odsyłani od jednego miejsca do drugiego i tak trochę błądziliśmy, aż trafiliśmy na panią doktor, która powiedziała, że można takie badanie zrobić na NFZ, posłała nas do osoby, która nam to zrobiła. Jak już dostaliśmy się do tej osoby, to się okazuje, że to jest mega proste i łatwe do załatwienia i szybkie, bezbolesne, ale żeby tam się dostać i żeby się dowiedzieć w ogóle, że coś takiego jest możliwe, na tamten czas było ogromnym osiągnięciem.
1: Od razu mi się zapaliło w głowie neonem to pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego pewna możliwość istnieje, ale nie wszyscy uważają, że warto z niej skorzystać?
0: Mogę tylko gdybać. Ciężko jest mi powiedzieć, jaka jest prawidłowa tutaj odpowiedź. Wydaje mi się, że po prostu jest nas na tyle mało, że nie jest to opłacalne.
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Tak można by to wszystko sparafrazować. O swojej diagnozie już wiecie. Trudno mi mówić o chorobie, dlatego że ona jeszcze nie wystąpiła. Po prostu wiecie, że podłoże genetyczne jest takie, że ona w pewnym momencie da objawy. No więc czy da się leczyć chorobę, której de facto jeszcze nie ma?
0: Nie, w Polsce nie mamy takiej możliwości. Są badania na świecie, w Stanach, żeby podawać ten lek osobom, które są jeszcze przed wystąpieniem białka, ale jeszcze nie ma informacji, czy będzie taka możliwość, no bo to wszystko jest właśnie w tych badaniach klinicznych, ale na pewno ten lek można dostawać przed objawami, ponieważ białko odkłada się w mózgu gdzieś około 10 lat przed pierwszymi objawami, które są, czyli jest 10 lat na to, żeby zatrzymać rozwój choroby, żeby nie była ona w ogóle widoczna i żeby nie przeszkadzała nam we funkcjonowaniu. To jest duży czas. Ogromny, bym nawet powiedziała. Przez 10 lat musi zrobić się tyle szkód w mózgu, których już nigdy się nie odwróci. I to one powodują potem, że występują te zapominania się, czy nieumiejętność poradzenia sobie z rozmową. I jeżeli byśmy już ten lek podawali wcześniej, tak jest na przykład w Stanach, czy w innych krajach, czyli jak się pojawia to białko, te 10 lat przed tymi objawami, to moglibyśmy doprowadzić do tego, że ani ja, ani mój brat nigdy nie będziemy mieli objawów.
1: Czyli w tej chwili, gdybyś miała możliwość leczenia się w Stanach albo w Wielkiej Brytanii, mogłabyś dostawać lek, który hamowałby działanie tego białka, które, jak rozumiem, odkłada się gdzieś w mózgu i to uchroniłoby cię przed pojawieniem się objawów.
0: Tak. Na razie jestem po badaniu niedawno robionym, że u mnie na razie białko się nie odłożyło jeszcze, ale jak ono się zacznie odkładać, to że w tym momencie mogłabym dostawać leki. Tutaj w Polsce na razie nie ma takiej możliwości. Staramy się to bardzo z moim bratem zmienić i wierzymy, że będziemy tymi pierwszymi osobami, które dostaną wtedy ten lek. Ale na ten moment nie ma w Polsce żadnej osoby, która by to dostała. Są tylko osoby za granicą. Ale też byłam właśnie z bratem i moją rodzinką w lipcu na konferencji w Londynie. Konferencji instytucji DIAN, która odpowiada za osoby z Alzheimerem o wczesnym początku na całym świecie. I były tam osoby, które dostawały już ten lek właśnie w momencie, kiedy zaczynało się pojawiać białko. I był na przykład mężczyzna, który ma 60 lat i robi teraz doktorat, ponieważ jego pamięć, możliwości pojmowania nowej wiedzy są na poziomie takim jak normalnego człowieka. I mając 60 lat nie ma żadnych objawów, a jeszcze cały czas się uczy. I dało to ogromną nadzieję, ale też trochę tego bólu i frustracji, że to jest dostępne dla ludzi poza Polską. A u nas na razie nikt takiego leku nie dostał w takim momencie, jakim my jesteśmy z bratem.
1: Kiedy mówisz o dostępności leku, chodzi ci o możliwość komercyjnego otrzymania tego leku, czy refundowanego? Bo wiesz, ja też nie wiem, o jakich kosztach mówimy, dlatego być może to pytanie wydaje ci się naiwne. Wiem, że istnieją bardzo różne programy lekowe, które są kierowane do osób o różnych chorobach, które te leki refundują, natomiast ich w aptece nawet z receptą się nie kupi poza tym programem.
0: Tego leku też się nie kupi poza programem, bo nie możemy go jako my, zwykli ludzie, dostać. To jedynie może go wykupić lekarz, a tak naprawdę sprowadzić z innego kraju tutaj do Polski. Są badania kliniczne prowadzone na tym leku, ale jest to 20 osób, które dostaje refundowany lek, no i nie w naszym kraju. U nas przez to, że ten lek jest tak naprawdę przeznaczony dla ludzi po 50 roku życia, to my się nie zaliczymy nigdy do tego, żeby dostawać go na NFZ.
1: Jest tak to jest absurdalne.
0: Tak.
1: Przepraszam.
0: Niestety, tak. Jest tak napisane na ulotce i niestety tak jest. Dlatego ciocia moja dostaje go już, jest po trzeciej dawce. No ale są to dla nas duże koszta, no bo dostanie takiego jednego pakietu całych wlewów, to jest około 200 tysięcy i trzeba go brać co tam 6 lat i to jest tylko na jedną osobę. Więc koszta są duże, nie są tak osiągalne dla zwykłego człowieka. Dlatego też prowadzimy zbiórkę, żeby jakoś ułatwić sobie i dać możliwość tego, żeby właśnie teraz ciocia dostawała i żeby zatrzymać to, co już jest u niej.
1: Wiesz, ja widzę teraz w tobie nie tylko osobę, która stawia czoła chorobie, ale też, która próbuje zmierzyć się właśnie z tym osłabionym systemem, która zderza się z absurdami, z różnymi wymogami, z całym tym światem, który paraliżuje nas często, kiedy idziemy do zwykłej przychodni, a nie kiedy mówimy o decyzjach pewnie na poziomie Ministerstwa Zdrowia. Chciałabym to jakoś podkreślić, że leczenie jest możliwe dopiero w momencie, kiedy pojawią się objawy.
0: Na ten moment w Polsce tak. Czyli nie w momencie, kiedy zaczyna się odkładać białko, tylko kiedy już jest ten mózg uszkodzony, neurony są obumarłe, dopiero wtedy dostaje się ten lek. No i minus jest taki, że on nie leczy, czyli nie cofa tego, co się już wydarzyło. On tylko wypłuka mózg z białka, które tam jest i jest czas na to, żeby nie pojawiały się kolejne objawy, czyli żeby rozwój choroby nie szedł do przodu na jakiś tylko czas.
1: Powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, że wyliczyłaś sobie wtedy, kiedy dowiedziałaś się, że no musisz pojawić się po odbiór wyników i je omówić, że zostało ci 10 wakacji. Rozumiem, że to ma związek z tym, że objawy pojawiają się po konkretnym wieku, konkretnie chyba po 40.
0: Tak, znaczy ja wtedy liczyłam lata do mojej cioci, która już miała objawy. Wtedy miała 38 lat, jakśmy się dowiedzieli, a ja 28. I dlatego liczyłam, że jak ona ma 38, no to jest te 10 lat świadomości.
1: A jak wygląda cały świat obok tego, jeżeli chodzi na przykład o rehabilitację, o jakieś możliwości wspierania funkcjonowania, kiedy te objawy już wystąpią?
0: No wydaje mi się, że na ten moment nie istnieje, przynajmniej dla nas. Nie mamy gdzie się zgłosić, nie mamy nawet pomocy psychologa. Wszystkie rzeczy musimy załatwiać sobie prywatnie. I mam tutaj dużo żalu do naszego kraju, że tak jest, że ktoś przychodzi z informacją, że jest chory i myśmy dostali wtedy informację od lekarza, proszę sobie załatwić psychologa. My przychodzimy z informacją, że świat nam się zawala i z takim workiem bagażu, który mówi, ale ogarnijcie sobie to sami. Żadnych drogowskazów, żadnej informacji, co możemy zrobić. Wszystko od samego początku musieliśmy zbudować sobie sami, sami wywalczyć. I to nie jest tylko to, że musimy się dowiedzieć, tylko my musimy walczyć o to. To jest to, że my jeździliśmy do lekarza i mówiliśmy, jak wygląda sytuacja. Mówił, że nam pomoże, ale na drugiej wizycie mówił, że jednak nie, bo w sumie on nie ma możliwości. I zajmował nasz czas, brał nasze pieniądze i takich lekarzy było pełno, którzy mówili, że zdziałają cuda, ale mamy u nich zostać, ale tak naprawdę nie mieli dla nas nic. Mydlili nam tylko oczy i ta frustracja, to szukanie, to podejmowanie ciągle różnych decyzji, trudnych decyzji, jest naprawdę bardzo męczące.
1: Pomyślałam sobie teraz, że przedstawiam cię jako psycholożkę sportu, więc myślę, że kiedy usłyszałeś, że masz znaleźć sobie psychologa, to no, mogłaś zrobić taką minę jak teraz, kiedy na mnie patrzysz. Czy to, że masz takie kierunkowe wykształcenie, jakoś pomaga ci się w tej sytuacji odnaleźć, albo pomagało na początku, bo teraz jak cię słucham, mam wrażenie, że ty już sobie wszystko ułożyłaś.
0: Tak, myślę, że pomagało. Jestem w stanie sobie dużo rzeczy poukładać w głowie, że jestem w stanie rozmawiać na ten temat, że nie tłumię tego w sobie, że jestem w stanie przy mojej rodzinie się wypłakać, a to reguluje moje emocje i pozwala mi działać. No myślę, że ta wiedza, którą miałam, dużo mi pomogła.
1: Na stronie internetowej, na której znajduje się też link do zbiórki, taka możliwość wsparcia waszych działań, jest wyodrębniona cała lista rzeczy, które już teraz sprawiają, że możecie sobie pomóc. To jest wszystko to, co pomaga każdemu z nas, tylko najczęściej machamy na to ręką. Sen, ruch, dieta, pozytywne nastawienie, te wszystkie działania poza medyczne, które no z przyczyn wiadomych, chociaż bardzo przykrych, nie są chwilowo dostępne. Wydaje mi się, że wdrożyłaś bardzo świadomie i bardzo rzetelnie.
0: Tak, ale też dlatego, że widziałam różnicę między moją mamą a wujkiem. Dowiedzieli się o diagnozie w tym samym roku i mój wujek był niecałe 3 lata osobą chodzącą i niecałe 3 lata potem osobą leżącą i odszedł z tego świata, a moja mama była ponad 7 lat osobą chodzącą. Ale z mamą stosowaliśmy wszystkie metody, o których wiedzieliśmy, że mogą w jakiś sposób pomóc. Ja jestem po pedagogice specjalnej, więc na początku cały czas z mamą robiłam rewalidację, czyli siedziałam i robiłam z nią różne krzyżówki, potem wchodziły memory, graliśmy w gry planszowe, mama ze mną uprawiała sport. Nie było opcji, żeby powiedzieć, mamo, ja cię ubiorę, tylko mamo, dasz radę. Mamo, dasz radę. Mamo, ściągnij, bo masz to na lewą stronę. I jeszcze raz, mamo, to nie jest na nogi, tylko to jest bluzka na ręce. I przez tą naszą cierpliwość i przez tą naszą chęć działania i to, że też mieliśmy załatwioną taką panią, która przychodziła, to w sumie była dziewczyna, która chciała sobie dorobić i ona przychodziła po to, żeby z mamą czytać książki. To było na takie pół godziny co drugi dzień i ona czytała po prostu mamie, a myśmy w tym czasie mogli ogarnąć wszystkie takie dokumenty i rzeczy domowe, które trzeba było. Byliśmy w tym czasie też w domu, ale mieliśmy tą przestrzeń, że nie trzeba było pilnować mamy. Myślę, że te wszystkie rzeczy powodowały, że moja mama właśnie te 7 ponad lat funkcjonowała, mówiła, rozmawiała z nami, chodziła, a u wujka tego nie było. Więc widząc tą kolosalną różnicę, wiedzieliśmy, że musi to mieć jakiś wpływ. I wtedy też zaczęliśmy, no ja i mój brat, stosować wszystko, o czym żeśmy się dowiedzieli. Co nam mówili lekarze, co jakieś żeśmy wyczytali badania, bo to najczęściej sami żeśmy się dowiadywali. Wszystko zaczęliśmy stosować. No i jeżeli mówią o tym, że białko odkłada się 10 lat przed pierwszymi objawami, a te 10 lat u mnie było 2 lata temu, a ja teraz nie mam jeszcze tego białka, to jednak wskazuje, że chyba to działa.
1: To też jest wskazówka do wszystkich osób, które albo są przytłoczone diagnozami, albo które po prostu ignorują zalecenia lekarzy dotyczące trybu życia. Wspomniałaś o mamie, o tym, jak bardzo zaangażowaliście się w walkę o jej zdrowie, o nią tak naprawdę. To chyba wymagało całkowitego przemodelowania trybu życia, który miałaś, być może twój brat też.
0: Oj tak, bardzo. Mój brat jeszcze wtedy chodził do szkoły średniej. Ja mieszkałam poza domem, bo studiowałam i to była, no taka, musiała być bardzo szybka decyzja. To był tydzień na podjęcie działania i decyzję, czy wracam do domu, czy nie, czy tak naprawdę trzeba zająć się też bratem w takim wypadku. No i ja wróciłam, chodziłam na studia, bo moja rodzina mi w tym pomagała, żebym mogła jechać na studia, potem do pracy i wracać i w tym czasie ktoś przychodził z rodziny do mamy. I jak już właśnie wróciłam do domu, to życie musiało być inne, bo przestałam być tą nastolatką, którą byłam. Musiałam z dnia na dzień stać się osobą dorosłą, stać się osobą odpowiedzialną za mojego brata i za moją mamę. Za mojego brata, który mówił, że nie jestem jego mamą i on nie będzie robił tego, co mu mówię. Nie mogłam i z koleżankami sobie na piwo. One organizowały wyjazd, wakacje ze studiów, a ja musiałam zostać w domu, żeby zająć się mamą. No, całe życie zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. To, że ludzie przestali do nas przychodzić do domu, no bo była mama chora, to, że ja nie mogłam zawsze być na wszystkich imprezach czy wydarzeniach dla kogoś ważnego i te relacje przez to umierały. Trudny czas.
1: Zanim jeszcze weszłyśmy do studia, mówiłaś mi o tym, że obserwowałaś, jak trochę zmienia się relacja między tobą a twoją mamą, bo teraz ty byłaś osobą, która upewniała się, że macie wszystko, czego twoja mama potrzebuje, że wszystko jest z nią w porządku, że jest bezpieczna. Nawet jak to do niej przychodziły koleżanki.
0: Dokładnie tak. I też powiem, że mimo, że to był trudny czas, ja jestem wdzięczna, że go miałam, że mogłam go przeżyć z mamą, że mogłam być przy niej przez ten czas, że mogłyśmy stworzyć tyle pięknych wspomnień, które teraz, jak sobie o niej myślę, to są w mojej głowie.
1: No i znów, tak naprawdę nie pozostawiasz mi wyboru. To jest chyba najlepszy moment, żeby postawić kropkę w tej części naszej rozmowy, bo tak pięknie opowiadasz i o rodzinie, i o swojej mamie, która, jak myślę, nadal odgrywa szalenie ważną rolę w twoim życiu.
0: Ogromnie. I bardzo ją kocham.
1: Teraz chyba jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć, że to są słowa jego Delibery, psycholożki sportu, autorki pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Tam cała historia Jagody i rodziny jest opisana, także działania, które trwają do dzisiaj. Mianowicie ta walka, chociaż te militarne określenia już mnie trochę męczą, chyba nie powinnam ich używać, to dążenie do tego, żeby zapewnić sobie szansę na dłuższe, pełniejsze życie, które umożliwi leczenie, którego niestety w Polsce nadal nie ma. Zapraszam was do wysłuchania trzeciej części naszej rozmowy, ale to za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Eska Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finałową odsłonę drogowskazów w SC Rock. To już jest trzecia część naszego dzisiejszego spotkania. Niestety ostatnia, ale za to cała jeszcze przed nami. Ja się nazywam Aleksandra Galant i rozmawiam dzisiaj z Jagodą Liberą, która jest psycholożką sportu i autorką pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Tam też zapewne dowiecie się więcej o chorobie Alzheimera we wczesnym początku, bo to warto mieć na uwadze, że choroba Alzheimera dotyka nie tylko osób w wieku podeszłym, no ma też ten wariant o podłożu genetycznym. Jak mówiła Jagoda, objawy pojawiają się około 40 roku życia. Wy, twoja rodzina, twój brat, twoja ciocia byliście w takiej sytuacji, że obserwowaliście, co dzieje się w rodzinie i wykonaliście badania genetyczne, które te wasze obawy potwierdziły. Pewnie nie każdy jest w tej sytuacji, albo nie każdy łączy fakty. Jakie objawy powinny zwracać naszą uwagę? Utrudnienie polega na tym, że to są objawy niespecyficzne, które często pewnie bardzo łatwo można zrzucić na karp różnych obciążeń, przeciążeń czy słabszej formy.
2: No właśnie, tak jak mówisz, tym bardziej, że w świecie, w którym żyjemy, nasza koncentracja jest mała poprzez media społecznościowe, poprzez gry i życie w świecie, w którym jest pełno bodźców, a właśnie brak koncentracji to jest ten jeden z pierwszych objawów, które występuje. Problemy z pamięcią, ale takie, które nie występują przez tydzień, tylko widoczne są przez dłuższy czas, bo to, że my przez jakiś tydzień czegoś nie pamiętamy, mi też się zdarza, że nie wiem, gdzie położyłam kluczyki, wychodzę z domu i mówię, gdzie jest mój samochód, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy trzeba się martwić, że to są objawy. One muszą występować przez dłuższy czas i jeżeli one już występują przez miesiąc i czujesz, że jesteś wyspana, że jesteś dobrze pojedzona, czy dobrze pojedzony, a dalej masz problemy z tą pamięcią, czy z koncentracją, czy z tym, że rozmawiasz z kimś i nie pamiętasz, o czym mówiliście, to jest moment, żeby zacząć się może trochę martwić, może gdzieś po prostu pójść i to sprawdzić.
1: Nie chcę się już znęcać nad tym naszym systemem ochrony zdrowia, ale no rzeczywistość, o której opowiadałaś, wygląda tak, że nawet jeżeli my u siebie te objawy zauważymy, jeżeli coś nas zacznie niepokoić, to jest dopiero początek drogi, bo też nie każdy nam powie, że rzeczywiście sprawie warto się przyjrzeć. Twoja ciocia usłyszała, że powinna sobie zrobić weekend bez dzieci.
2: Tak jest, ale też na przestrzeni tych 2 lat są już w Polsce prywatne kliniki, gdzie można pójść z takimi objawami i myślę, że tam dostanie się informację, czy można coś z tym zrobić.
1: Pierwsze drzwi, czy pierwsze miejsce, do którego powiedziałaby, że warto się udać, to jest lekarz rodzinny, czy od razu, że tak brzydko powiem, walimy do specjalistów?
2: Do specjalistów. Rodzinny tutaj do tej pory nic nie jest w stanie wskórać, przynajmniej w naszym przypadku. Ciocia jeszcze tam 2 miesiące temu była u lekarza, bo potrzebowała rezonans do brania tego leku, gdzie lekarz rodzinny jej powiedział, że to, proszę pani, to na pewno nie jest to, niech pani sobie nie wprząta tym głowy, gdzie już dostaje leki, ma objawy, ma potwierdzony gen, to dalej dostaje informację od lekarza rodzinnego, że to na pewno nie jest to.
1: Czyli trzeba mieć też ogromną determinację chyba i takie przekonanie, że no naprawdę warto drążyć, tak mi się wydaje, ale znów mam takie przykre przeświadczenie, że dotyczy to bardzo wielu schorzeń, które u siebie podejrzewamy, a sytuacji nie ułatwia to, że wielu pacjentów chyba trochę przesadnie polega na wyszukiwarkach internetowych, na sztucznej inteligencji i lekarze też są na to wyczuleni.
2: No ten internet może nam powiedzieć tak naprawdę wszystko, ale nie zawsze te informacje są prawidłowe.
1: A czy ty czujesz się już specjalistką od choroby, o której mówimy? Bo od kiedy rozmawiamy, słucham cię bardzo uważnie i kilkukrotnie mówiłaś, że czytasz badania, jeździsz na konferencje, że nie polegasz tylko na tym, co możesz usłyszeć w jednym, drugim, trzecim gabinecie, tylko po prostu tę wiedzę zbierasz.
2: Tak, czuję się już jako specjalistka. Nawet miałam sytuację, że jedna pani doktor dzwoniła do mnie, że ma osobę z tym samym genem, co ja i czy może dać do mnie numer, bo nie wie, co dalej zrobić. Więc tak, czuję się już ekspertem.
1: No ale też pamiętnik, który prowadzisz, chyba trochę tak działa, no bo to jest magia mediów społecznościowych, którym można bardzo wiele zarzucać, ale czasem można też po prostu napisać.
2: W ogóle ten mój Instagram jest dla mnie bardzo ważny i dużo zmienił w moim życiu, bo jak go tworzyłam, to był momentem, w którym potrzebowałam wyrzucić z siebie rzeczy, które trzymałam. Że mówienie tylko mojej rodzinie o tym, że ciężko mi z chorobą mamy i ze świadomością tego, że jak idę do szpitala i widzę mamę w stanie, w którym jest i że ja też będę w takim stanie, była dla mnie bardzo trudna i nie chciałam moich najbliższych tym obciążać. To był moment, w którym powiedziałam, chyba potrzebuję powiedzieć światu, że tak jest, więc on wyszedł w ogóle z innej inicjatywy, a potem stał się miejscem do tego, żeby dodawać siły ludziom, żeby pokazywać im, że można żyć tu i teraz, do tego, żeby im mówić, jakie rzeczy mogą robić, żeby zatrzymać też u siebie objawy, czy to u Alzheimera starczego, czy tego o wczesnym początku. Zaczął być miejscem, gdzie no, ludzie zaczęli nas wspierać bardzo i to tworząc różne programy, czy różne wydarzenia, zbierając na nas pieniądze, czy takie, żeby po prostu informować i dawać ludziom i świadomość i nadzieję.
1: No i tu mogłybyśmy skończyć tę rozmowę, ale to trochę za wcześnie, bo ta świadomość i nadzieja to jest bardzo mądra, bardzo ważna puenta. Kiedy mówiłaś o ludziach, zaczęłam się też zastanawiać nad tym, czy miałaś jakieś opory czy obawy przed tym, żeby podzielić się ze światem, ze znajomymi, przyjaciółmi, z ludźmi, którzy cię otaczają, nie mówię o najbliższej rodzinie, tym, że ten gen u ciebie znaleziono, że ta choroba prędzej czy później u ciebie wystąpi, bo wydaje mi się, że też wiele osób nie ma siły na taką pieczątkę, taką łatkę, że to jest osoba chora. Zresztą też rozmawiałyśmy przed naszym wejściem do studia, że no nie wyobrażam sobie usiąść tutaj i powiedzieć, że no to jest Jagoda, która ma ten gen, bo to jest za mało, żeby o tobie powiedzieć.
2: Nie miałam trudności z powiedzeniem tego moim bliskim czy znajomym rodzinie, dlatego że ci ludzie byli już podczas choroby mamy i już ta selekcja wtedy była bardzo duża i zostali ci, dla których choroba nie określała mnie, była tylko czymś dodatkowym, że byłam ja, Jagoda, była moja mama jako Ela, a ta choroba była tylko obok. Więc nie bałam się im powiedzieć i też czułam od nich ogromne wsparcie, ale miałam duży lęk mówienia ludziom, których poznaję. No bo dlaczego oni mają angażować się w relacje z kimś, kogo za chwilę nie będzie. Albo z kimś, kim będzie trzeba się opiekować, kto i tak nie będzie pamiętał, kto będzie jakimś ciężarem. I bardzo mocno sobie to wbiłam przez pewien czas do głowy. Do momentu, aż byłam, no właśnie, na tych regatach, co w tym roku, ale byłam na nich w tamtym roku. I tam było zrobione wydarzenie zbierania na nas pieniędzy. I było bardzo dużo ludzi, około 400 i musiałam wyjść do nich i powiedzieć im, że ja jestem z genem i mój brat, który jest obok też i prosimy was o pomoc. Bardzo trudne, żeby to zrobić przy tylu nowych osobach, że oni mnie jeszcze nie znają, nie wiedzą kim jestem, może w ogóle skreślą, nie będą chcieli mnie poznawać. Duża walka z samą sobą, ale jak to zrobiłam, to się okazało, że dostałam tam tylko wsparcie. Dostałam tam ludzi, którzy we mnie wierzą, którzy do teraz mówią, go girl, dawaj, osiągniesz wszystko, którzy wspierali właśnie finansowo i informacjami, które mieli. I to właśnie dzięki tamtemu wydarzeniu dzisiaj tak dużo udałam się osiągnąć i nasza ciocia ma te leczenie, bo to oni znali ludzi, którzy polecili tego lekarza, który powiedział, dam ten lek, sprowadzę go i uda nam się to zrobić. I teraz już się nie boję o tym mówić, bo wiem, że ludzie mają dużą moc i tylko z nimi będę mogła przezwyciężyć tą chorobę.
1: Powiedziałaś przed momentem, że na regatach zbieraliście pieniądze na was. To są pieniądze właśnie na sprowadzenie tego leku, czy na prowadzenie dalszych badań, bo zbiórka jest bardzo dużą częścią twojej działalności również internetowej, spotkań, w których bierzesz udział, ale żebym ja to też dobrze zrozumiała, to są koszty samego leczenia, czy wszystkiego, co poprzedza rozpoczęcie kuracji?
2: I tego, i tego. Nie zbieramy na samo leczenie, bo musimy na przykład wylecieć do Londynu na konferencję, żeby poznać lekarzy i im powiedzieć halo, jesteśmy i też byśmy chcieli dostać lek. Jest to, że moja ciocia dostaje lek, ale musi zrobić dookoła milion badań co miesiąc przed każdą dawką, które też musimy robić prywatnie, no bo nie dostanie tutaj skierowanie, dostała skierowanie. No i ono jest za rok, więc tylko raz będzie mogła zrobić na NFZ badanie w całej jej kuracji, półtora rocznej. Więc to są też na te właśnie sprawy logistyczne, na to, że za parę dni jest wydarzenie, na którym musimy mieć ulotki i staramy się te pieniądze przeznaczać tylko na to, ale też potrzebujemy szerzyć tą świadomość. W planach mamy, już robimy duże kroki, żeby otworzyć fundację, która będzie zbierała pieniądze już nie tylko na nas, tylko na kolejne osoby, które też będą potrzebowały tego leku. ale też mamy świadomość, że na nas jest ta największa odpowiedzialność i ten ciężar finansowy, bo musieliśmy dużo rzeczy zrobić i na dużo rzeczy wydać pieniądze, żeby znaleźć tego odpowiedniego lekarza, który teraz kieruje Monikę, gdzie ona już ma te leczenie, ale te wydatki, które były wcześniejsze po to, żeby go znaleźć, po to, żeby być u wielu innych lekarzy i dowiedzieć się, że oni nam nie pomogą, no też musieliśmy skądś te pieniądze na to mieć.
1: Gdzie w takim razie szukać miejsc, które was wspierają, w jaki sposób można się zaangażować i jaka pomoc jest potrzebna?
2: Można nas wspierać poprzez Fundację Się Pomaga, Jagoda i Kasper Libera, i tam są wszystkie informacje, co można zrobić. Tak samo u mnie na profilu instagramowym Pamiętnik Alzheimerowca też jest link dopięty do tego i cała historia, jak można nam pomóc, ale też zawsze chętnie przyjmujemy wszelakie informacje, bo ktoś kogoś zna, może ktoś kogoś zna za granicą, gdzie ułatwiłby nam drogę do tego, żebyśmy mogli spokojniej i szybciej dostać ten lek. To są rzeczy dla nas bardzo istotne i potrzebne.
1: Ludzie znają ludzi. Ja też bardzo wierzę w siłę ludzi, siłę relacji międzyludzkich i wsparcia oraz solidarności, ale także siłę po prostu, jaką człowiek w sobie ma, również dlatego, że ostatnią godzinę spędziłam z Jagodą Liberą, która jest psycholożką sportu i twórczynią Pamiętnika Alzheimerowca i która z dużą siłą i pewnością opowiada o tym, jak warto żyć. Warto żyć, żeby niczego nie żałować, mieć takie poczucie, że zrobiło się dla siebie, swoich bliskich, wszystko, co tylko było dostępne. Ważne, nie tylko dla swoich bliskich, ale też dla ludzi, którzy być może taką diagnozę również poznają. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas, zwłaszcza, że wiem, że daleka droga przed tobą i daleką drogę już pokonałaś, w sensie dosłownym i przenośnym. Bardzo doceniam, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie i swoją historię u nas w Drogowskazach opowiedzieć.
2: Dziękuję bardzo. Też mam taką myśl, jak tutaj jechałam, że mała Jagódka marzyła o tym, żeby wystąpić kiedyś w radiu i móc powiedzieć, że pozdrawiam mamę i tatę i do mamy nie dojdą te pozdrowienia, ale ważne jest dla mnie to, że mogę mówić i że ta Jagódka dzisiaj by klaskała z radości, słysząc mnie tutaj. Dziękuję za tę możliwość.
1: Ja również bardzo ci dziękuję. Muszę kończyć tę rozmowę, bo za chwilę zaczną mi się świeczkować oczy, a jestem poważną panią dziennikarką, nie będę robić takich rzeczy. Mówię to oczywiście pół żartem, pół serio, ale zupełnie serio zachęcam was do tego, żeby wspomóc działania, o których Jagoda opowiadała. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dobrze zapamiętaliście, w jaki sposób można to zrobić, to zajrzyjcie na nasze kanały na YouTubie, a także na Spotify. Tam zapis rozmowy się znajduje i jest do waszej absolutnej dyspozycji. Zapraszam też na Instagrama Eskirok i Facebooka Drogowskazów, gdzie różne informacje w miarę regularnie się pojawiają. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa i bardzo ważna godzina. Wierzę, że dla was także. No i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych. Ten kawałek dobrze rokuje.